Ha. Ja, spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia. Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Maybe ja nie statuę, obcej bizuwa i Jurki Brachu. Chcę być tak wolne i móc żyć rap.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Hawajscy patole.

0: Non-stop rozwój.
1: Home office. Praca zdalna jest od lat tu praktykowana. Miłość do muzyki w czasach pandemii.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Bez ciebie jest cieplejszy śnieg. Białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię.

Posadzili mnie na tronie, pytajcie o wszystko, chętnie odpowiem. Co z Bogiem? Czy jest czego nie ma i czy jedno albo drugie coś zmienia? Gruby temat, pozwól, że zacznę od przerwy. Nic to nie dało, wybacz. O co innego pytaj? Tyle jest pytań, a ty trudne zadajesz. Kto cię wpuścił? I w ogóle mi tu jest za dużo ludzi. Kto im mówił, gdzie ja mieszkam?

nie ufajcie garniturom, nie ufajcie sieci. Będą wam oferowali różne rzeczy, furę i bzdurę o przyszłości w biurze. Nie dajcie się, poznawajcie się, przede wszystkim uśmiechajcie się. Nie dzielimy na kolory dłużej, niby wiadomo, ale widać do niektórych nie dotarło. Słono mamy skórę wszyscy, tak samo nam się podbłyszczy. Woda, chleb i kieliszki, bądźcie bliscy. Od razu okazuje się, że później nie ma czasu. Podaję dalej prezydenta i nie wyszło.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

kopy, słyszę strzały, pierwsze uderzenia. I cudne oczy połamały, resztę bez znaczenia. Dam sobie spokój, kiedy tylko wyjdę z pomieszczenia. Ta sola wokół mówi. Słyszę kopy, słyszę strzały, pierwsze uderzenia. I cudne oczy połamały, resztę bez znaczenia. Dam sobie spokój, kiedy tylko wyjdę z pomieszczenia. Ta sola.

Mitki Radio Campus.

się wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

Tylko jak się chciałem chustać, poprosiłem o hajs mamę, bo nie stykał mi na psychologa, grosza z tego nie przechlałem. Jeśli byłeś ze mną wtedy, nie dziwicie, że się chwalę. Byłem na najlepszej drodze, żeby rozpierdolić talent. Chata jak skup, długi po kilka stów, u kilkunastu osób.

Wybieram Warszawę. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak, ale nie skreślam nikogo. Kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja. Trochę da się w sumie zdobyć.

0: Ta, a piwko może być też free.
1: Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak. Ale nie skreślam nikogo, kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak. Ale nie skreślam nikogo.

Czuję tę moc, ale nic z tym nie robię. Koncerty w lecie gram, bo taką mam robotę. Po drugim lockdownie na soldaucie soldout. K***bane, piszę płytę, k***wa, znów to kocham. Znów na scenach daję serce dla tych dziesiątek tysięcy. Wciąż byliście ze mną, w k***be chcę się wam odwdzięczyć. Pozdro.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Wracam i widzę awizo, awizo, awizo. Wracam i widzę awizo.

Ale ja wcale nie jestem liczbą. Komornicy gonią mnie przez całą Rzeczpospolitą, a w dostarczaniu papierów do mnie tu rekord pobito. Więc panie listonoszu, sio, chcesz, to wracaj z policją. Parę mandatów, parę stóp zachęcę z kiełem i partyką.

Miałem tu jest podstaw przedsiębiorczości. Nie wydawaj, żyj oszczędnie, ciągle szepcą dorośli. Moje rapy dzień w dzień w tej studenckiej rozgłośni. Gdzie moje tantiemy, żarcik, płoć, weź mnie podgłośnij. Znam warzywa, które pobierają lekcje od roślin, ha. Sądzą, że ten blant wielce pomocny, ale plany owych warzyw raczej niezbyt owocne. A my sprzedaliśmy

Everyone can face a crisis, but not everyone can make it home.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaj. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes Sośnickiej wierny. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

Akademicki Radio Campus.

0: Warszawo, czek, czek, czek. To był utwór, który właśnie poleciał na antenie Radia Campus 7.17. Wysłuchacie samych sztosów. Dzisiaj trochę później niż zwykle, chociaż nie tak późno, podobno jak inne drużyny. 886-971-971. Wyślijcie nam wiadomość, nam, właściwie to mi, jeżeli jesteście ze mną, jeżeli słuchacie radia w te wakacje i o 7.17 jesteście już obudzeni. Przed nami Papua New Guinea, The Future Sound of London.
1: You're in tune to the sounds of the legendary Platinum Light, Corrupt FM, Sigma, Danny Bird.
0: Danny Bird, Sigma, Corrupt, Legendary Status, to najpierw przed Papua New Guinea.

Papua New Guinea, The Future Sound of London. Za 6 minut wiadomości i 7.30, a wy dalej słuchacie samych sztosów. 97 i 1 FM. Rozpoczynamy ten poranek. Ja nazywam się Ewa Ekła, będę z wami do godziny 10. Już niedługo dołączy też do mnie druga osoba. Jak zwykle, na razie przez wakacje, osoba niespodzianka, a tymczasem kalendarium. Dzisiaj jest 29 lipca, za chwilę kończy się już lipiec. Lipiec ma 31 dni. Pewnie nie wiedziałabym tego tak szybko, gdybym w lipcu nie miała urodzin, które poniekąd trwają jeszcze dalej. Zobaczmy, napisaliście też wiadomości, bo po prostu się witaliście jak na razie.

Dzień Tygrysa. Czy ktoś go świętuje, czy ktoś go obchodzi? Napisał też Patrycjusz, że dziadzia jest. Przysłowia na dziś. Około dnia świętej Marty ze żniwami już nie żarty. Około świętej Marty płać za żniwo, dawaj kwarty. Święta Marta wodzi głód do czarta. Marta komuś podpadła 29 lipca, chociaż są imieniny, bo już zapomniałam, myślałam, że nawet nie ma ich imienin. Dzień dobry, Ewa, napisał do mnie technik serwisu automatycznego. Numer, nie mam napisane, jaki tu jest numer. Słońce, świt było 4:10, wschód słońca 4:52. Zachód słońca będzie dzisiaj o 20:32. Jakie piękne czasy. Zmierzch będzie o 21:14. Cieszmy się tymi chwilami, bo tak szybko odchodzą. Koniec lipca, sierpień, wrzesień. No i znowu to samo. Ciemnica od 15:00. Ale nie rozmawiajmy o tym. Nie można żyć, to jest cytat dnia na dzisiaj. Nie można żyć nie zważając na wyzwania, nie podejmując wyzwań. Ten, kto nie zważa na wyzwania, kto nie odpowiada na wyzwania, jest jak martwy. Papież Franciszek to powiedział. Okej. Okay. No więc 129 lipca, jeżeli dla was dzieją się jakieś nietypowe, wyjątkowe rzeczy, to oczywiście chętnie o tym usłyszę. No i dajcie znać, że jesteście z nami. Jeszcze jedna wiadomość od numeru 501. Koniec lipca za chwilę, już znów zima, jak rymował Taco w Następna stacja. No i to są fakty. Taco w sumie powinien polecieć, ale najpierw Skrillex i Night Punk Soma w Radio Campus.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Godzina 7.30, wiadomości i Basia Barbs-Jankowska. Dyn-dyn-dyn.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Sorry, bo nie wiem, który ty masz mikrofon, a są włączone. Powiedz coś. Nie wiem, o co chodzi. Chyba musisz usiąść przy innym mikrofonie. Bo masz wszystkie już są włączone, wiesz? Raz, dwa, trzy. Mic test, mic test. Dawaj, Basia.
4: A ten działa? O, ten, działa. Dobra.
3: Tylko nie wiem, który to jest teraz, ale poczekaj. Mów coś.
4: To chyba będzie pierwszy, tak mi się wydaje. Albo trzeci. Nie, w sumie nie wiem. O, chyba znalazłaś.
3: To jest drugi, dobra. No dobra. To jeszcze raz. Basia Jankowska, wiadomości, let's go.
4: Ponad 40 osób pod znakiem zapytania w PiSie. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Japonii, a w wilanowskim kościele znaleziono niewybuch.
2: Wiadomości.
4: Komitet polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły poprawnie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Sprawą tych osób zajmie się rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski.
5: Każda z tych osób będzie miała możliwość stanięcia, pojawienia się przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej i wyjaśnienia pewnie swojej sytuacji. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie chcę wypowiadać się za rzecznika. Rzecznik sam będzie podejmował decyzję indywidualnie w każdej sprawie. Są materiały, są dokumenty, być może one są wystarczające, ale nie chcę jakby tutaj wchodzić w kompetencje rzecznika.
4: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Na liście są 44 osoby nie tylko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, ale także kilka takich, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu. W silnym trzęsieniu ziemi na wyspie Kyushu na południowym zachodzie Japonii zginęło 13 osób. Szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi podkreśliła, że trwają poszukiwania zaginionych, a czas ma kluczowe znaczenie. Trzęsienie spowodowało też rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg. Blisko 37 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do lokalnych szpitali trafiło około 100 rannych. Policyjni pirotechnicy prowadzą czynności na poddaszu kościoła świętej Anny w Wilanowie. Podczas prac robotnicy znaleźli niewybuch, który prawdopodobnie pochodzi z czasów II wojny światowej, jednak nadal trwa ustalenie pochodzenia niewybuchu. Na miejscu nie było żadnych osób poszkodowanych. Na czas prowadzenia działań policja zabezpieczyła teren przyległy, nie występują tam jednak żadne utrudnienia w ruchu drogowym. Ruszył remont przejazdu przez tory na ulicy Strażackiej. Remont dotyczy bocznego toru kolejowego prowadzącego do ciepłowni Kawęczyn. Strażacka będzie zamknięta na wysokości torów w obu kierunkach. Przy przejeździe będzie tymczasowy chodnik dla pieszych. Kierowcy pojadą objazdem przez Żołnierską, Marsa i Chełmżyńską. Trasy zmieni linia nocna N24. Remont potrwa około 3 tygodni. Więcej informacji znajdziecie na portalu Info Ulice.
3: Dzięki, Basia. Teraz...
2: pogoda.
3: Teraz pogoda. Muszę ci powiedzieć, co w pogodzie, ale najpierw może weźmiemy pod uwagę słowa naszych słuchaczy, którzy powiedzieli, że ten poranek dzisiejszy jest trochę jak wrześniowy. Co to dla ciebie znaczy, Basia?
4: To, że jest ciepło, ale chłodno. W sensie, że świeci słońce, ale jednak jest wiecznie i tak w sumie trochę nie wiadomo, jaka będzie pogoda.
3: No dobra, no to skoro nie wiadomo, to ja w takim razie wam powiem, powiedziała, co wiedziała. 14 stopni jest w tej chwili, a dzisiaj pogoda ma dojść aż do 26 stopni z zachmurzeniami. 1023 heteropaskale. Hi, hi, hi. Jak to się mówi, Basia?
4: Hektopaskale.
3: Właśnie, hektopaskale. Wiatr 6 km na godzinę, odczuwalna temperatura w tej chwili, pomimo że jest 14 stopni, to 17. Ma być podobno słonecznie, według tego, co jest tu napisane.
4: No teraz świeci słoneczko.
3: No ale że jakby cały dzień ma być ogólnie słoneczny, z lekkimi zachmurzeniami. Jutro będą aż 32 stopnie, no więc cieszmy się z małych rzeczy. Na razie jest ciepło.
2: Korki.
3: Korki. No, nasz korkometr pokazuje, że wszystkie wjazdy są zakorkowane. Otwock, Konstancin Jeziorna, Piaseczno, Nadarzyn, Pruszków, Błonie, Łomianki, Jabłonna, Marki. To są trasy wjazdowe. Trasy wjazdowe zaczynają się korkować, ale najbardziej zakorkowane są Błonie. Pruszków jeszcze podobno dosyć przejezdny. Jeżeli chodzi o konkretne ulice, to nasz korkometr tego nie pokazuje. Są pewne, w które mogę strzelać w ciemno, ale tego nie zrobię, tylko wam przeczytam, co tu zobaczę na mapie.
4: Trasa Siekierkowska,
3: Aleja Stanów Zjednoczonych,
4: Wał Międzyszyński przed Aleją Stanów Zjednoczonych,
3: Wawelska, Banacha trochę się korkuje. Na Mokotowie tutaj, na Starym Mokotowie, co to jest za ulica?
4: Aleja Prymasa Tysiąclecia jest zakorkowana.
3: Dokładnie, Aleja Niepodległości. I co jeszcze? Trochę Koszykowa, trochę się korkuje przy rondzie ONZ, no ale to są takie miejsca, gdzie przeważnie jest trochę zatoru.
4: W tej chwili jest tak, że wszystkie miejsca, gdzie spodziewacie się, że będą korki, to one tam będą.
3: Dokładnie, Basia. Nie wiem, co bym zrobiła bez ciebie, a w związku z wiadomością jednego z naszych słuchaczy, który napisał, że koniec lipca, za chwilę już znów zima, jak rymował Takow, następna stacja, teraz następna stacja.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Dance, dance, dance, Barry Can't Swim. To w Radio Campus za 16 minut, godzina 8. Wysłuchacie samych sztosów, 97 i 1 FM. I teraz ten niespodziewany gość, niespodzianka.
1: Nie zapowiedziałaś mnie?
0: Nie zapowiedziałam cię, ale może rozpoznajecie ten głos. Marta Boroń jest ze mną. Przydałyby się takie dźwięki, ale ich nie mam, więc muszę robić je sama.
1: Wydaje mi się, że gdzieś są, ale to może następnym razem.
0: Czy ty się dobrze słyszysz?
1: No, całkiem.
0: No, to dobrze. Jest to najważniejsze. No więc słuchajcie, Feel Good Index. Były takie badania, które stwierdziły, że istnieje piosenka i muzyka, która poprawia humor. To było badanie zrobione przez, już wam mówię kogo.
1: Pewnie amerykańskich naukowców.
0: Muszę sprawdzić. Jacob Jolich.
1: To brzmi tak.
0: To jest neurobiolog z Uniwersytetu w Groningen.
1: Okay.
0: I to nie brzmi jak Ameryka Stanów Zjednoczonych.
1: No to nie, już nie. Dobrze, no to mamy tutaj piękny wyjątek od reguły.
0: Ale opracował tak zwany Feel Good Index na zlecenie jakiejś tam marki, analizując cechy utworów, tempo, tonację, pozytywny wydźwięk tekstu oraz dane z ankiet słuchaczy. Na tej podstawie wskazał m.in. Don't Stop Me Now, Queen, jako jeden z utworów
1: o najwyższym potencjale.
0: Serio?
1: Tak, zresztą w ogóle ten utwór jest uznawany za jeden z lepszych do samochodu. Jak sobie jedziesz przez autostradę i wszystko jest git, to sobie możesz włączyć to i jeszcze będzie lepiej git.
0: No i widzisz, to samo powiedział ten naukowiec i wychodzi na to, że jednak nie jest to typowa ściema amerykańskich naukowców, którzy nie wiemy skąd są, bo po pierwsze on nie jest z Ameryki, tak mi się wydaje, a po drugie potwierdza się to z tobą.
1: No.
0: I to zupełnie przypadkowo, nie ustalałam tego wcześniej. No ale słuchajcie, w takim razie ustalmy, co dla was jest takim Feel Good Index? Co was zawsze wprawia w pozytywny nastrój i co wy byście postawili na szczycie takiego zestawienia pozytywnych utworów? Co dla was byłoby czymś, co jest pobudzające i czy w ogóle zgadzacie się z tym, że są takie utwory, które są czymś, co od razu wprowadza was w stan ekstazy?
1: Muzyka zawsze wprowadza dobry nastrój, tak mi się wydaje. Pierwsze, co mi przyszło do głowy...
0: Chyba, że jest smutna.
1: Tak, oprócz Queenu to Happy Pharrella Williamsa,
0: no,
1: nie?
0: Ona nawet nam mówi, że mamy być
1: właśnie,
0: happy.
1: No właśnie, dlatego mi pierwsze przyszło do głowy, więc nie wiem, jakie wy macie na ten temat zdanie.
0: Jaki to utwór, pyta nasz jeden słuchacz,
1: Don't
0: który dopiero
1: dołączył. Don't Stop Me Now, Queenu.
0: I co jeszcze piszą nasi słuchacze? Bo ja już jestem starszą osobą.
1: O, Myśl Pozytywnie Sokoła.
0: Oczy nie te same.
1: Myśl Pozytywnie Sokoła, no tak, to jest takie myślenie pozytywnie po polsku. Bardzo lubię ten utwór, to prawda.
0: Kilkukrotnie ten sam numer wspomina o Kroniksie, który czasem u nas tutaj leci. Jest to takie trochę reggae, więc myślę, że reggae jako gatunek, chociaż niektórych wkurza. Niektórych triggeruje na przykład, więc może jednak to nie... Jaki w ogóle byłby taki uniwersalny gatunek? 886...
1: Feel good content, kategoria muzyka.
0: 886-971-971 to jest nasz numer, chętnie usłyszymy od was. Co to są utwory, jaki byłby to utwór dla was? Marta mówi Happy, tak. Badania mówią Don't Stop Me Now. Co ja bym powiedziała, że zawsze wprowadza mnie w pozytywny nastrój? Może też muszę o tym jeszcze chwilę pomyśleć.
1: No,
0: ktoś napisał Groupson na szczycie i to jest coś, co moim zdaniem często będzie się powtarzało.
1: To prawda.
0: Bo jakby, może to też są takie utwory, kiedy je słyszysz i wszyscy wlatują na parkiet.
1: Mm-hmm. I wszyscy śpiewają i ma taki pozytywny wydźwięk. No,
0: i widzisz też kulturowo być może to jest zupełnie inne dla Polaków niż na przykład dla Amerykanów.
1: Na pewno.
0: Jeszcze no więc jaki byłby ten utwór?
1: Walking on sunshine.
0: Też jest bardzo przyjemne i sympatyczne.
1: No, nie wiem, bo to możemy wybierać ze wszystkiego, więc to jest bardzo trudne powiedzieć, jaki utwór najbardziej ci wprawia w pozytywny nastrój.
0: Zeus in Navy w Radio Campus, a wy piszcie do nas o tym, jakie są wasze utwory Feel Good.

0: Free, Florence and the Machine. To propozycja jednego z was co do utworu, który jest utworem feel good i który zawsze wprowadza was, jego dobry nastrój. Puściłyśmy go na antenie za 6 minut wiadomości, a my jeszcze będziemy czytać przez chwilę wiadomości od was i utwory, które są waszymi utworami.
1: Bo jest ich mnóstwo.
0: Jest ich mnóstwo i bardzo cieszę się, że w ogóle do nas napisaliście i że piszecie, bo jesteście naszym dodatkowym słuchaczem.
1: Dodatkowym prowadzącym.
0: Chciałam powiedzieć dodatkowym prowadzącym. Dziękuję. Widzisz, dobrze, że jednakże jesteś. To co, Marta, przeczytasz kilka wiadomości, utworów?
1: Tak jak nam się wydawało, no każdy ma swój taki utwór, który wprawia w dobry nastrój, więc mamy na przykład, tutaj mamy...
0: Grubson na szczycie,
1: tak,
0: to już było.
1: Na szczycie to już było.
0: Singing in the Rain, Frank Sinatra.
1: Tak.
0: To mi się faktycznie kojarzy, bo wiecie, co mi się kojarzy? Z taką tą parasoleczką, że on tak, tak chodzi, tak, skacze, tak, po, tak, tych, tak, ławeczkach. To faktycznie
1: to
0: jest,
1: prawda,
0: takie pozytywne.
1: Best of You, Foo Fighters. Tutaj Florence już było. Co jeszcze piszecie w SMS-ach? Rusko Capsa Remix, dobrze, Kimbara, Wonky One, Las, też tutaj plus jeden, słuchaczu drogi. Sporo utworów od Desha jest takich pozytywnych, tutaj też plus jeden. Sentymentalnie dla słuchaczy Morwa. Zgadzam się, mamy bardzo podobne gusta, jak się okazuje. Chociaż tak
0: jakbyśmy
1: jak mówię,
0: w ogóle byli, zrzeszało nas, tak, to samo radio.
1: Tak, chociaż jakbym miała wybierać taki jeden, właśnie Go Chemical Brothers, jak najbardziej. Chociaż jakbym miała wybierać taki jeden top, no to chyba ten Queen, Don't Stop Me Now. To jestem cały czas, opieram się i na tym badaniu, ale też na własnych odczuciach.
0: A jestem tak skupiona na tym, żebyście wy mi powiedzieli, co to w ogóle ma być, jaki to jest utwór, że nawet nie do końca pomyślałam o swoim. Jeszcze dam sobie chwilę, jeszcze chwilę o tym pomyślę. Czekamy na wasze wiadomości, za 5 minut wiadomości sportowe, a teraz Of All People, Foo Fighters, czyli kolejna propozycja od was.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Reklama. Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
2: Reklama.
3: Kampus sportowy, wiadomości sportowe. Basia Jankowska, znana jako Barbs. Poczekaj, bo ja znowu nie wiem, przy którym ty teraz siedzisz w mikrofonie.
4: Przy tym samym, co wcześniej, czyli drugim.
3: Basia, nie bądź dla mnie niemiła, bo ci wyłączę mikrofon
4: nie
3: i tyle będzie
4: niemiła,
3: z wiadomości.
4: Tylko mówię, że nie zmieniałam mikrofonów.
3: Dobrze, godzina ósma, sportowy kampus, Basia Jankowska.
0: Sportowy kampus.
4: Polscy hokeiści na trawie pokonali w Poznaniu Ukrainę 2-1 w swoim drugim meczu Młodzieżowych Mistrzostw Europy drugiej dywizji. Wcześniej gospodarze turnieju rozgromili Litwę 11-0, a już dzisiaj zmierzą się z Chorwacją. W mistrzostwach bierze udział 6 reprezentacji, a do pierwszej dywizji awansuje tylko zwycięzca. Turniej rozgrywany jest w obiekcie Politechniki Poznańskiej, wstęp na zawody jest bezpłatny. Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą wieczorem o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej. Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą wieczorem o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Poznaniacy mają 3-bramkową zaliczkę z pierwszego spotkania z Aarhus. Dzięki temu mogą pozwolić sobie na 2-bramkową porażkę, a i tak awansują. Wicemistrz Polski musi odrobić gola straty z Fenerbahce Stambuł. Jeśli awansuje, zmierzy się ze Szturmem Graz. Spotkanie Lecha z Aarhus zaplanowano na 19, a Górnik rozpocznie mecz godzinę później. Magdalena Fręch pokonała Ann Lee 6-4, 6-3 i awansowała do 1/8 finału turnieju na twardych kortach w Waszyngtonie. O ćwierćfinał powalczy z inną amerykańską tenisistką Jessicą Pegulą, która jest najwyżej rozstawiona w tej imprezie. Ich spotkanie już jutro, godzina jest jeszcze nieznana. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów organizacji prywatnym inwestorom. W wydanym oświadczeniu FIFA przekazała, że zamierza powołać nową, dodatkową organizację FIFA Forward Enterprise, która przejmie prawa komercyjne związane z turniejami organizowanymi przez FIFA. Jak dodano, wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji FFE zostałyby zainwestowane w rozwój piłki nożnej. Pomysł ten skrytykowała między innymi Europejska Unia Piłkarska UEFA, nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć.
3: Cześć Basia.
4: Cześć.
3: Jaki jest feel good utwór, który zawsze wprowadza cię w dobry nastrój?
4: Feel good utwór, który zawsze wprowadza mnie w dobry
3: że
4: nastrój?
3: Że jak poleci, to od razu robi ci się cieplej na serduszku.
4: Chyba September od Wind, Earth and Fire, czy...
5: No, ale to taka
3: konkretna utwór. September, byłaś bardzo ready na to wszystko.
5: No,
3: nawet to chyba ale możemy puścić, ale
5: nie
3: najpierw...
5: Nie wiem, czy mamy to.
3: Moglibyśmy mieć,
5: albo tutaj.
3: A powiedz mi, co jeszcze?
4: Co jeszcze?
3: Jest tutaj Earth, Wind and Fire.
5: Dobra, no to
3: September.
5: Polecam.
3: Chyba specjalnie dla Basi poleci to. A potem poleci też od naszego słuchacza. Włączysz mi na chwilę wiadomości? Co to było? Nasz słuchacz też napisał. Znaczy w ogóle piszecie dużo wiadomości, więc może jeszcze zrobimy losowanie. Tutaj na backstage'u. Najpierw poleci September od Basi, bo ona twierdzi, że to jest feel good utwór i ja się mogę z tym nawet zgodzić. Bo od razu mi się chce śpiewać, od razu mi się chce tańczyć. Pewnie jakbym była bardzo smutna, to nawet przestałoby mi być smutno. Więc zobaczymy. Tutaj na backstage'u zrobimy losowanie i wybierzemy kolejny feel good utwór z waszych propozycji. A teraz propozycja od Basi Barbs Jankowskiej. September, Earth, Wind and Fire.

0: Fred Again and the Blessed Madonna Maria. We've Lost Dancing, 8:11, Summer 197 i 1 FM to jeden z utworów, który wskazaliście jako feel good utwór, który zawsze wprowadza was w dobry nastrój. Jeszcze napisaliście do nas, zamknęłaś mi tą wiadomość, to ona była gdzieś tutaj. Bo wcześniej poleciał kawałek Earth, Wind and Fire, czyli propozycja od Basi. Często używany, napisał jeden z naszych słuchaczy w TikTokach i rolkach. Jak ktoś wchodzi do pomieszczenia i zapomina, po co przyszedł, i na Do You Remember robi się fake echo i fade out. I to jest jeszcze wersja, gdzie ktoś na flecie to gra i to synonim takiej taniości albo bubla. No i jest to utwór, który faktycznie myślę, że wiele osób by wskazało, albo na pewno taki, który wiele by wprawił w dobry nastrój. A kiedy mówicie o TikToku i rolkach i streamingach, no to właśnie jest taki nowy sposób, znaczy nowy sposób. Tak naprawdę markuje się to jako na 2013 rok, czyli pierwsze wydanie Beyoncé, gdzie zupełnie z zaskoczenia wydała utwór, całą płytę, nikogo nie ostrzegając, i ta płyta natychmiast okryła się wszystkimi możliwymi złotami, srebrami.
1: Płyta o nazwie Beyoncé? Było to?
0: Tak.
1: Ty mówisz o czymś innym?
0: Nie, to był ten album, który ona wydała w 2013, to musiało być, nie wiem, czy to nie było Lemonade.
1: Lemonade, tak, być może. Chociaż nie wiem, czy to nie był jakiś 17.
0: Bo to był ten album, w którym było dużo, dużo wizualnych
1: ale
0: rzeczy.
1: Lemonade jest ekstra.
0: I ona go wydała po prostu, w ogóle nie zapowiadając go. Tylko pewnej nocy nagle się pojawił.
1: No, kojarzę tę historię.
0: I to nie jest trend na wyczucie, bo muzyka...
1: 16, Lemonade 16.
0: A, no czyli 2013... musiał renesans. Nie, co tam było?
1: Nie, renesans to...
0: To już 2.
1: Co za album
0: 2013?
1: Four to było 2011 i Beyoncé, ale tutaj Platinum Edition to było 2014, a później Lemonade.
0: No to może mi się wydaje, że to chodziło o Lemonade,
1: tak,
0: bo pamiętam...
1: Ja kojarzę tę historię, no.
0: Bo pamiętam, że właśnie to był bardzo wizualny album, a Lemonade jest bardzo wizualny.
1: Tak.
0: Nawet jeżeli to nie byłby ten album, to po prostu chodzi o to, że to ona gdzieś tam zapoczątkowała te wydania bez z zaskoczenia. To się nazywa teraz już Surprise Drop i robią to różni artyści. Justin Bieber, artyści w K-popowi na przykład, w ogóle wychodzą na ulicę i zaczynają po prostu grać. I ludzie zaczynają to nagrywać, wrzucać do internetu i to jest teraz ich nowa promocja. Kiedyś takie promocje albumów robiło się tygodniami, miesiącami się przygotowywało. Teraz te strategie się faktycznie przygotowuje, ale jeżeli chodzi o samo wydanie, to w dużej mierze liczy się na taki pierwszy impuls i na to, że dużo rzeczy pójdzie za tym impulsem. No i właśnie pojawiają się rzeczy, utwory.
1: No i pójdzie wiralem, nie? Tego każdy artysta chce. A chociaż z tym wychodzeniem na ulicę, to w ogóle jest powrót do jakiejś bardzo przeszłości. W sensie, nie wiem, kiedy tak mogło być, jak w ogóle nie było jeszcze, wiesz, nie wiem, płyt.
0: Nie wiem, czy tak w ogóle kiedykolwiek było, żeby artyści wychodzili na ulicę, bo myślę, że kiedyś, szczególnie w Polsce, to by się kojarzyło z jakąś biedą, że wiesz, taki grajek uliczny, Marla Rodowicz by miała wyjść na ulicę jako grajek uliczny. W erze streamingów i mediów społecznościowych długa kampania promocyjna przestała być konieczna, to mówią eksperci, jeżeli chodzi o Grammy. Znacznie większe zainteresowanie wywołuje efekt zaskoczenia. Ludzie natychmiast zaczynają słuchać, komentować i udostępniać album.
1: Ile jest takich artystów, którzy występują na festiwalach, na przykład różnych letnich, i fani idą na te koncerty i znają po dwie piosenki, które były znane na TikToku? Ile razy tak było?
0: To prawda, albo ile osób zna utwór jakiegoś artysty, ale tylko od refrenu, bo tylko refren leci w social media.
1: Dokładnie.
0: To też jest teraz ta sytuacja i... O nie! I? Dobrze. I gdzieś tam jest tak, że po prostu... muzyka zmieniła się bardzo pod tym względem. Tak samo jeżeli chodzi o albumy. Jest powrót do albumów, ale utwory są bardzo krótkie, żeby złapać naszą atencję, naszą uwagę, i bardzo dużo zmienia się w tym zakresie, szczególnie myślę na przestrzeni ostatnich lat i kiedy pojawia się AI. W sensie AI towarzyszy nam już od jakiegoś czasu, ale w wielu krajach... zupełnie dominuje. I zresztą, jeżeli chodzi o rolki, streamingi...
1: No tak, to jest w ogóle następne zagrożenie, nie?
0: To jest następne zagrożenie, o czym też możemy porozmawiać, dlatego fajnie jest rozmawiać z wami o prawdziwej muzyce i o tym, że nie algorytmy, tylko rytmy wprawiają was w ruch. Hehehe, if you know what I did there. Zobaczmy jeszcze, co zaproponowali nam nasi... A, ty chciałaś puścić, Ring My Bell.
1: Tak, bo to jest właśnie numer, który na TikToku teraz króluje i różne trendy są do niego nagrywane i jest bardzo przyjemny, bardzo mi się podoba.
0: Zgadzam się z tobą, że dla mnie mógłby być feel good utworem. Na pewno nie chciałabym do niego płakać.
1: Nie da się chyba.
0: Chyba się nie da. Ring My Bell w Radio Campus.

Where You Come From, Disclosure w Radio Campus za 5 minut wiadomości i to dalej same sztosy 97 i 1 FM. Wracamy na chwilę do muzyki i do tego, w jaki sposób jest wydawana. Może was czymś zaskoczę, mianowicie tym, że o 16

0: Żywotność utworów, hitów jest znacznie krótsza i trzeba wydawać dużo, jeżeli chce się zostać zapamiętanym przez ludzi, jeżeli chce w ogóle się, żeby oni o tobie pamiętali. Z drugiej strony są artyści jak Lauryn Hill, którzy w swoim życiu wydali tylko jeden album.
1: Naprawdę?
0: Tak. I dalej są nie dość, że uznawani za diwę hip-hopu, to jeszcze do tego robią koncerty. Ta osoba oczywiście ma dużo więcej do siebie niż tylko samej muzyki, no ale jednak fakt tego, że wydała jeden album, albo Cardi B, która też wydała jeden album, dopiero teraz wydała drugi. Co prawda jest to krótsza kariera, no ale to też na coś wskazuje. Więc swoją drogą możecie też podrzucić takie podpowiedzi osób, które na przykład wydały jeden album, ale do tej pory są szanowane w świecie muzycznym, grają koncerty i na bazie tej jednej płyty ich kariera trwa dalej.
1: Też podobno szacunki mówią, że sprzedaż płyt winylowych przewyższyła sprzedaż płyt CD. I to już drugi rok z rzędu, bo winyle też wracają do łask.
0: Bo jeżeli chodzi o CD, to też informacja jest taka, że niekoniecznie ludzie kupują te płyty, żeby ich
1: słuchać, żeby leżały na półce i ładnie wyglądały.
0: To właśnie pokolenie Z podobno kupuje je najczęściej, bo to jest taki gadżet, a niekoniecznie nawet nie mają na czym odtworzyć tej płyty,
1: no
0: bo
1: właśnie.
0: Zauważmy, że laptopy już często nie mają wejścia na CD. No nie wiem, nie mają Discmanów, chociaż też ta moda 2000 pewnie co do niektórych wraca, ale są to niewielkie liczby.
1: A z drugiej strony kupowanie gramofonów też jest coraz bardziej popularne i w ogóle na urodziny się często kupuje gramofony i jednocześnie winyla, no bo to ładnie wygląda i fajny prezent. I stąd ten trend, tak mi się wydaje.
0: Zobaczmy, bo chciałam w sumie jeszcze puścić coś dla was. Coś takiego, co wy zasugerowaliście, ale nie wiem, czy teraz na szybko...
1: A dawaj tu.
0: To ten pierwszy?
1: Mhm.
0: Hugel może być w sumie, ale jeszcze zobaczmy. Słuchajcie, za chwilę muszą być reklamy i wiadomości, więc na razie poleci Ravers, Rico Dunn and European 305. To w Radio Campus z naszej playlisty, powiem wam szczerze. Nie wiem, co to jest za utwór.
1: Będziemy zaskoczone.
0: Wszyscy będziemy zaskoczeni razem z wami.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 220.

0: 29 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
2: Godzina 8.30, wiadomości i Basia Barbs-Jankowska! Zróbcie hałas!
1: Akademickie Radio Campus.
3: Morawiecki o decyzji Komitetu Politycznego PiSu. Kolejne uderzenia w rejonie Cieśniny Ormus, a Muzeum Powstania Warszawskiego zaprezentuje wyjątkową wystawę o modzie.
1: Wiadomości.
3: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek poinformował, że Komitet Polityczny PiSu zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Do tej decyzji ustosunkował się Morawiecki przed wieczornym spotkaniem członków Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: To wszystko, co dzisiaj zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
3: Mówił przed spotkaniem swojego stowarzyszenia. Dodał, że przyjmuje, że zostali usunięci. W związku z tą decyzją kierownictwa PiSu złożył też rezygnację z funkcji szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o ataku na 3 tankowce w Cieśninie Ormus i wystrzeleniu rakiet na bazę USA w Jordanii. Do eskalacji dochodzi po 5-dniowej przerwie w działaniach wojennych w regionie. Według Teheranu to odpowiedź na uderzenia sił USA i Arabii Saudyjskiej, które prowadziły uderzenia przeciwko wspieranym przez Iran terrorystom na terytorium Iraku. Związane z Teheranem irackie siły mobilizacji ludowej potwierdziły ofiary w swoich szeregach i zniszczenia budynków, potępiając naloty jako niebezpieczną eskalację oraz naruszenie suwerenności Iraku. Przed nami remont jezdni Żwirki i Wigury na terenie lotniska Chopina. Drogowcy wyremontują nawierzchnię w kierunku dojazdu do terminali. Dodatkowo od wtorku do czwartku drogowcy zamkną tunel pod rondem Szala z lotniska w stronę centrum. Za każdym razem zamknięty będzie fragment jednego pasa Żwirki i Wigury. Kierowcy cały czas przejadą drugim pasem. Wszystkie prace potrwają do pierwszej połowy sierpnia. Z okazji zbliżających się obchodów rocznicy wybuchu powstania w Muzeum Powstania Warszawskiego będzie wystawa czasowa pod tytułem Splot. Czy sukienka może być bronią? Pokazuje ona znaczenie mody i ubioru w codziennej walce o przetrwanie podczas okupacji i powstania warszawskiego. Ekspozycja prezentuje m.in. przerabiane ubrania, elementy umundurowania oraz biało-czerwone opaski. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających przez najbliższe miesiące.
2: To była Basia Barbs-Jankowska i wiadomości, a teraz
1: pogoda
2: i Marta Boryń.
5: 17 stopni obecnie na termometrach w Warszawie.
2: A odczuwalna już 21.
5: I będzie tylko lepiej, bo dzisiaj 26 najwięcej, a w czwartek, kochani, 32 stopnie, piątek 35 stopni, sobota jakieś tutaj opady, ale to wiecie, to są takie letnie opady, 32 stopnie, niedziela 28, więc wracają upały.
2: Jej! Czy to wszystko?
5: To tak.
2: A ile heteropaskali?
5: Usłyszałam heteropaskali.
2: Tak powiedziałam.
5: Tak powiedziałaś?
2: Tak. Bo kiedyś tak powiedziałam coś mniej więcej w tym stylu i Basia mnie poprawiła, ale uważam, że heteropaskale mają dużo sensu.
5: Super. 1023 to więc ciśnienie dosyć wysokie, więc wszystko świadczy o tym, że no dobra energia dzisiaj. Wysoka temperatura, wysokie ciśnienie.
2: Feel good. Już jest temperatura feel good. Dodacie jeszcze feel good muzykę.
5: Tylko mały wiatr.
2: I wszystko będzie super. Czekaj, ktoś śpiewał o jakimś małym wietrze. Chyba jakaś Edyta Górniak? Pocahontas?
5: Było.
2: Jakiś
5: tam
2: wiatr,
5: był kolorowy wiatr. Kolorowy.
2: Właśnie. Widzicie, co byśmy zrobili bez Basi.
1: Korki.
2: No i moi drodzy, nadeszła ta chwila. Teraz będą korki.
5: A jak?
2: Poproszę, żebyś włączyła taśmę profesjonalną.
5: No właśnie, a gdzie tutaj?
2: No tutaj.
5: No?
2: I tutaj.
5: Dobrze.
2: Basia, jesteś gotowa?
3: A i owszem.
5: A Basia wie w ogóle?
2: Basia wszystko wie.
3: Aha, tak.
2: Czego Basia nie wie, to byś się lepiej zapytała o to, a nie.
5: Dobrze, niech poleci.
2: Basia czasem wie więcej niż ja. Znaczy nawet nie czasem. Na przykład wiedziała, że to są hektopaskale, a nie heteropaskale.
5: Hekto.
2: Tak, hekto.
5: Homo paskale.
2: Poczekajcie, bo to się już zaczęło. Uwaga, lecimy. I to może być też feel good utwór w ogóle.
3: Korki w Warszawie.

0: jeszcze stoi. Najlepiej byście jechali rowerami, ale...
1: Ale wiemy, jak to jest.
0: Wiemy, jak jest. Więc na pewno będziecie stali na Jagiellońskiej.
1: Ale dziwna mapa w ogóle, to ja no bo, nie korzystam, wiesz? Ale...
0: No bo zobacz, co robi nam nasza mapa, którą mamy przeważnie.
1: No,
0: nic nam nie
1: ma.
0: Pokazuje. Ona twierdzi,
1: nie
0: że w ogóle nie ma korku.
1: No i no i co?
0: Dlatego musimy korzystać z tej. Marta, co tu jest napisane? Wybrzeże Szczecińskie stoi. Co to są za miejsca?
1: Przy starym mieście.
0: Grodzka
1: no, stoi. Jak zwykle.
0: Plac Teatralny stoi.
1: Stoi. Senatorska stoi.
0: Piłsudskiego stoi.
1: Królewska.
0: Marszałkowska, stoi. Tego się mogli no, ścisnąć. Świętokrzyska, no co tu powiedzieć?
1: Ale
0: Tamka,
1: pewnie
0: jak
1: też. Chociaż na alejach tak mam żółto.
0: O, jeszcze raz poleciałam. Co jeszcze? Jeszcze mamy chwilę. Jaka Książęca?
1: Książęca. Stoi.
0: Nowy Świat.
1: Na Nowogrodzkiej
0: stoi.
1: Troszkę też.
0: Co to jest? I też tutaj stoi. A to też jest Nowogrodzka, jakieś odbicie od Nowogrodzkiej.
1: No piękne.
0: Piękna też stoi. Co to jest? Waryńskiego stoi.
1: Waryńskiego, trasa Łazienkowska. Klasyk.
0: No będziecie stali, co ja wam
1: no,
0: powiem.
1: Tak.
0: Uwaga dziewczyny, ostatni refren.

0: troszeczkę amapiano. To czuję, że to jest wam potrzebne. To jest też feel good.
1: Dawaj.
0: Nika Kundada w Radio Campus.

0: Wine It Up, Cosmos Midnight, Where Your Queen, to przed chwilą na antenie Radia Campus. A propos feel good content muzyki, wczoraj byłam na filmie, który jak się okazało miał w ogóle premierę wczoraj światową. Ja myślałam, że to jest jakiś stary kotlet, a tu no nie. Oczywiście znacie zespół Wham, to jest film Wham 10 Days in China. I to jest w ogóle pierwszy popowy zespół, który zagrał koncert w komunistycznych Chinach w 1985 roku. I było to niesamowicie przyjemne oglądać, jak Chińczycy pierwszy raz w życiu usłyszeli utwór Wake Me Up Before You Go Go. Wiecie, no nie mieli kaset, to po pierwsze. Z odtwarzaczami też tam było trudno. I na tej hali, na tym stadionie, no hala bardziej, gdzie był ten koncert, na początku przy rozdawaniu biletów rozdawali również kasety. No i odtworzyli sobie to w takiej wielkiej hali, zebrało się tam ich tysiące i słuchają pierwszy raz zachodniej popowej muzyki. I no wiecie, jak to Chińczycy, no są tacy bardzo zachowawczy.
1: Wiecie, jak to Chińczycy.
0: Troszkę zachowawczy, no niezbyt do tańczenia. No i tacy wstydliwi troszkę, szczególnie w 80-tych latach. I tak ta konsternacja na początku na twarzy i coraz bardziej bioderka gdzieś tam się ruszają, coraz bardziej nóżka lata. Świetne, jeśli chcecie zobaczyć, wydaje mi się, że jeszcze jest w kinach, a jeśli nie, to na pewno ten film trafi na streamingi. No i bardzo ciekawe w ogóle takie zjawisko socjopolityczne, można powiedzieć. Zagrali w Pekinie pierwszy koncert, gdzie było dużo gorzej z publicznością, w sensie dawali z siebie wszystko. W ogóle tam możecie zobaczyć najszybszą wersję Wake Me Up Before You Go Go, gdzie George Michael po prostu chciał, nie wiem, jeszcze bardziej tę publiczność jakoś do tańca podergać i po prostu zabrać, żeby jakkolwiek tańczyli albo po prostu wstali, klaskali. No nie dało się, to było w Pekinie. Natomiast drugi koncert, chyba po 5 dniach, zagrali w Canon bodajże.
1: Bo to jest ogólnie do zobaczenia, w sensie, gdzie nasi słuchacze mogą to...
0: Wydaje mi się, że no, było w kinie wczoraj, no bo wczoraj była premiera. Będzie pewnie jeszcze w kinach.
1: Ale to jest ogólnie w kinach, nie tak. W jakichś małych, tylko
0: nie,
1: po
0: nie,
1: prostu...
0: Nie, no ja widziałam w multiplexie dużym, okay. Ale pewnie wyjdzie na streamingi. I drugi koncert, który zagrali, był już lepszy, bo tam większy mieli dostęp Chińczycy do zachodniej muzyki. No i bardziej już to wyglądało jak koncerty, które znamy tutaj u nas po prostu w Europie. Natomiast widok, gdy ktoś słyszy utwór, który my słyszeliśmy milion razy i znamy go bardzo dobrze, a ktoś słyszy go pierwszy raz, no bardzo mi się to podobało. Jeśli ktoś lubi utwory Łamu, no to bardzo, bardzo polecam. Dużo jest takich, no w ogóle to jest dokument, niepublikowane wcześniej materiały, gdzie George i Andrew tam rozmawiają ze sobą, w ogóle mają po 22 lata, więc są mega, mega młodzi. George ma jeszcze taką dziecięcą twarz, można powiedzieć. I ja mam po prostu pytanie, które mi się też nasuwa z obejrzenia tego filmu. Jak George robił tę fryzurę? Jakbym miała wskrzesić jedną osobę i zapytać, zadać jej jedno pytanie.
1: Ze wszystkich osób, jakie mogłabyś wskrzesić na świecie, wskrzesiłabyś George'a i zapytałabyś go, jak robił swoją fryzurę.
0: Tak, bo tam jest taki
1: ale wiesz, że jest szansa, że są jeszcze coś ludzie, którzy żyją i że po prostu można by było ich o to zapytać.
0: Napiszę do nich.
1: I wtedy nie marnowałabyś swojego czasu. Mogłabyś wtedy zobaczyć jakieś historie. Ale nie, słuchaj, każdy
0: chyba
1: wybiera swoje
0: chyba
1: rzeczy.
0: Chyba, są tutoriale gdzieś, jak zrobić fryzurę na George'a Michaela.
1: Na pewno są. Wiesz, że na pewno są, bo w internecie jest wszystko. Ale wracając w ogóle do premier filmowych. Ja obejrzałam Michaela Jacksona, nie George'a Michaela.
0: Wiesz w ogóle, gdzie oglądałam? W Bułgarii z cyrylicą. Cyrylica, no grubo. To było, wiesz, no było po angielsku, nie? Ale była cyrylica i było to bardzo fajne.
1: No, szkoda, że nie dubbing rosyjski.
0: No tak, no właśnie, nie było.
1: Więc oglądałam Michaela, a wy też możecie nam dać znać, jeżeli chodzi o nowe premiery, nowe filmy, seriale, wszystko, co konsumujecie teraz i co jest warte grzechu. Jeżeli chodzi o Michaela, już kilka produkcji pojawiło się, filmów, produkcji na jego temat. Niektórzy mówią, że było to zbyt pochlebne.
0: No, ja też
1: że
0: tak
1: powinno
0: mówię.
1: Być no, trochę więcej...
0: Mnie się nie podobało.
1: ...mięsa w tym wszystkim. Można zobaczyć, że producentami byli jego bracia, tak. Siostry tak. Rodzina. Tak. Więc z jednej strony wiadomo, że takie produkcje bardzo często, znaczy są oskarżane, kiedy mówimy o biografiach, że kiedy rodzina bierze w tym udział, albo nawet sama osoba zainteresowana, no to nie jest to aż tak obiektywne. Ja mam trochę spojrzenie na to takie, że już było kilka filmów o skandalach Michaela, o wszystkim tym, co się dzieje dookoła niego, a chyba właśnie nie do końca były takie filmy, które pokazywały tą jego drogę poza tymi skandalami, mm-hmm. że gdzieś tam skupiały się wokół tego, a jednak jest to artysta, który nie żyje od... W którym roku? W 2004 on umarł?
0: Nie, 2011
1: chyba. 2009
0: chyba.
1: O, chyba 2009. Tak. W 2009 umarł, a dalej jesteśmy w 2026 i dzieciaki tańczą i inspirują się tym, co robił, jego sztuką, więc no, miał duży, duży wpływ. No, ale faktycznie są głosy co do tego, że...
0: Swoją drogą, ten film skończył się chyba na 86 albo 88 i ma być druga część i ta druga część ma przedstawiać więcej i więcej tych skandali, no bo ta część była bardzo taka wygładzona. Michael został przedstawiony z takiej, nie wiem, dziecięcej strony takiej.
1: No bo był w sumie dzieckiem, dlatego że weźmy pod uwagę, że Michael zaczynał występować, kiedy miał 3 lata.
0: No, w Jackson's 5.
1: To nie było powiedziane nawet, ale ludzie wtedy, on był tak dobry już na tym etapie, że ludzie myśleli, że on jest po prostu osobą niskorosłą. Nie wiedzieli, że jest dzieckiem, podejrzewali go o to, że jest dorosłym mężczyzną, tylko po prostu, który nie urósł, bo takim był entertainerem, taką miał obecność na scenie. Potem The Jackson, Jackson 5, to wszystko, co się działo do 80 roku, on się urodził chyba w 70 którymś?
0: Więc
1: on
0: nie, no wcześniej chyba.
1: W 60 którymś, myślisz?
0: No.
1: Sprawdźmy to od razu. Michael Jackson.
0: Szybkie sprawdzanie na żywo. Michael Jackson.
1: I co? Co masz tam napisane? 50 w ogóle? Który? Nie wiem.
0: Poczekaj.
1: Bo mi się wydaje, że powinien być starszy niż moja mama.
0: W 2009, tak? 58 rok.
1: Czyli w 58, więc tak naprawdę ta historia, która jest tam pokazywana, w dużej mierze rozgrywała się wtedy, kiedy on był jeszcze dzieckiem. No i na przykład sama przemoc Joe była gdzieś tam pokazana w takim domyśle, no wiecie, to też jest gdzieś tam wizja artysty, tego w jaki on sposób coś pokaże. Czy chce faktycznie pokazywać tą brutalność, się na niej skupiać, czy gdybyśmy zobaczyli, jak bardzo brutalne było to, w jaki sposób się wychowywał Michael, że nie miał dzieciństwa, bo on nie miał dzieciństwa. Jego bracia, bo byli mniej utalentowani, też bardzo utalentowani, ale mniej, mogli bawić się z innymi dziećmi, mogli spędzać czas na podwórku. Michael większość swojego dzieciństwa spędzał w studiu, nie miał kolegów ani koleżanek,
0: tak,
1: występował w klubach nocnych. Tak, występował w klubach nocnych i doznawał przemocy ze strony swojego taty.
0: To prawda.
1: I ale nie wiem, czy chcielibyśmy się skupić na tym po prostu w tym filmie.
0: No jest to film familijny, nie wiem, chyba był taki zamysł, żeby po prostu poszły na to też dzieci, ogólnie młodsza widownia, no bo nie ma tam nic takiego, co jest w jakiś sposób gorszące.
1: Na pewno jest nawet to gdzieś uwspólnione, taka... żeby każdy mógł to faktycznie zobaczyć.
0: Tak, tak. I faktycznie dużo młodych osób na to chodziło z rodzicami, więc no taki był zamysł i to wyszło. Ale
1: wydajcie nam znać o swoich premierach. 886-971-971. Premiery, seriale, rzeczy, które warto obejrzeć w wakacje. Chętnie o tym słyszymy. A teraz Abandoned Grounds, Ain't Afraid w Radio Campus.

0: Inovidable. Bad Bunny, Benito w Rady Campus, 9 wybiła. Ja nazywam się Ewa Ekła i jest ze mną
1: Marta Boroń.
0: I będziemy z wami do godziny 10. No a teraz w tym wakacyjnym klimacie porozmawiamy trochę o wakacyjnych rzeczach, czyli o festiwalach.
1: To co tygryski lubią najbardziej.
0: Właśnie, a dzisiaj jest Dzień Tygrysa.
1: A, no właśnie.
0: Według kalendarza. Odbył się Łódź Summer Festival, tak to się nazywa?
1: Tak, chociaż niektórzy mówią Łódź Survival Festival.
0: O, to bardzo przedstawisz też ten element tego wydarzenia. Dużo się działo, festiwal jest za darmo, pojawia się tam bardzo dużo nazwisk. Był Timbaland, miał być Sean Paul, o czym za chwilę porozmawiamy.
1: No był, przez pół godziny.
0: Był. Tak. Był Mata.
1: Tak, Mata, Rudimental, bracia Kasperczyk, Whiteor był, chyba Żabson, teraz już z głowy mówię.
0: Ale... I wszystko to za darmo.
1: Tak, no i właśnie o to chodzi, że wszyscy ci artyści, którzy normalnie na festiwalach no, byliby kasowani, nie wiem, no wiecie jak to zwykle jest na festiwalach, po 800 nawet, wszystko za darmo.
0: Albo więcej, no bo opener kosztuje więcej, tylko że wiadomo, są jeszcze artyści zagraniczni.
1: Tak. I już tutaj. Dobrze. I to wszystko za darmo, dlatego ten festiwal zbiera co roku ogromną publiczność. Wydaje mi się, że ktoś mi mówił, że było 100 tysięcy osób, czy nawet tam trochę więcej.
0: BDS chyba powiedział, że było, że jest na niego, że kilka milionów osób.
1: Oczywiście,
0: ale BDS ma swoją wyobraźnię.
1: Tak, właśnie BDS był, tak, i tam jakieś były też dramy.
0: Jeżeli chodzi o Seana Paula, dlaczego w ogóle o nim wspomniałyśmy, to dlatego, że miał się pojawić na koncercie. Fani mieli duże pretensje, dlatego, że czekali na niego chyba ponad godzinę albo i więcej.
1: Tak.
0: On tam cały czas był i chciał wystąpić, ale,
1: no, ale ostatecznie były problemy techniczne
0: i musiał i przepraszał, ponieważ nie wszedł w końcu na tą scenę na tak długi koncert, jak
1: grał
0: miał.
1: Grał pół godziny i wszyscy artyści potem już chyba grali normalnie, w sensie po nim był Mata i grał regulaminowy czas swojego koncertu, no a Sean Paul, który jest zagraniczną gwiazdą i na którego wszyscy czekali, oczywiście na Matę pewnie też, no zagrał niestety tylko pół godziny i, no, i zagrał ten swój utwór, który też chyba się nie za bardzo podobało publiczności, jak śpiewał, w sensie, że tam coś, no, jakiś playback.
0: Taki festiwal ma to do siebie, że każdy może na niego tak na dobrą sprawę wejść, może w nim wziąć udział i gusty są różne i ludzie przychodzą na różnych artystów. Była nawet taka sytuacja, to co prawda nie na Łódź Summer Festival, ale za granicą był koncert Chrisa Browna i Ashera. Mhm. No i Asher ma takie coś w swoim secie, że zaprasza osobę, kobietę z widowni i tam w trochę seksualny sposób ją karmi jakimiś wiśniami i śpiewa jej piosenki. No i zaprosił ją na tą scenę i właśnie chciał zrobić jedną z osób z widowni na scenę, kobiet, i chciał zrobić to samo, ale ona się zaczęła od niego odsuwać i miała takie nie, dzięki. I potem okazało się, jak zaczęła to tłumaczyć, że ona tak naprawdę przyszła na Chrisa Browna i w sumie nie była do końca zainteresowana tym, żeby Asher karmił ją wiśniami.
1: Okej.
0: Okay. Więc jak widzicie, kiedy są takie wydarzenia, kiedy jest więcej niż jeden artysta, tutaj jest sytuacja darmowego koncertu i bardzo różnych artystów z różnych parafii, to zawsze będzie tak, że coś się komuś nie spodoba. Ja nie jestem do końca, to jest super z perspektywy widowni, to jest super mieć taki koncert, móc zobaczyć tylu artystów. Z perspektywy sztuki, oczywiście każdy artysta został opłacony, ale wydaje mi się, że nie jest to najlepsze, jeżeli chodzi o takie uczenie kultury, w sensie robienie tylu koncertów za darmo dla widowni. Super inicjatywa jako widownia. Jako sztuka uważam, że no nie jest to najlepsze rozwiązanie.
1: Dla mnie jakakolwiek kultura, która jest udostępniana za darmo, jest super i daje temu okejkę, ale no właśnie tak jak mówisz, tutaj przekrój artysty
0: był
1: ogromny.
0: Ale trzeba też uczyć ludzi tego, żeby oni brali udział w sztuce i kulturze.
1: Tak.
0: Bo kultura ma dużo dofinansowań i dlatego w ogóle funkcjonuje włącznie z Radiem Campus.
1: Gdyby tak
0: nie było, gdyby nie było tych dofinansowań, przeciw którym ludzie często potem protestują, to wiele kultury w ogóle nie miałoby prawa bytu. Więc jeżeli potem jeszcze uczymy ludzi, że mogą zamiast pójść na festiwal darmowy i zobaczyć wszystkich artystów, których chcieliby zobaczyć, to z jednej strony jako widownia, ja super, świetnie, kultura za darmo, wow, ale dla sztuki to ma też swoje minusy.
1: Mm-hmm. Ale to jest też tak, że jak pójdziesz na koncert, na darmowy koncert być może, no to zobaczysz tego artystę i będziesz chciała kupić później bilet na koncert jego, tylko tego jednego artysty. I wiesz, i tam był... Dawid Kwiatkowski był. I wiesz, i Dawid Kwiatkowski i zaraz potem jest Mata. No i okej, może są osoby, które słuchają mi tego i tego.
0: Był nawet Kubo na Fide, który przebrał się
1: tak,
0: za
1: widziałam,
0: dziadka
1: widziałam,
0: i sprzedawał, robił promocję swoich nowych lodów o smaku jakimś tam matcha, czy czy coś tam. Klasyk. I wielu ludzi go w ogóle nie rozpoznało na początku, że on.
1: No, bo
0: trochę to potrwało, wielu ludzi zorientowało się dopiero po doniesieniach internetowych. No więc na Łódź Summer Festival, co by nie mówić, dzieje się dużo. Tak. Artyści chcą się tam pojawiać. Kuebo wcale tam nie wystąpił, ale jednak użył tego miejsca do robienia swojej kampanii, swojego nowego produktu. Czyli jest to na pewno miejsce, o którym się mówi.
1: No plus jeszcze powiedziałam, dlaczego Survival, no bo tam jest drugi Woodstock, się okazuje. Błoto pełno błota i pełno kałuż.
0: A to trwa jeden dzień.
1: Myślałam, że
0: powiedziałaś nie kałuż, tylko coś innego, ale...
1: trzy dni. No i...
0: Jacob.
1: Ja co mam chodzić? I tak, no chociaż była całkiem ładna pogoda, nie było aż tak źle, to mimo wszystko ludzie tam, widziałam na TikToku, no taplali się i swoje piękne buty w błocie. No ale ma to swój klimat też, tak?
0: No i niektórzy ludzie płacą wielkie pieniądze za to, żeby taplać się w błocie na innych festiwalach, a tutaj było za darmo. Więc słuchajcie, darowanemu koniowi i tak dalej. New Generator Mesh on and on w Radio Campus.

0: 9.17, wy dalej słuchacie samych sztosów, 97 1 FM, a my mamy dla was nowości. Mianowicie nowości ze świata kina i wcale nie będziemy mówić tu konkretnie o jednym filmie, a o całym kompleksie kinowym, który powstał pod Krakowem.
1: Tak, Ewa mi to pokazała, ja w ogóle oczy jak 5 złotych, bo pierwszy raz o tym słyszę i to widzę. Jest kino 360 stopni pod Krakowem, gdzie tutaj w ogóle siedzicie nie w sali kinowej, tylko w jakiejś hali, gdzie są jakby przedstawione, bo to jest film, rozumiem, o kosmosie.
0: Znaczy tak, bo najpierw powiedzmy w ogóle, co to jest za miejsce, bo jeszcze oni nie wiedzą, że jest jakiś film, więc najpierw im powiedzmy, co to w ogóle jest za miejsce. Czyli to była jakaś taka stacja niby kosmiczna.
1: No właśnie.
0: I ona została przekształcona w kino, które ma być 360, czyli masz być w środku tych wydarzeń.
1: W środku filmu.
0: W środku filmu i jest kopuła, która jest dookoła ciebie i to jakoś wszystko w ten sposób ma się dziać.
1: Tak jak w planetarium.
0: To było...
1: Szczerze, ja byłam na takiej... liceum byłam na takiej wycieczce.
0: To jest, tak, i to chyba to w związku z tym, że to była stacja kosmiczna, no to najprawdopodobniej zostały zaadoptowane jakieś planetaria do tego, żeby stworzyć te sale kinowe. No i ma to być jakieś niesamowite doświadczenie. W kwietniu zostało otwarte to kino, właśnie pod Krakowem, i miał być prezentowany pierwszy film. No i mam już pierwsze odpowiedzi, bo w tej rolce, którą znalazłam na Instagramie, która mówiła o tym wydarzeniu, pojawiły się też osoby, które już zdążyły skorzystać z tej oferty. No i na przykład jedna z osób pisze: była. Film to mega słaba animacja AI, trwająca 25 minut. Jest to straszne, do tego na kopule jest pełno dodatków, wypukłości, przez co ciężko się ogląda. Film jest niewyraźny momentami i raczej dla dzieci. Pomieszany dokument z wyobrażeniami o podróży na Marsa. Zapłaciłam 100 zł za dwie osoby, koncept fajny, a wykonanie i film beznadzieja.
1: No, czyli chcieliśmy dobrze, wyszło jak zwykle. Dosłownie
0: chyba
1: miałam takie same odczucia po wyjściu na biologii w liceum, po prostu na planetarium. Ale, no bo tutaj też nie jest ta cena jakaś wysoka. No to jest 49 zł za normalny bilet. I wygląda to no, na zdjęciach, jakby wiecie, no, siedzicie w środku filmu, siedzicie w kosmosie i jak rozumiem, tutaj dźwięk jest no, z każdej strony
0: i nie wiem, czy
1: tutaj są jakieś efekty typu jak w 4DX-ie, że coś na was psiuka, jakaś woda, wiatr.
0: Ale chciałam tylko powiedzieć, że na początku jak powstawały te kina, właśnie często gdzieś w jakichś takich wakacyjnych lokalizacjach, te kina 4D czy coś
1: tak,
0: tam na samym początku.
1: Tak, 8D nawet, nie?
0: Albo 8D, to na początku, kiedy ja na przykład z tego korzystałam, no, to też nie było to ciekawe. Nawet kiedy szłam na 4D do jakiegoś Cinema City czy coś tam, to szczerze mówiąc trochę mnie to wkurzało, bo mnie już bolało oczy od tego. Te fotele się trzęsły. Jakby to nie było wcale aż tak fajne doświadczenie, które sprawiało, że jestem w środku, tylko raczej, że się dekoncentruję i że czuję jakiś taki dyskomfort. Ale to się zmienia. I tak samo jest na przykład IMAX w Warszawie, gdzie na pewno ta technika 3D i nawet oglądałam tam Awatara któregoś, jest to trochę inne i faktycznie czuję się trochę bardziej...
1: To jest w ogóle, ta sala jest zrobiona tak, jakbyś siedziała w teatrze, to jest taki amfiteatr i tam, no, tam jest najwyższa jakość dźwięku i obraz
0: i obrazu,
1: też chyba najlepszy.
0: I to też kamerą. Tak. Niektóre filmy właśnie, które są kręcone, są specjalną kamerą.
1: Oczywiście chociaż oczywiście tutaj fani Nolana teraz powiedzą, u nas nie ma prawdziwego IMAXa, trzeba jechać do Pragi. No i to macie rację, no, ale jeśli nie ma,
0: ale nawet jeżeli chcielibyście obejrzeć Awatara, który był kręcony właśnie specjalną kamerą, to tylko w IMAX-ie i chyba może powstało jeszcze jedno kino, w którym można to zrobić w Polsce, ale wydaje mi się, że tylko w IMAX-ie jest w ogóle technologia do tego, żeby pokazać to w takiej jakości, w jakiej to było nakręcone i z myślą, z jaką to było nakręcone.
1: Tak. Jak już widzieliście Odyseję, to dajcie znać, bo to też jest taki film, który budzi kontrowersje i z jednej strony no Nolan super i kolejne po prostu jego wielkie dzieło, zaraz po Oppenheimerze, tak, bo ostatni film to właśnie Oppenheimer. No, a tutaj tacy aktorzy, niektórzy mówią, że TikTokowi aktorzy, Zendaya, Tom Holland grają, Zendaya chyba gra boginię, bodajże
0: czy
1: przez tam 20 sekund.
0: Czy Zendaya jest TikTokową aktorką?
1: No, niektórzy tak mówią. Ja nie zaprzeczam, nie potwierdzam.
0: W sensie chyba jest aktorką po prostu nowego pokolenia.
1: No tak,
0: wydaje mi się, że to często mogą być głosy od pokoleń starszych, które są przyzwyczajone do po prostu widzenia innych twarzy, ale też które powtarzają się cały czas, bo to jest dosłownie 5-6 aktorek, które grałem we wszystkich filmach rotacyjnie. Ja teraz powiem coś kontrowersyjnego. Keira Knightley. Mhm. To jest z jednej strony uznawana, jest to aktorka uznawana za jedną z lepszych i bardziej znamienitych. A dla mnie to jest laska, która cały czas ma tą samą twarz. Fajnie, ładnie wygląda ta twarz, ale po prostu nie jest to dla mnie najwybitniejsze aktorstwo. Więc kiedy mówimy o Zendayi, no to mam takie...
1: Nie, ja ją lubię. Ja ją lubię. Też słyszałam taką plotkę, że Anne Hathaway dostała takie same wynagrodzenie właśnie za Odyseję, co Zendaya, a no mają metraż całkowicie inny. W sensie Anne Hathaway gra tam w sumie jedną z głównych ról kobiecych. Kobiet tam nie ma jakoś zdecydowanie w większości, ale no podobno tak. Więc dajcie znać,
0: ale
1: czy widzieliście...
0: Ale właśnie przy tych produkcjach nie decyduje tylko to, ile jesteś na ekranie. To też jest jakiś czynnik w tym wszystkim. Ale nie jest to ostatecznie rzecz, która decyduje, no bo decyduje też to, ile osób przyjdzie, żeby zobaczyć ciebie na tym ekranie. I w tym momencie Zendaya ma swój moment. Gra w Spider-Manie, grała w Dune, grała w... tym serialu Euphorii. Więc jest po prostu w tej chwili na topie. Tak zresztą jak Tom Holland, i jeżeli w czymś gra, no to oczywiście jej honorarium będzie pewnie większe nawet od Anne Hathaway. Chciałam teraz zagrać utwór, który was zdziwi w tym momencie, bo
1: też
0: uznacie pewnie, że dlaczego on teraz leci, i macie rację, ale chcę wam dać taki trochę dreszczyk
1: szoku. Jestem podekscytowana.
0: Nice.

0: To za nami godzina 9:30, Basia Barbs-Jankowska i wiadomości. Na majku, wlatuje na free, Basia Barbs-Jankowska. Let's go.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Kolejny poseł dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Radni Mazowsza zdecydowali o stypendiach, a remont pod mostem Poniatowskiego zbliża się do końca.
1: Wiadomości.
2: Poseł PiS Piotr Uściński poinformował, że dołączy do Stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Jak podkreślił, chce, żeby Polska wróciła na tory rozwoju, jakie były stymulowane przez rząd Mateusza Morawieckiego. Wcześniej Morawiecki, pytany w Polsat News, czy planowane są jeszcze jakieś transfery polityków PiS do Stowarzyszenia, powiedział, że tak może być. Uściński w rządzie Mateusza Morawieckiego był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Wsparcie dla uzdolnionych uczniów, prawie 30 milionów złotych na rozwój infrastruktury sportowej oraz zmiany w zasadach funkcjonowania Młodzieżowej Rady. To tematy, którymi zajęli się radni Mazowsza. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących niedługo będą mogli ubiegać się o stypendia mazowieckie. Podstawą do ich przyznania jest przyjęty przez radnych regulamin na lata szkolne 2026-2029.
3: Kwota na ten rok szkolny jest 7200, jednorazowa taka wpłata do korzystania naprawdę na różne takie elementy dydaktyczne, które są przydatne, żeby swoją wiedzę pogłębiać, żeby można było dalej uczyć się tego, co naprawdę najbardziej interesuje. To mogą być kursy, to mogą być szkolenia.

0: to mogą być różnego rodzaju podręczniki, to może być laptop, to może być aparat fotograficzny, kurs językowy, naprawdę tych możliwości jest dużo.
1: Mówiła Magdalena Nowacka. Sejmik zatwierdził też listę beneficjentów programu Rozwój Bazy Sportowej na 2026 rok. Z budżetu województwa popłynie na ten cel ponad 29 milionów złotych. Prezydent USA Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. A przynajmniej takie słowa padły od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla telewizji Fox News. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji. Zełenski stwierdził także, że Rosja nie ma już inicjatywy na froncie. Jak zaznaczył, Kijów nieustannie apeluje o wstrzymanie ognia, by dać dyplomatom czas na podjęcie negocjacji, ale w związku z oporem Moskwy Ukraina musi zachować stanowczą postawę i liczy na skuteczność międzynarodowych sankcji. Kończą się prace na Wisłostradzie pod wiaduktem Mostu Poniatowskiego. Od początku sierpnia ponownie przejedziecie tu wszystkimi pasami. Wcześniej drogowcy zamontują barierę na wyspie dzielącej jezdnię. W tej chwili otwarte są już pasy bliżej budynków, ale drogowcy zajęli prawy pas na nitce przy ślimakach. Kierowcy przejadą trzema pasami, dwoma przy budynkach i jednym przy ślimakach. Nie będzie już tymczasowej sygnalizacji. W sobotę wrócą już wszystkie pasy.
2: To była Basia Jankowska i wiadomości. Basia znana również jako Barbs.
3: Barbs.
2: Barbs. Okay. I teraz?
4: Pogoda.
3: Pogoda 19 stopni w Warszawie obecnie. No już coraz cieplej, bo rano jak szłam, oj. Zawiewało.
2: Zresztą ktoś nawet to nazwał wrześniowym porankiem i dowiedziałam się, że chodzi o to, że wrześniowe poranki są zimne.
3: Są, ale jak się okazuje, lipcowe też. W każdym razie 19, dzisiaj do 26 stopni na termometrach. Słoneczko bez deszczu i będzie tylko lepiej jutro. 32, piątek 35, sobota, niedziela po 33, 28, chociaż może lekko...
2: 35
3: tak,
2: powiedziałaś?
3: Tak, w piątek jutro i to bez deszczu.
2: A nie będzie jakiejś burzy?
3: Jutro jest czwartek.
2: Tak, w piątek, jutro jest czwartek. Co się dzieje w ogóle? Dzisiaj jest środa.
3: Dobrze, no to
2: tak, jutro, w piątek.
3: Najcieplej w piątek. W sobotę, niedziela może lekko popadać. Nie wiem, czy będzie jakaś burza. No jak znam polską pogodę, to na pewno będzie jakaś burza. Tak. I co? No i od poniedziałku również ciepło, jednakże mogą być opady. Ja się wybieram w najbliższy weekend do Wrocławia, czyli na biegun ciepła. Więc ja już się przygotowuję.
2: Dobrze.
3: Wiatraczki wiesz, o co
2: to
3: chodzi.
2: Była pogoda.
4: Korki.
2: Teraz korki. No i słuchajcie. Jamal, Policeman. Policeman.
3: Policeman.
2: Teraz poleci. Dziewczyny, jesteście gotowe? Jesteś gotowa, Barbs?
5: Tak.
2: Barbs, potrzebuję od ciebie, żebyś bardzo mocno trzymała się melodii refrenu.
5: Dobra.
2: Dziękuję ci bardzo. A. Korki w Warszawie.

0: stoi tak. Madalińskiego, stoisz Wielkiej Figury, Banacha, Odyńca, Puławska, oczywiście, Rakowiecka. Co dalej? Tu już nic
1: Wiktorska? Nie wiedziałam, że istnieje taka kobieta.
0: Ja Wiktorska.

0: No i oczywiście Basia Barbs-Jankowska, Marta Boroń,
1: Ewa Ekła
0: i Ewa Ekła, madam.ekwa na Instagramie. A teraz latoś, lipiec, Kamil Piwot. To z naszej playlisty.
1: Dajesz.

0: La Bateria, DJ Gigola, tak się to chyba czyta. Jedna z DJ-ek, która pojawiła się na Audio River w tym roku. Ten utwór jest jednym z bardziej jej popularnych, jednakże cały polecam wam playlistę i w ogóle jej płyty. Jest świetna i na żywo naprawdę daje czadu.
1: A gdzie ona była? Na Audio River?
0: Na Audio River, tak. Tak, tak, w Łodzi w tym roku.
1: I właśnie mówiłaś o tym też, że muza się trochę zmienia i że zauważasz, że te DJ-skie sety mają też w sobie taki trend tego, że są coraz mocniejsze.
0: Coraz bardziej hard. Tak chyba chcą młodzi ludzie, że to techno, coraz więcej BPM-ów i coraz takie, no to coraz mocniejsze do
1: tańczenia. I do tych rave'ów chyba tak naprawdę, bo rave'y też zyskały ogromną
0: na
1: popularność.
0: Oczywiście. Mnie się to
1: zawsze były
0: podoba.
1: Popularne, ale teraz mam wrażenie, że coraz więcej osób powyżej 25 roku życia, to jest jakby...
0: Że ktoś już był na rave'ie.
1: Styl życia trochę dla niektórych.
0: Tak. Więc polecam wam DJ Gigola się pisze. W ogóle tutaj na Spotify jest informacja, że Gigolo to w starofrancuskim to znaczy tańcząca kobieta.
1: A, bo był coś Gigolak na przykład.
0: No właśnie, ale to mi się inaczej kojarzy. Wiesz?
1: Gigolak mi się kojarzy z jakimś takim pimpem trochę. No,
0: totalnie inaczej mi się kojarzy niż tańcząca kobieta.
1: To może... To jest tańczący mężczyzna i to jest takie powiedzcie nam, bo wy jesteście mądrzy, wy nas słuchacie z każdego zakątka świata, prawdopodobnie ktoś nas słucha, kto zna ten język, tak. Nie będziemy musiały zgadywać. Opowiedzcie nam, 886-971-971.
0: Historycy języka.
1: Jeden z naszych słuchaczy mi doradził, żeby z wami rozmawiać, bo jesteście bardzo mądrzy i ma
0: to
1: rację.
0: Prawda, ja się za każdym razem czegoś dowiaduję.
1: I ja was traktuję zresztą jak takiego dodatkowego prowadzącego, no tak. Więc dawajcie znać. A teraz wasz ulubiony. Kanye West, Travis Scott. Father.

0: Rise Again, Tix the Author, Turno Benny Man i Idris Elba. Kto by się tego spodziewał? Za 10 minut kończymy naszą audycję, za 10 minut godzina 10. No a wy byliście w programie z Ewą Ekła i Martą Boroń. A teraz nasz ulubiony. Ja wiem, że masz wyłączony mikrofon. Co ty masz? Jeszcze się nie przedstawiłam. Bo trochę, wiesz, cierpliwości. Jacob jest z nami.
1: Cześć, dzięki. Cieszę się, że mogę mieć włączony mikrofon.
0: Nie ma za co.
1: Dziękuję.
0: Więc Jacob jest z nami i będzie za chwilę prowadził swój program sportowy, bo to nie są wiadomości sportowe.
1: To nie są wiadomości sportowe.
0: Tylko program sportowy.
2: To są godzinne wiadomości sportowe.
0: Tak, i ja mam dla ciebie... uważaj.
1: Nie,
0: Marta Boroń. Ale ja mam do ciebie pytanie i ono jest na razie z innej beczki, no. Nawet nie sportowej, bo rozmawiałyśmy dzisiaj o takim feel good numerze, który kiedy go usłyszysz, to od razu czujesz się dobrze, wprowadza cię w dobry nastrój, bo są takie badania, gdzie było sprawdzone tempo, amplitudy muzyczne i różne rzeczy i wypadło na to, że większość osób, chociaż to nie są badania takie przekrojowe na całym świecie, no ale jakiś tam naukowiec zrobił sobie swoje i wiele osób wybrało i wyszło na to, że utwór Queen, Don't Stop Me Now jest takim utworem, a dla ciebie?
2: Koko euro spoko.
0: No wiadomo, no bo sporty, no to wiadomo.
1: Kurczę, to jest trudne pytanie, mam ich dużo, ale ten numer na pewno byłby w topce, bo tam coś takiego jest w tym numerze.
0: Mówisz rzeczywiście... o Queen, właśnie.
2: Ja mówię o Koko Euro spoko.
1: Oczywiście, że tak. Nie, no w sensie o Queen rzeczywiście tak, no myślę, że to mogło być wysoko bardzo.
0: Ale gdybyś miał wybrać swój własny?
1: Wiesz co, kurczę.
2: Trudno się wylosowało.
1: No bardzo no. Trudno, wiesz co, bardzo na przykład lubię piosenkę... Zespół Partia pod tytułem Powietrze, ale poza tym to tysiąc innych rzeczy pewnie. Strasznie dużo muzyki słuchałem w życiu kiedyś, teraz
0: kiedyś.
1: Mniej. Nie, no teraz mniej po prostu, ale kiedyś dużo i...
0: I dużo jest takich propozycji.
2: Ale jakbyśmy powrócili
0: też sentymentalnych, bo nie chodzi pewnie tylko o rytm, ale też chodzi o to, co taki utwór wywołuje w tobie, jakie wspomnienia.
2: Jeszcze jakbyśmy się doczepili tego Euro 2012, no to Oceana, Endless Summer, jest dopiero...
0: Ej, ale to opowiadałam tobie historię, że byłam w strefie, miałam afro akurat wtedy, byłam w strefie, bo była taka strefa, wiecie, zrobili w centrum, strefę kibica. No i ja... Ojejku, wybaczcie mi, tutaj się coś pomieszało.
2: Ajajaj. No to ta, no.
0: Tak. Byłam w strefie kibica i pokazałem mnie na ekranie i podpisałem mnie Oceana.
1: Przysięgam. Zaraz po tym znaczku z Janem Pawłem.
0: Ja byłam też na znaczku z Janem Pawłem II. Na Dni Młodzieży.
2: To ja nie wiem...
0: Nie wiesz, obok kogo siedzisz.
2: No
0: obok Oceany. Obok Oceany. W każdym razie, przejdźmy do wiadomości sportowych. Marta Boroń ma dla ciebie pytanie na temat sportu.
2: Chciałam się dowiedzieć, o czym dzisiaj będziesz mówił, ale tutaj...
0: Nie, to jest za mało, to musi być prawdziwe
2: bo
0: pytanie.
2: Bo Jakub jest szafą grającą, jeśli chodzi o sport, tak. Więc mogę zapytać o cokolwiek. No tak. To co teraz robią piłkarze? No skoro już nie grają w piłkę, to oni co? No
1: już
2: nic
1: wrócili,
2: nie robią.
1: Już wrócili
2: no
1: do grania.
2: No i nic nie robią, tak? Aha, nie grają.
1: Wiesz co? To znaczy tak, najwyższe ligi teraz mają chwilkę jeszcze przerwy. Duża część z tych gości, która grała do końca na mundialu, po prostu ma jeszcze dłuższe wakacje. Ale lada moment normalnie wracają do pracy. Tam są te przerwy bardzo, bardzo krótkie i oni za chwileczkę będą znowu zaczynać sezon, w którym zagrają po 60 spotkań i więcej. W Polsce na przykład Ekstraklasa już gra.
0: Dobra, a ja mam do ciebie takie pytanie, bo ty pewnie nie chciałeś o tym rozmawiać, albo już dużo o tym rozmawiałeś, czy o tych wszystkich skandalach związanych z mundialem, ale ja mam do ciebie takie pytanie, co po? Bo jednak odbiły się te wszystkie przekręty, wycofane czerwone kartki, nieuznane gole, odbiły się echem, ale czy to będzie miało jakąś kontynuację, w sensie, czy są wyciągane jakieś konsekwencje, czy coś się ma zmienić?
2: Gdzie tam FIFA jest, wiesz?
1: FIFA jest dość mocna. FIFA jest, w sensie nie ma nad FIFA organu,
2: nie ma papieża.
1: Tak powiem, nie ma nad FIFA po prostu właśnie takiego, powiedzmy, biskupa, papieża, który by ich poustawiał. I jeśli się nie zbuntują maluczcy, czyli wszystkie, wiecie, tak naprawdę solidarnie federacje piłkarskie krajowe, bo tylko one mogą po prostu powiedzieć hola hola, co wyście najlepszego zrobili.
2: No a UEFA?
1: UEFA, wiesz co, UEFA jest trochę jakby...
0: Dzieckiem FIFA.
1: Może nie dzieckiem, ale ona bardzo, bardzo wyraźnie protestuje przeciwko tej komercjalizacji. No natomiast ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to formalnie wygląda. Czy UEFA może formalnie zablokować jakieś decyzje FIFA? To by trzeba po prostu byłoby się pewnie bardzo głęboko wczytać w regulaminy.
0: Układy, bo ja od dawna nie oglądałam do końca tych meczów, zresztą one się odbywają co 4 lata według moich obliczeń, więc zdziwiłam się na przykład tym, że nagle jest gol wywołany, bo gdzieś w innej części boiska ktoś kogoś sfaulował. I to
1: ale
0: dla
1: to już
0: mnie...
1: jest, wiesz co, w piłce nożnej już jest od paru dobrych lat.
0: Domyślam się, ale z perspektywy osoby, która nie miała tego płynnego przejścia, że to gdzieś tam wchodzi, tylko nagle się o tym dowiaduje, dla mnie to jest takie zwolnienie gry trochę jak w jakimś futbolu amerykańskim
1: trochę
0: tego, żeby gdzieś tam tą dynamikę zabić, jak dla mnie. No
1: i
0: bo jest, masz te emocje, a ludzie nawet nie mogą się cieszyć, bo muszą poczekać, czy ten gol będzie uznany, bo może gdzieś na jakiejś części boiska ktoś kogoś sfaulował. Bitch, be for real.
2: Ja czekam, kiedy będzie taka technologia. W sensie, wydaje mi się, że jest tylko, po prostu to nie jest udostępniane, żebyśmy oglądali mecz z możliwością oglądania gry z perspektywy każdego piłkarza, że możemy sobie przełączać, że na przykład teraz jesteś tam Messim, albo kimkolwiek innym, nie żebym nie umiała wymienić więcej piłkarzy, ale wiecie, że sobie przełączacie, jakby myślę, że to jest do zrobienia.
1: Wiesz co, myślę, że
0: duży upadek w ogóle.
1: Myślę, że wiesz co, to jest tylko i wyłącznie kwestia techniczna, czyli tych wszystkich piłkarzy trzeba byłoby, wiesz, okablować, omikrofonować być może również, natomiast taki Messi na przykład myślę, że zażyczyłby sobie po prostu te ciężkie pieniądze.
2: No.
1: Bo to jest wtedy praca już zupełnie innego charakteru niż tylko kopanie piłki.
2: To prawda. Więc, ale
0: no dobrze, ale
2: to
0: słuchajcie, bo naprawdę już po prostu tą naszą szafę grającą eksploatujemy, już zagrała wszystkie utwory, już gra po raz kolejny, więc powiedz Jacob, co u ciebie w programie dzisiaj?
1: Tak jak wspomniałem, wróciła Ekstraklasa, wróciła również pierwsza liga. W zeszłym tygodniu gadaliśmy z Kubą Majewskim o Legii Warszawa, a w tym tygodniu porozmawiamy o warszawskiej Polonii, bo z tego już zresztą samego podcastu kolega Adam Drygalski opowie troszkę o tym, że do Polonii po długich, długich latach wrócił trener Piotr Stokowiec. Wróciły nadzieje, wróciły troszkę inne oczekiwania niż w poprzednich dwóch sezonach. To po pierwsze. Po drugie porozmawiamy z Szymonem Stępniem o tym, że w Warszawie szykuje się za kilka dni dosłownie impreza roku, jeśli chodzi o tenis w Polsce. Będzie to turniej WTA 125 na kortach warszawskiej Legii, czyli niedaleko stąd. No i generalnie parę jeszcze drobiazgów na pewno będę chciał.
2: Będzie się działo.
1: Tak jest.
0: Dobrze, no to w takim razie, jeżeli chcecie to wszystko i więcej usłyszeć, to musicie poczekać jeszcze 3 minuty i za chwilę Jacob będzie znowu z wami. A ja chcę jeszcze tutaj na koniec przeczytać diss od jednego z naszych słuchaczy. Ja przeczytam takim głosem, jak wydaje mi się, że ten słuchacz to powiedział. No. UEFA zajmuje się piłką klubową, znawcy!
1: No dobrze, pozdrawiamy.
0: No to dziękujemy wam bardzo. Byłam dzisiaj z wami ja, czyli Ewa Ekła i
2: Marta Boroń.
0: I słyszymy się już za tydzień. Miejcie wspaniały dzień. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami, że byliście naszym dodatkowym słuchaczem. I słuchajcie sobie dobrej muzyki, muzyki, która wprawia was w dobry nastrój.
2: Trzymajcie się.
0: Bye, bye. Radio Campus.

10:08 niemalże na zegarze. Kuba Sadowski, Elżej Kop, audycja Sporty. Witam was serdecznie. 29 lipca dzisiaj mówić będziemy znów o piłce, tak jak w zeszłym tygodniu. A skoro w zeszłym tygodniu mowa, to Legia Warszawa zaczęła sezon, wygrała swój mecz z drużyną Pogoni Szczecin. Drużyna Pogoni Szczecin znowu z mocnymi ambicjami, ale też z prezesem, który zajmuje się przewozem osób i wymianą oświadczeń internetowych, więc troszkę może rozkojarzenie, natomiast Legia wygrała po golu Zorana Arsenicza, pozyskanego niedawno z Rakowa Częstochowa, żołnierz Marka Papszuna, jak się mówi tu i tam, także nie najgorszy start, chociaż pewnie kibice Legii życzyliby sobie, żeby ciut spokojniej to się wszystko odbywało, a my za chwileczkę przejdziemy do rozmowy o drugim warszawskim zespole, czyli o warszawskiej Polonii i o tym, że startuje właśnie jej pierwszy mecz domowy za kilka dni dosłownie zaczną, bo zagrali oczywiście już mecz wyjazdowy, zwycięski z Puszczą Niepołomice, ale pierwszy mecz domowy już za parę chwil.

0: zapowiadany przed paroma chwilami pierwszy z dzisiejszych gości, Adam Drygalski z warszawskiego sportu między innymi, jest już ze mną, cześć.
1: Dzień dobry, witam cię, witam was.
0: 30 maja 2013 Piotr Stokowiec po raz ostatni w sezonie 12-13 poprowadził warszawską Polonię przy Konwiktorskiej, bo potem jeszcze był mecz wyjazdowy. Było to odejście kapitana stonącym statkiem tak naprawdę, więc okoliczności dramatyczne. Teraz po ponad 13 latach trener Stokowiec powraca na ławkę przy K6 i chciałem cię na początek zapytać, jak ty oceniasz ten ruch? Jak ty oceniasz przyjście Piotra Stokowca w trochę innej roli oczywiście, ale z trochę innymi zadaniami, ale ponownie na ławkę Polonii.
1: Nie no, sentymentalnie to jest 10 na 10. Dodajmy też, że ten ostatni mecz odbył się w Szczecinie wówczas. Przegrała Polonia 1-3. Ja byłem na tym meczu nawet na ławce, bo wtedy też byłem w sztabie Polonii. I co mogę powiedzieć? No 13 lat kupa czasu. Historia zatoczyła koło. Piotrek spadał z Polonią, ale to też nie było tak, że on z tonącym statkiem z tego statku odszedł, bo po prostu nie dostał propozycji poprowadzenia zespołu w lidze czwartej nawet, z tego co pamiętam. Oczywiście sądzę, żeby jej nie przyjął, no bo dużo lepsze wtedy miał opcje na rynku, ale tak woli ścisłości, no to nikt mu tej pracy wtedy przy Konwiktorskiej jakby w czwartej lidze nie proponował. No ale wrócił po 13 latach z bagażem doświadczeń mniej lub bardziej udanych współprac, projektów. Myślę, że to dobry ruch, natomiast to nie będzie jak w amerykańskim filmie, że teraz cała liga się przed Piotrem Stokowcem i Polonią położy i da mu spokojnie awansować, bo to będzie trudny sezon dla czarnych koszul, chociaż są takie power rankingi, za których za którymi jakoś super nie przepadam, które te Polonie stawiają właśnie nawet w pierwszej dwójce. Natomiast czy on sobie poradzi z materią, na którą sam do końca nie ma wpływu, czy to jest bazą szkoleniową, której brakuje, no to zobaczymy. Na pewno twardy orzech do zgryzienia przed nim, tym bardziej, że w klubie sporo zmian też na boisku w kadrze zawodników.
0: No właśnie, powiedziałeś o zmianach, o tych rzeczach, które obiektywnie musiały się zmienić, natomiast w dalszym ciągu, właściwie jak się rozejrzeć po stadionie przy Konwiktorskiej, to zmieniło się niewiele tak naprawdę. Ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu można było na Konwiktorskiej znaleźć jakieś banery, czy takie bandy okalające stadion, pamiętające na przykład Puchar Ekstraklasy, czyli rozgrywki, których już właściwie nie ma, także tutaj jakby sprawa stoi w miejscu. No i właśnie jeszcze a propos zadań i oczekiwań, bo tak jak powiedziałeś, ten ostatni sezon był dramatyczny i był no takim testem charakteru dla piłkarzy i dla trenerów i też dla całego jakby otoczenia klubowego. A teraz Piotr Stokowiec został zatrudniony, popraw mnie jeśli się mylę, żeby do Ekstraklasy awansować.
1: Wiesz co, no Piotrek żartował w ogóle na antenie TVP Sport, że jak wrócił po 13 latach, to długopis, który stawił na biurku, był w tym samym miejscu, tylko był lekko przykurzony. Coś w tym jest. Tak, oczywiście, no Polonia chce wrócić do Ekstraklasy, ale do Ekstraklasy chcą też wrócić bardzo szybko Arka Gdynia i chociażby Brookbet Termalika. Uważam, że Arka ma w tym momencie najmocniejszą kadrę i to jest zespół, który może się przebiec po tej lidze, jak w poprzednim sezonie przebiegła się Wisła Kraków. Wiele na to wskazuje, że to Arka może być tym zespołem, który będzie nadawał ton rozgrywkom. Nic w tym dziwnego, tym bardziej jak się tam jeszcze Ambrosiewicz zaloguje do systemu, ostatni transfer, to myślę, że Arka może być bardzo mocnym zespołem. Oczywiście Polonii tutaj nie chce odbierać szans, bo też kilka ciekawych transferów, natomiast no, też umówmy się, transfer wychodzący Łukasza Zjawińskiego do Legii, no to jest niewątpliwie wyrwa w składzie czarnych koszul. Zawodnik, który, popraw mnie, był 21 goli bodajże w poprzednim sezonie strzelił. No to zastąpić go 1-1 się na pewno nie da, no bo musiałbyś szukać piłkarza o takiej samej charakterystyce. Drużyna też była przyzwyczajona do gry na niego, gry skrzydłami, wrzutek w pole karne, to się jakby musi zmienić. Wiem, że Polonia szuka zawodnika, który będzie odpowiedzialny za strzelanie goli za granicą, jeszcze go nie znalazła. Natomiast no, kilka transferów jest ciekawych. Natomiast jeśli byśmy się, nie wiem, skupili na takim Krystianie Tabarze, którego ja uważam, że to jest bardzo fajny ruch, bardzo mądry transfer, bardzo fajnie Polonia pograła na rynku transferowym, no to w kadrze na mecz spuszczony pomiędzy już go nie było, bo chyba też miał jakiś uraz, więc on też jakby świadczy o tym, że ten szpital przy Konwiktorskiej spowodowany właśnie tym, że ta baza jest taka, a nie inna, no będzie przeszkadzał.
0: Powiedziałaś o transferach przychodzących, powiedziałaś m.in. o Krystianie Tabarze, ale przed sezonem mówiło się, że w klubie ma zajść taka trochę zmiana filozoficzna równie dotycząca tego, że halo, mamy przecież dosyć ambitną i osiągającą dobre wyniki akademię. Oczywiście ta akademia też sobie, też ma problemy z bazą, też ma problemy z boiskami. No i dużo się mówiło o tym, że Piotr Stokowiec to jest zawodnik, który dobrze radzi sobie z pracą z zawodnikami, którzy wchodzą do ligi. Ty na pewno też widziałeś, w jaki sposób wyglądało to w zeszłym sezonie w Pogoni Grodzisk Mazowiecki i czy w obliczu tych wyzwań z jednej strony, czyli właśnie ciśnienia na wynik, z drugiej strony właśnie ciśnienia na to, żeby tych juniorów, młodzież promować, czy Piotr Stokowiec jest osobą, która będzie w stanie pogodzić te dwa trudne zadania, było nie było?
1: Wiesz co, no jak patrzę na transfery przychodzące, to ja tam za dużo juniorów nie widzę, a widzę za to zawodników, którzy będą grali w pierwszym składzie, typu Michał Marcjanik, który przed Zarki Gdynia, typu Dawid Christian Olofsson, to jest też piłkarz, który jest brany pod kątem ewidentnie pierwszego zespołu. No i tak jeszcze mogę, nie wiem, ci kilku piłkarzy wymienić, no nie, więc z tymi juniorami ja mam takie podejście trochę jak ma Marek Papszun, mianowicie takie, tak, no powiem brutalnie szczerze, co mnie obchodzą medale jakichś tam kategorii juniorskich i młodzieżowych. Mnie interesuje to, żeby Akademia czy Polonii, czy Legii, czy jakiegokolwiek innego klubu dostarczyła mi gotowego zawodnika do pierwszej drużyny, bo mnie interesuje w przypadku Polonii awans do ekstraklasy i ta Akademia jest po to, żeby ci zawodnicy w tą Akademię się z tej Akademii od razu przychodzili jako gotowi ludzie do gry w seniorskiej piłce. Natomiast no oczywiście fajnie, że w tych rozgrywkach celiotek Polonia sobie fajnie radzi, natomiast no to jakby okej, to jest zupełnie inna droga i to na seniorską piłkę no nie ma większego przełożenia, natomiast no myślę, że te transfery, które porobiła Polonia, a zapomniałem jeszcze przecież o Tomku Makowskim z Zagłębia Lubin,
0: który kontuzjowanym,
1: też zawodnikiem trochę do odbudowy, no bo w Zagłębiu tam od deski do deski nie grał, no to świadczy o tym, że raczej tutaj większą nadzieję pokłada się w transferach przychodzących niż w młodych chłopakach z Akademii. Oczywiście mam nadzieję, że ci zawodnicy będą dostawali szansę, natomiast no nie wierzę, że to będzie tak robione jak w Grodzisku Mazowieckim, który tak naprawdę wisiał na zawodnikach Legii. No i ci zawodnicy zrobili w tej rundzie pierwszej doskonały wynik, no ale też nie zapominajmy, że w Grodzisku Mazowieckim wówczas za bramki był odpowiedzialny Adams, który teraz gra w Legii. Bardzo ważną postacią był Karol Noiszewski, a w bramce mieliśmy 40-letniego Pawła Kieszka, więc też tam oczywiście ci młodzi grali. I na początku to wyglądało fajnie, druga runda no już była ciężka, jeżeli chodzi o Grodzisk Mazowiecki.
0: Polonia Warszawa przystąpi za kilka dosłownie dni do pierwszego spotkania domowego. Przypomnijmy, czy pierwszy wyjazdowy wygrała na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Jak ktoś zauważył, to jest pierwsze zwycięstwo na inaugurację sezonu od 2019 roku i zdaje się, że w ogóle pierwsze zwycięstwo nad Puszczą Niepołomice wyjazdowe. Także znaki się pojawiają. Jeszcze tylko uzupełnię to, co rozmawialiśmy a propos szpitala przy Polonii i udziału juniorów. To na ławce Polonii w Niepołomicach było bodajże 7 piłkarzy, czy 6 nawet zaledwie, z czego połowa to byli juniorzy, a i tak żaden z tych juniorów nie pojawił się na boisku, bo Janek Piotr Stokowiec wykonał dwie zmiany i wykonał bardzo pragmatyczne te zmiany, także faktycznie jeszcze długa droga przed zawodnikami z Akademii. Polonia Warszawa, Unia Skierniewice, 1 sierpnia o godzinie 15:30, czyli już w najbliższy weekend. Adam, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Wspomnę o jednej rzeczy, że o godzinie 17:00 będą rozbrzmiewały syreny w Warszawie i w innych miastach. Także więc na stadionie Polonii będzie słychać dźwięk syren. Mamy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tego, co ja wiem, bardzo dobrych źródeł, ten mecz będzie o tej 17:00 po prostu przerwany, podobnie jak dwa inne mecze multi pierwszej ligi.
0: Także naprawdę szykuje się naprawdę wyjątkowy dzień przy Konwiktorskiej z powodów sportowych, ale tak jak powiedział Adam, również z powodów pozasportowych. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Adam Drygalski, warszawski sport.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Moim dzisiejszym gościem. Cześć.

na pewno warto wspomnieć, że przecież ten weekend gra również Legia Warszawa. To nie jest tak, że nie gra, bo gra oczywiście. Legia Warszawa, Zagłębie Lubin 2 sierpnia 14:45 i dla warszawskiej Legii jest to szansa, żeby pokazać, że to wejście w sezon nie było przypadkowe. No ale z drugiej strony Zagłębie Lubin, oczywiście po jednym meczu lider, to jest trochę element przypadku, no ale wygrało swoje pierwsze spotkanie Zagłębie, pokonując u siebie drużynę Piasta Gliwice. 2 sierpnia 14:45 Legia Warszawa kontra Zagłębie Lubin w drugiej kolejce Ekstraklasy, a my za chwileczkę wrócimy z rozmową o sporcie w Warszawie, tym razem zresztą niedaleko od stadionu warszawskiej Legii, bo dosłownie przez, no, zaraz obok, że tak powiem, dlatego, że będziemy rozmawiali za chwil parę o turnieju WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. Bardzo długa nazwa i o tym z Szymonem Stępniem z serwisu podcastu Break the Ace porozmawiamy chwilę po serwisie.

0: promocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus.
2: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
3: Godzina 10:31, Basia Jankowska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Nowy klub parlamentarny już oficjalny. Mamy nowego rzecznika praw obywatelskich. Przed nami też obchody rocznicy Powstania Warszawskiego.
4: Wiadomości.
3: Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił utworzenie nowego klubu parlamentarnego. Jak mówił Morawiecki, wspólnie 40 posłów i senator stworzy forum do działania Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne. Ponieważ w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzimy bardzo dużo

0: działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think tankowym, a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę do działania.
1: Wbrew wcześniejszym zapowiedziom kierownictwa PiS nie potwierdzono formalnego wygaśnięcia członkostwa tych osób w PiS. Jeszcze rano rzecznik PiS uściślał, że osoby te formalnie wciąż są w partii. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem. Adwokatka po 5 latach zastąpiła na stanowisku RPO profesora Marcina Wiącka. Po głosowaniach w Sejmie nowa rzeczniczka praw obywatelskich odbierze z rąk marszałka Sejmu akt powołania na to stanowisko. Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy, Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia imienia profesora Zbigniewa Hołdy. Co najmniej 20 osób zginęło, a 32 zostały ranne w wyniku nocnego amerykańsko-saudyjskiego ostrzału baz Sił Mobilizacji Ludowej, irackich bojówek powiązanych z Iranem. Waszyngton i Riad ogłosiły, że w nocy zaatakowały wspieranych przez Iran terrorystów z Iraku. Wcześniej tego dnia informowano o co najmniej 10 ofiarach śmiertelnych. Ostrzał był odpowiedzią na wcześniejsze ataki z terytorium Iraku na cele amerykańskie i saudyjskie, instalacje naftowe w Arabii. Rozpoczęły się obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Pierwsze wydarzenie z tym związane, czyli spotkanie powstańców z prezydentami Polski i Warszawy, już jutro. W piątek z kolei na Placu Krasińskich będzie msza święta, a później apel pamięci. Główne obchody przypadną na sobotę i niedzielę. Z tej okazji w wielu miejscach organizowane są uroczyste przemarsze, zgromadzenia i złożenia wieńców. Organizacja głównych uroczystości będzie wiązała się ze zmianami w ruchu. Na miejsca wydarzeń dojadą tylko samochody z przepustkami, taksówki dowożące powstańców, pojazdy MTON, służby techniczne i autobusy z pocztami sztandarowymi. Szczegóły zmian znajdziecie na portalu Infoulice.
2: Tu Campus 97,1 FM.

0: Wracamy po serwisie. Ze mną już drugi dzisiejszy gość, z Szymonem Stępniem z serwisu Break the Ace. Rozmawialiśmy już wielokrotnie o tenisie, ale zawsze jakoś tak się składało, że rozglądaliśmy się po dalekich krajach. Raz to były Stany Zjednoczone, raz Australia. Z bliższych to oczywiście Wielka Brytania, a teraz mamy okazję spojrzeć całkiem niedaleko, bo na korty warszawskiej Legii. Przede wszystkim, Szymon, miło cię słyszeć w audycji. Cześć.
1: Cześć, witam was wszystkich. Ciebie też miło słyszeć.
0: Nasza dzisiejsza rozmowa związana jest między innymi z tym, że w najbliższych dniach, a mianowicie od 2 do 8 sierpnia w Warszawie, na kortach warszawskiej Legii odbędzie się impreza zapowiadana jako największa impreza tenisa kobiecego w naszym kraju, mianowicie WTA 125 Warsaw. I chciałbym cię na początku zapytać, Szymon, poprosić, żebyś naszym radiosłuchaczom przybliżył ten symbol, to znaczy ten numer 125, tę liczbę 125. Co to właściwie oznacza?
1: 125, to często, znaczy już jakiś czas temu mówiłem o tym, natomiast te cyferki, te numerki, oczywiście to nie jest kumulacja jakiejś loterii, natomiast tutaj są punkty do wygrania. W każdym turnieju każda zawodniczek zdobywa punkty. Jeśli my rozmawiamy o wielkich szlemach, rozmawiamy o turniejach rangi Masters 1000, czy 500-kach, 200-kach, 250-kach, to oznacza, że właśnie w tym turnieju do zdobycia jest właśnie 250 punktów dla najlepszego zawodnika bądź zawodniczki w danym turnieju, więc tutaj mierzymy się z turniejem rangi WTA 125, więc 125 punktów, tyle około można tych punktów zdobyć. No, która z tych zawodniczek, która bierze udział w tym turnieju w Warszawie, u nas w stolicy, no właśnie wyjedzie z taką mniej więcej pulą, taką zdobyczą punktową, więc która z nich będzie, to się oczywiście jeszcze dowiemy. Natomiast tak, no tutaj to jest 25. To jest, można by powiedzieć, trochę tak przyrównać do takiego challengera kobiecego w tej chwili, no bo panowie mają swój ATP Challenger Tour, tam też są właśnie 125, 75, u pań to jest po prostu WTA 125 i nie ma do końca takiego przypisania, że to jest właśnie turniej rangi Challenger. Po prostu jest turniej WTA 125, no ale jeśli byśmy mieli go właśnie sklasyfikować, to gdzieś właśnie w tych okolicach męskiego, powiedzmy, odpowiednika Challengera.
0: Przyglądam się na stronie Polskiego Związku Tenisa, liście naszych zawodniczek, liście Polek, które wezmą udział w tym turnieju. I zdaje się, że poza oczywiście Katarzyną Kawą i Lindą Klimowiczową, którą mieliśmy okazję jedną i drugą zresztą oglądać czy to w eliminacjach, czy w turniejach głównych Wielkich Szlemów, to ta lista pozostała. To są generalnie zawodniczki Polki, które szukają doświadczeń. I popraw mnie, jeśli się mylę, ale trochę to tak jest, że to jest chyba taki turniej mający na celu przetarcie się w tenisie międzynarodowym, spróbowania się z zawodniczkami z zagranicy, jakiś taki, nie wiem, wstęp do walki o wyższe cele. Czy zgodzisz się ze mną?
1: Znaczy zdecydowanie, bo tutaj 125, generalnie tego typu turnieje, to są turnieje, no tak trochę to zabrzmi może brutalnie, ale no, żeby się wybić, no bo jednak ci lepiej notowani, wyżej notowani tenisiści, tenisistki, no grają w tych właśnie już 250-kach, 500-kach, księżnikach, oni raczej się już na takich turniejach nie skupiają, no bo też ranking no średnio na takie granie pozwala, bo właśnie chcemy tutaj głównie, celem takich turniejów jest właśnie promowanie tych młodszych, niżej notowanych tenisistów. W tym przypadku też tak jest, no bo tutaj mamy oczywiście nasze polskie zawodniczki, mamy Lindę Klimowiczową, która jest młodą zawodniczką, mamy Martynę Kubkę, o której tutaj też warto wspomnieć, bo to jest zawodniczka, która ostatnio czyni ogromne postępy w swojej karierze i nawet ostatnio wygrała turniej singlowy. Niżej notowany, natomiast cały czas się wspina, jest już w w drugiej setce rankingu WTA i zaraz zagra w eliminacjach do US Open. No mamy też tutaj choć właśnie Ginę Feister, mamy Weronikę Walkowską, mamy też Zuzię Pawlikowską. W eliminacjach tutaj właśnie, jak jeszcze dopowiem, jest Weronika Ewald, Amelia Paszu. No jest sporo takich młodych, nieoszlifowanych polskich, można powiedzieć, tenisowych diamentów. No i taki turniej, zwłaszcza, że jest właśnie u nas, w naszym kraju, to jest na pewno coś dobrego dla polskiego tenisa. Właśnie, bo też trzeba tutaj jakoś promować. Wiadomo, mamy Igę Świątek, mam teraz... mamy tutaj kim się chwalić, natomiast no, też chcemy tutaj oglądać inne zawodniczki. Mówię tutaj tak, zapomniałem tutaj dać choćby Magdalenę też, czy Maję Chwalińską. Natomiast tak, mamy te inne zawodniczki, no i to jest właśnie ich moment, żeby tutaj się trochę pokazać.
0: A teraz zadam ci trochę trudne pytanie, bo oczywiście to jest już kwestia pewnie jakiegoś kronikarskiego podejścia. Czy ty przypominasz sobie albo czytałeś o którejś właśnie z tych wielkich polskich zawodniczek, które właśnie zabłysły w ramach tego turnieju w Warszawie, tego Polish Open w minionych latach i o których teraz mówimy już naprawdę w kontekście najwyższych celów, ale że one właśnie przechodziły przez tę drabinkę tych mniejszych, ale bardzo ambitnych turniejów.
1: Zadałeś mi dobre pytanie. Szczerze nie umiem w tej chwili przypomnieć sobie takiej zawodniczki, która by może aż tak na tych tutaj warszawskich kortach zabłysła, więc nie będę miał tutaj problem z odpowiedzią.
0: Oczywiście, rozumiem.
1: Nie wiem, szczerze nie przypomnę sobie, no, znaczy w ostatnich latach to wiadomo, ten w ogóle turniej, to mogę tak powiedzieć, no ten turniej w ogóle spadł, bo jeszcze 4 lata temu mieliśmy tutaj w 2022 roku, jeżeli się nie mylę, mieliśmy choćby, to była 250, wtedy jeszcze Iga Świątek startowała, wiadomo, Iga wtedy była bardziej znaną tenisistką już, czołową dalej, to ona wtedy była liderką, jako liderka chyba przyjechała właśnie do Warszawy, natomiast żeby tak teraz, jeśli miałbym sobie gdzieś właśnie odszukać w pamięci, to ciężko im będzie, musiałbym chyba to jakoś bardziej zweryfikować, natomiast nie odpowiem ci na to pytanie.
0: Jasne, oczywiście. Nie, wiesz, to byłem ciekaw, bo czasami te właśnie takie mniejsze turnieje pozwalają, nie tylko oczywiście w tenisie, ale w różnych innych dyscyplinach pozwalają po prostu odskoczyć, znaczy stanowią odskocznie do wyższych celów. Ja tutaj oczywiście jestem cwaniak, bo sobie teraz stworzyłem notatki i ściągę i tak jak powiedziałeś, w czasie, kiedy turniej Warsaw Open to był turniej 250, to właśnie Iga Świątek w roku 2023 triumfowała w tymże turnieju, pokonując w finale Laurę Zygmunt. Ja jeszcze tylko chciałem dodać od siebie, że gdybyście zapragnęli spędzić ten wakacyjny tydzień, bo macie na przykład wolne albo kochacie tenis, albo macie wolne i kochacie tenis jednocześnie, to naprawdę warto się na Myśliwiecką udać. Jak informuje Polski Związek Tenisa, bilety w pierwszych 5 dniach turnieju, czyli te w tygodniu, nazwijmy to, są bezpłatne. Turniej kwalifikacyjny, czy turniej rywalizacja będzie toczona codziennie od godziny 11, natomiast bilety na piątek i sobotę są cały czas w sprzedaży, co oczywiście serdecznie wam polecamy. Polecamy, żebyście się udali na turniej WTA 125. Zobaczyć być może, jak wykuwa się właśnie nasza przyszła tenisowa gwiazda. Szymon, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Szymon Stępień z podcastu Break the Ace był moim drugim dzisiejszym gościem. Jeszcze powiedz mi, czy planujecie na przykład jakąś relację z tego turnieju w ramach działalności podcastu?
1: Tak jest. Ja tutaj mogę powiedzieć, że ja się planuję akurat wybrać na ten turniej, no bo już jak jesteśmy w Warszawie, to ciężko, żebym nie skorzystał. Więc jak najbardziej ja się planuję wybrać. Coś pewnie tam będziemy tworzyć, będę ja pewnie tworzył, a później oczywiście będzie z tego powstanie jakiś odcinek, może jakaś roleczka na nasze social, także serdecznie tutaj zapraszam też do śledzenia naszego podcastu Break the Ace na Instagramie, bo też tam jesteśmy i będziemy, mam nadzieję, działać. Więc ja na pewno będę środa, czwartek, tak planuję.
0: Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Szymon Stępień z Break the Ace był moim drugim dzisiejszym gościem.

Pozostając jeszcze przez chwilę przy polskich tenisistkach, to warto nadmienić, że Magdalena Fręch pokonała w Waszyngtonie w ramach turnieju WTA 500 dla odmiany wyrzenotowaną Ann Lee. Jest już w 1/8. O ćwierćfinał powalczy z inną amerykańską tenisistką, Jessicą Pegulą. Przypomnijmy, bo właściwie może nie tyle przypomnijmy, co zaznaczmy, że pani Jessica Pegula jest najwyżej rozstawioną zawodniczką w tej imprezie, także wyzwanie nie lada, ale zdaje się, że Magda Fręch jest w dobrej formie i trzymam oczywiście kciuki za to, żeby ten turniej nie skończył się na 1/8. Spoglądając jeszcze przez chwilę w kierunku Stanów Zjednoczonych, to warto wspomnieć o tym, że dokonał się transfer, na który inaczej, dokonała się transakcja, na którą wszyscy czekali, chociaż chyba nikt nie spodziewał się, że akurat taką trasę obierze LeBron James, bo o nim mowa. LeBron James przymierzany do m.in. Miami, przymierzany m.in. do Cleveland i jeszcze do kilku innych miejsc. Wybrał trochę nietypowy kierunek, taki, którego chyba nikt się nie spodziewał, ani bukmacherzy, ani insiderzy, ani chyba praktycznie nikt, być może głośno o tym nie mówił, dlatego że trafił do Philadelphia 76ers, gdzie z bardzo ciekawą ekipą, trochę po ekipą po przejściach zdrowotnych i pozabojskowych, będzie starał się wykonać ten swój ostatni taniec w najlepszym możliwym stylu. Co ciekawe, po to, żeby się w tej drużynie, w cudzysłowie oczywiście, zmieścić finansowo, zgodził się na, no i myślę, że zaskakującą płacę, bo zarobi, oczywiście tutaj proszę to wziąć w bardzo, bardzo wyraźny cudzysłów, zaledwie $8 milionów. Oczywiście jest to masa pieniędzy, ale w kontekście zarobków koszykarzy jest to no, prawie że minimum, więc zaskakująca trochę sytuacja, ale tutaj podkreśla się, być może PR-owo, być może nie, że to chodziło po prostu o to, żeby mógł zagrać koło zawodników, którzy już te kontrakty mają dużo wcześniej ustalone na wysokim poziomie, no i będzie chciał na pewno się w swoim przedostatnim, bo ten sezon jest zaplanowany na 2, chociaż ten drugi sezon wcale nie musi dojść do skutku z uwagi na zapisy w kontrakcie. Będzie chciał na pewno zakończyć karierę takim mocnym przytupem. Tam podejrzewam, że będzie jeszcze cała masa im towarzyszących aktywności. Jeśli na przykład powstanie z tego jakiś film albo serial dokumentalny, to nie będę zupełnie nie będę zdziwiony, bo to wszystko jest naprawdę duże show. I jako jeszcze ostatnią ciekawostkę chciałem powiedzieć, że czytałem wczoraj, że generalnie LeBron James planuje nie mieszkać nawet w Filadelfii, tylko przeprowadzić się do Nowego Jorku, skąd będzie, i tutaj troszkę mi się włosy zjeżyły na głowie, podróżować helikopterem. Helikopter, koszykówka, gwiazdy. To mi się bardzo źle kojarzy, więc mam nadzieję, że wszelkie procedury bezpieczeństwa zostaną zachowane, bo to jest to po prostu, ile się kojarzy. Nieważne. W każdym razie dziękuję wam wszystkim dzisiaj za to, że byliście ze mną w audycji Sporty. Dziękuję Adamowi i dziękuję Szymonowi za rozmowę. Dziękuję Michałowi za realizację. I nie słyszymy się w przyszłym tygodniu niestety, dlatego że udaję się na kolejny w tym roku, w tym sezonie festiwalowym festiwal. I po prostu w kolejną środę mnie nie będzie. W następną środę już wracam, także słyszymy się za 2 tygodnie od teraz o 10 na radiokampus.fm i 97.1 FM. Cześć.

Godzina 11.09 na zegarze. My rozpoczynamy audycję Campus Główny. Porozmawiamy dzisiaj trochę o nanotechnologicznej przyszłości, to niedługo, a po 12.00 także o tym, co o współczesności mówi nam kategoria literacka wywodząca się z trochę dawniejszych czasów. To niedługo, ja nazywam się Max Walewski, a tymczasem Marceli Asleep i ich Zguba.

Shred Again i Jungle przed chwilą, a za chwilkę duet brytyjsko-dubajski Wilkinson i Mugleta, czyli artystka no, w Dubaju właśnie urodzona, choć bardziej kanadyjsko-libańskiego pochodzenia, Eternity.

0: Kampus Główny.
1: Zaczynamy od przeglądu wieści ze świata nauki. Na stronie internetowej Gazety Wyborczej artykuł Piotra Cieślińskiego o zaskakującym i dość sensacyjnym astronomicznym odkryciu. Chodzi mianowicie o jedną z najbardziej znanych gwiazd na nocnym niebie i jedną z najjaśniejszych, czyli Betelgezę, którą ludzie znają i obserwują od tysięcy lat. O Betelgezie tutaj mówię, natomiast same odkrycie dotyczy gwiazdy o wiele mniejszej, która jak się okazuje także od dawna właśnie tej gwieździe towarzyszy i jak do tej pory ukrywała się bardzo dobrze przed obserwacjami astronomów. Odkrycie dokonano przy użyciu obserwacji z teleskopu Gemini North i według oszacowań, według analizy naukowców dostarczają bezspornego dowodu, że coś tam jest. Jak się okazuje, sama historia tego odkrycia jest także dość przewrotna, mianowicie być może czeka nas pewien drobny spór o pierwszeństwo w odkryciu tej właśnie drobniejszej gwiazdy, drobniejszego czerwonego nadolbrzyma. Obserwacji jeszcze przed teleskopem Gemini North dostarczyły także inne obserwatoria, które już pod koniec 2024 roku raportowały, że być może przy Betelgezie znajduje się właśnie mniejsza, drobniejsza gwiazda. Te pierwsze zdjęcia były jednak na tyle zaszumione, na tyle zakłócone, że trudno było stwierdzić, czy na pewno tak jest, natomiast teraz dowód mamy już całkiem pewny. Co to za gwiazda i jak ona dokładnie wygląda, o tym przeczytacie oczywiście na serwisie Gazety Wyborczej. A skoro przy tematach kosmicznych jesteśmy, to warto zajrzeć także na stronę naukawpolsce.pl. Tam o kolejnej mikroglonowej misji, która poleci wkrótce na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Przypominam, że eksperymenty nad glonami żyjącymi w ekstremalnych warunkach pod wpływem promieniowania kosmicznego prowadzono już także w czasie misji Sławosza Uzyńskiego-Wiśniewskiego jakiś czas temu. Natomiast teraz czeka nas ciąg dalszy, no i kolejne badania nad tymi drobnymi organizmami, które mogą jednak okazać się niezwykle praktyczne. Według Ewy Borowskiej, która wypowiada się w artykule, mikroglony mogą służyć m.in. do produkcji żywności, oczyszczania wody czy wzbogacania powietrza w tlen, a to wszystko za sprawą ich niezwykłej zdolności do szybkiego namnażania się. O tym więcej w serwisie naukawpolsce.pl, a tymczasem Nika, tym razem z Casio Kids i ich Fenian.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.
2: Z nami Aniela Wojciechowska.

0: Naukowczyni z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: A jednocześnie współorganizatorka nadchodzącej konferencji Horyzonty Nanotechnologii, która już wkrótce na Uniwersytet Warszawski zawita. Konferencja, na której spotkacie się, by porozmawiać o tym, jak odkrycia naukowe właśnie w tej dziedzinie przekuć na technologię, przekuć na biznesowy sukces. I zanim o tej konferencji w ogóle powiemy, to tak pomyślałem, że warto byłoby wyjść trochę z laboratorium, wyjść trochę ze sfery akademickiej także. Powiedz, jak wytłumaczyłabyś komuś całkiem spoza branży, czym dokładnie jest w zasadzie nanotechnologia i dlaczego miałaby ona cokolwiek w naszym życiu zmienić czy zmieniać?
1: No to tak, nanotechnologia, ja zawsze tłumaczę swoim znajomym, że to są bardzo małe rzeczy. I tak naprawdę ona już nas otacza, tylko że my jej nie widzimy, no bo jest częścią na przykład naszych telefonów, całej naszej elektroniki, ale również jest stosowana w medycynie, na przykład poprzez dostarczanie leków i inne tego rzeczy, a także w energetyce, choćby cała fotowoltaika również się opiera na nanotechnologii.
0: I mówimy tutaj o badaniach, które koncentrują się na tym, by no właśnie, technologie, pewne określone mechanizmy stworzyć na podstawie czego? Atomów w skali mikroskopowej.
1: Znaczy tak, w ogóle materiałów w skali nawet już nie mikroskopowej, tylko właśnie nanometrowej, czyli to są części setne takiego naszego, nawet nie, części milionowe, milimetra. Czyli to są naprawdę bardzo, bardzo małe rzeczy.
0: Czyli przykładowo, no właśnie, porozmawiajmy o jakimś takim odkryciu technologii, która już obecnie no, jest stosowana powszechnie. Wydaje mi się, że przykładem takiego materiału, który właśnie z nanotechnologii się wywodzi, jest grafen.
1: Tak.
0: Na czym polega tutaj właśnie ta różnica pomiędzy konstruowaniem, dajmy na to, mostu, a konstruowaniem materiału, który byłby w stanie coś nam dać, ale właśnie na poziomie konkretnych atomów?
1: Ja bym nawet powiedziała, że trochę lepszym przykładem takich nanomateriałów są kropki kwantowe, ponieważ są one bardziej powszechne w naszym życiu, choćby dlatego, że są dostępne w różnych ekranach. Na przykład cała technologia kulet opiera się właśnie na kropkach kwantowych, a mamy ją aktualnie obecną w telewizorach chociażby, czy naszych monitorach, ekranach smartfonów i innych tego typu rzeczach. Ale twoje pytanie dotyczyło...
0: No właśnie, no bo jeśli chcielibyśmy skonstruować, dajmy na to, most, czy budynek, który będzie odporny na warunki atmosferyczne, będzie odporny, jeśli mówimy o mostach, na rytmiczny przemarsz wojska, no to bazujemy na pewnych prawach fizyki, które mówią nam o tym, co dzieje się w makroskali. Tutaj rozumiem, że z jednej strony potrzebujemy pewnych badań teoretycznych, z drugiej strony to, co ty na przykład robisz, to są badania eksperymentalne nad materiałami. Jak to dokładnie wygląda od strony naukowczyni? Czy próbujecie różnych materiałów na chybił trafił, czy raczej macie jakieś teoretyczne wytyczne?
1: Nie można powiedzieć, że próbujemy różnych materiałów na chybił trafił. Znamy już konkretne materiały, które mają jakieś swoje właściwości, których my oczekujemy. Przeważnie są to, przynajmniej w moim przypadku, są to półprzewodniki, takim typowym przykładem półprzewodnika jest krzem, który my wszyscy powszechnie znamy, bo właśnie tak jak już wspominałam, cała elektronika jest na nim zbudowana, ale przede wszystkim my nie budujemy tego cegiełka po cegiełce, tak jak się buduje most. U nas tak naprawdę są różne techniki, ale można to uzyskiwać choćby przez syntezę chemiczną, jak i również po prostu powszechnie nazywaną nanofabrykację, czyli na przykład uderzamy jakimiś elektronami, jonami w strukturę, w materiał, aby, można powiedzieć, wybić na nim nanostrukturę, która potem będzie miała dla nas konkretne właściwości, lub hodujemy to po prostu od podstaw, warstwa atomowa po warstwie atomowej, aby uzyskać materiał, który dla nas będzie interesujący w konkretnej dziedzinie.
0: a to z kolei wiąże się także z pewnym ryzykiem, że niekoniecznie musi się udać i tu dochodzimy do wątku, który wiąże się, jak sądzę, z tematem waszej konferencji, no bo świat laboratorium i świat biznesu to są zupełnie różne światy i spodziewam się, że naukowcom często także trudno przemówić inwestorom do wyobraźni, zachęcić ich do tego, by zainwestować w niepewną technologię. Z czego wynika ten problem?
1: O tak, właśnie między innymi dlatego w ogóle komercjalizacja badań naukowych, w ogóle z dziedzin ścisłych jest tak skomplikowana, ponieważ stosunkowo ciężko jest przenieść coś, co działa w laboratorium, na taką skalę przemysłową. Ponieważ w laboratorium też często rządzi się to przypadkiem, dlatego są bardzo potrzebne intensywne badania nad danymi metodami. I są organizacje, które w tym pomagają, ale to, co właśnie my też chcemy uzyskać, znaczy taki efekt, który chcemy osiągnąć na tej naszej konferencji, jest to, że chcemy pokazać młodym ludziom, młodym naukowcom, młodym studentom, że ten proces, pomimo tego, że brzmi strasznie, jest do przejścia. I chcemy to pokazać na przykładzie osób, którym się to udało.
0: Jak konkretnie do tego podejść i jak w tym konferencja Horyzonty Nanotechnologii może pomóc? Wrócimy za chwilę. W studiu Radia Campus jest Aniela Wojciechowska, a tymczasem Anish Kumar i Freestyle Battle Weapon.

0: Status główny.
1: Rozmawiam z Nelą Wojciechowską, organizatorką nadchodzącej na Wydziale Fizyki konferencji Horyzonty Nanotechnologii. Rozmawialiśmy wcześniej trochę o tym pewnym problemie w komunikacji między biznesem a nauką. W czasie waszej konferencji zamierzacie dać uczestnikom pewne narzędzia, by właśnie te komunikacyjne problemy rozwiązywać. Jak w ogóle sprawić, by naukowiec, który jednak posługuje się pewnym aparatem pojęciowym przynależnym do czy to laboratorium, czy do fizyki teoretycznej, mógł jednak z inwestorem się porozumieć? Jakie narzędzia może w ogóle tutaj wykorzystać?
2: Przede wszystkim to też jest rzecz, którą będziemy chcieli nauczyć naszych uczestników, ponieważ mamy w planach zorganizowanie warsztatów, choćby pisania wniosków grantowych, czy wniosków o dofinansowania, także wniosków patentowych, które właśnie mają w jakiś sposób ułatwić po pierwsze zdobycie tych funduszy, a po drugie komunikację pomiędzy tym światem nauki, a tym światem, który jest w stanie nam jakby, pomóc zainwestować w to całe przedsięwzięcie.
1: Tutaj pewnie mowa o nie tylko wykładach, ale także odpowiednich warsztatach?
2: Tak, to będą warsztaty. Tak, tutaj rzeczywiście chcemy zaprosić, czy zapraszamy osoby, które rzeczywiście się na tym znają, same rozpatrują takie wnioski i same przyznają te pieniądze, aby powiedziały naszym uczestnikom, co dokładnie jest oczekiwane od takiego wniosku, aby rzeczywiście pokazać, że nasz pomysł jest warty tego, aby w niego zainwestować i jest warty tego, aby on po prostu mógł dać mu możliwość, żeby mógł pójść dalej.
1: No właśnie, mówimy tutaj o wnioskach patentowych, mówimy także o wnioskach na finansowanie, czyli pewnej skomplikowanej papierologii, którą pewnie przy odrobinie wysiłku można dopracować, ale z drugiej strony mamy także inwestorów, którzy na pewnym etapie rozwoju technologii także do tego biznesu muszą wejść i swoje pieniądze w to włożyć. Dlaczego w niektórych wypadkach, także takich dość, mieliśmy takie znane medialnie przypadki, może być to problem? Chodzi o pieniądze, czy raczej o to, że naukowcy nie potrafią tak odpowiednio przedstawić wizji odkrycia inwestorom?
2: Myślę, że to jest też trochę sprawa indywidualna każdego z takich pomysłów, z takich inicjatyw. Na pewno to też jest tak, że naukowcy i inwestorzy, ten świat przemysłu, mówimy trochę różnym językiem. Często dla naukowców co innego jest istotne, a dla przemysłu pewnie gdzieś tam najistotniejszy jest jednak zarobek na to. Czyli to, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie spieniężyć ten nasz pomysł i czy jest on konkurencyjny z tym, co już jest na rynku. W związku z tym wchodzi tutaj cała kwestia produkcji takich eksperymentów, tego, jaki jest ich koszt, czy są odpowiednie, czy spełniają również odpowiednie standardy, choćby ekologiczne, które teraz są tak bardzo istotne. W związku z tym na pewno ten nasz produkt, który my chcemy, można powiedzieć kolokwialnie, wypchnąć do świata, musi spełniać konkretne warunki, które właśnie stawiają inwestorzy. I mam wrażenie, że często też naukowcy niekoniecznie mogą sobie zdawać z tego sprawę.
1: A w tym zdawaniu sobie sprawy może właśnie konferencja Horyzonty Nanotechnologii pomóc. Zbierzmy na koniec pewne takie ramy organizacyjne dotyczące tego, co planujecie. Kogo dokładnie wypatrujecie wśród zgłoszeń i do kiedy można się na tę konferencję rejestrować?
2: Wypatrujemy przede wszystkim osób, studentów, doktorantów, którzy chcą, można powiedzieć, poszerzyć swoje horyzonty, czyli właśnie zobaczyć, że te ich badania niekoniecznie muszą się skończyć na wypuszczeniu artykułu i to koniec. I potem, tylko rzeczywiście można z tym pójść dalej. Czyli naprawdę szukamy osób, które chcą trochę poznać, jakie mogłyby mieć możliwości po tych studiach, czy po doktoracie, czy choćby jeszcze nawet w trakcie. A rejestracja trwa do 31 lipca, więc to już naprawdę mało czasu zostało.
1: Dwa dni,
2: tak, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Jeszcze trochę miejsc jest. Konferencja jest darmowa, więc tutaj absolutnie nie ma się czym przejmować. Jest u nas na Wydziale Fizyki w Warszawie. przy ulicy Pastera 5. No i to już jest, znaczy tak, to jest pierwsza edycja tej konferencji, którą organizujemy, ale jako koło naukowe na Rurki, czyli główny organizator, wcześniej organizowaliśmy również inne konferencje, takie jak Sympozjum Młodych Naukowców, które cieszyły się dużym powodzeniem, więc mamy nadzieję, że tutaj też, no tak, też spełnimy te oczekiwania, tak, ponieważ gdzieś tam ten background mamy, wiemy, z czym to się je, można powiedzieć, więc chcemy wykorzystać to nasze doświadczenie i właśnie pokazać, że można też wyjść trochę dalej poza naukę.
1: Sama konferencja we wrześniu, pod koniec września, 21-23 września dokładnie. No, a jeśli no właśnie taki doktorant czy młody naukowiec, który nas obecnie słucha, chciałby się na nią zapisać, to gdzie dokładnie można to zrobić?
2: A tak, możemy to zrobić na naszej stronie internetowej, czyli horyzonty.edu.pl chyba, mhm. Tak? A czy jak piszecie w Google, to na pewno znajdziecie. Możecie też znaleźć nas przez Wydział Fizyki, tam również jest ogłoszenie naszej konferencji, no i również możecie nas obserwować na naszych social mediach, na Instagramie i na Facebooku. Tam również są odnośniki do formularza zgłoszeniowego i do strony internetowej.
1: Aniela Wojciechowska, współorganizatorka konferencji Horyzonty Nanotechnologii z Wydziału Fizyki, była z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Z nami dr Piotr Sadzik, cześć.
2: Cześć.
1: Filozof literatury, krytyk literacki z Wydziału Polonistyki UW, z którym porozmawiamy dzisiaj o maranach. Maranach, czyli według słownika języka polskiego, gdy zajrzy się na przykład do słownika PWN-u, osobach, Żydach, konkretnie z Hiszpanii i Portugalii, którzy przyjęli chrzest gdzieś tam w XV wieku w celu uniknięcia prześladowań religijnych. Potem podejrzewano ich o potajemne wyznawanie judaizmu. To jest ta słownikowa definicja. Ty natomiast piszesz o maranizmie bardziej jako o kategorii literackiej i do tego także za chwilę wrócimy. Natomiast zanim to opowiedzmy trochę tę historię. Co dokładnie zdarzyło się w XV wieku na Półwyspie Iberyjskim, że ma to jakiekolwiek przełożenie na literaturę późniejszą?
2: Tak, rzeczywiście ta definicja słownikowa jest niepełna. Mówiąc o maranach, mówimy, jak powiedziałeś, o portugalskich i hiszpańskich Żydach, którzy na przełomie średniowiecza i na progu nowożytności przyjmują chrześcijaństwo, najpierw pod przymusem, potem dobrowolnie, i lądują wtedy w bardzo specyficznej pozycji. Z jednej strony są prześladowani przez chrześcijan, przez tą swoją nową wspólnotę, do której zgłosili akces, odmawia się im dostępu do niektórych urzędów, stanowisk kościelnych, a z drugiej strony pogardzani są przez społeczność żydowską, którą opuścili. No więc wylądowali w takiej pozycji, bym powiedział, podwójnego przynależenia i podwójnego wykluczenia. Ani żydowscy, ani chrześcijańscy, i żydowscy, i chrześcijańscy. I na to bym położył nacisk. Chodzi tutaj rzeczywiście o taką pozycję gmatwaniny, komplikacji tożsamościowej, która sprawia, że nie można mówić o jakiejś stabilnej, jednolitej tożsamości marańskiej. Marani niosą ze sobą raczej nietożsamość i są takimi pierwszymi, bym powiedział, podmiotami, pierwszymi postaciami w kulturze europejskiej, które wypadają poza porządek społecznych ról, które były dotychczas bardzo ściśle przypisane, i odkrywają po prostu jednostkowość, to znaczy to, że są pojedynczymi ludźmi, których nie opisują te zbiorowe kategorie, takie jak chrześcijaństwo, takie jak judaizm, takie jak bycie Żydami.
1: Doświadczenie wykluczenia, zwłaszcza takiego podwójnego, jest trudne, natomiast to, o czym mówimy, to pewna historia społeczeństwa końcówki XV wieku, początku XVI wieku. W pewnym momencie jednak to właśnie wykluczenie daje paliwo procesowi twórczemu.
2: Jak najbardziej, i to od samego początku, kiedy zerkniemy, w jaki sposób kształtują się nowożytne, takie kształtujące się u progu, początku nowożytności gatunki literackie, no to okaże się, że tworzone one były przez te właśnie osoby z doświadczeniem konwertyckim albo przez bardzo wczesnych potomków konwertytów hiszpańskich i portugalskich. Wystarczy zerknąć chociażby do powieści pikarejskiej, czyli tego gatunku, który na Półwyspie Iberyjskim daje początek po prostu powieści, takiej, jaką ją znamy. Ten gatunek powstaje piórami niemal w zupełności, niemal w całości osób z doświadczeniem konwertyckim, i taką odnogą powieści pikarejskiej najsłynniejszą będzie chociażby Don Quixote. Sam Cervantes zresztą też, jak przypuszcza się dzisiaj, tak przypuszcza Cervantesologia, miał w swojej rodzinie osoby z doświadczeniem konwertyckim, i przygody Don Quixota rzeczywiście szyfrują doświadczenia marańskie. Ale drugim takim gatunkiem, który chciałbym wymienić, jest esej. I to u samych podwalin eseju stoi oczywiście pisarstwo Michela Montaigne'a z jego próbami. No i jak dzisiaj też wiemy, jak najbardziej pisarstwo Montaigne'a jest też próbą rozpisania tej dziwnej sytuacji nieprzynależenia, tego niedość przynależenia, które cechuje maran.
1: No właśnie, mówisz tutaj o twórczości, która wypływa z doświadczenia marańskości. Jakie motywy, schematy, może wątki, które z tego wypływają, znajdują w, dajmy na to, powieści pikarejskiej odbicie?
2: W powieści pikarejskiej pojawia się ta postać, która daje nazwę całemu nurtowi, czyli Picaro, i ten termin opisuje takie włóczęgę swobodnie przemieszczającego się po świecie, po wsi nogę byśmy powiedzieli, który nie przynależy do żadnej społeczności, który jest w opozycji wobec Hidalgo, czyli no, mężnego rycerza, którego znamionuje czystość krwi, a więc nieuwikłanie właśnie w związki z żydowskością. I tenże Picaro jest pewnego rodzaju włóczęgą, który brata się z ludźmi marginesu, z rzezimieszkami, z żebrakami. No i są to też powieści, które dają początek oczywiście też całemu gatunkowi powieści awanturniczej w europejskiej prozie. No więc Picaro jest o tyle emblematyczny jakoś, symptomatyczny dla doświadczenia marańskiego, że opisuje doświadczenie kogoś, kto nigdzie nie przynależy, kto jakoś swobodnie wędruje, włóczy się po świecie i którego żadne łatki tożsamościowe nie opisują.
1: A to doświadczenie jest wspólne, no właśnie, tylko dla Żydów z Półwyspu Iberyjskiego z XVI wieku, ale myślę, że znane wielu także współcześnie, ale do tego powrócimy za chwilę i do rozmowy z doktorem Piotrem Sadzikiem.

and the rain comes down like tears, and the rain.

0: główny.
1: Rozmawiamy z doktorem Piotrem Sedzikiem o maranizmie, o maranach, pewnej kategorii i historycznej, i literackiej, którą analizujesz w kontekście twórców XVI-XVII-wiecznych. O tym rozmawialiśmy kilka minut temu, ale okazuje się, że to właśnie zawieszenie między pewnymi dwiema tożsamościami jest motywem dużo bardziej uniwersalnym i także obecnym w twórczości polskich twórców. Przybliżyłbyś nam, o jakich konkretnie twórców tutaj chodzi?
2: Tak, rzeczywiście najciekawszy wydaje mi się w maranizmie ten potencjał uniwersalizacji, to znaczy możliwość wyprowadzenia tego pojęcia poza macierzysty kontekst historyczny, czyli ten przełom średniowiecza i nowożytności, o którym mówiliśmy, i poza kontekst geograficzny, to znaczy poza Półwysep Iberyjski. No i na takim pierwszym etapie uniwersalizacji spotykamy ślady maranów w kulturze polskiej. Wręcz bym powiedział, że polską kulturę można byłoby uznać za uprzywilejowany w pewnym sensie obszar badań nad maranizmem i ze względu na liczbę Żydów, jaka zamieszkiwała dawną Rzeczpospolitą, ze względu na to, że to właśnie ziemie polskie były przestrzenią masowych konwersji w XVIII wieku. To łączymy chociażby z frankizmem znanym chyba szerszej publiczności za sprawą książki Olgi Tokarczuk. I też to właśnie dawna Rzeczpospolita stała się terenem żydowskich herezji właśnie. Więc wszystkich tych czynników, które w sprzęgnięciu z hegemonią katolicką obradzały po prostu wielorakimi, licznymi formami maranizmu. No jeżeli pytasz właśnie o nazwiska już konkretne literatów polskich, to powiedziałbym, że niemal cały kanon polskiej literatury nowoczesnej zbudowany jest z nazwisk marańskich, z takich dzieł, które zawierają w sobie doświadczenie marańskie, no poczynając od samych pierwocin, to znaczy od Mickiewicza, z jego imię to 44, ta świadomość uwikłania w żydowskość Mickiewicza dochodziła już do głosów w XIX wieku, ale rzeczywiście dzisiaj od strony tropów marańskich warto do tekstów Mickiewicza wrócić i się tym aspektom jego pisania przyjrzeć, a jeżeli chodzi o literaturę dwudziestowieczną, no to powiedziałbym, że trudno znaleźć kanoniczne nazwisko, które w jakiś sposób w doświadczenie marańskie nie byłoby uwikłane. Znajdujemy na tym gruncie i Stanisława Lema, i Leca, i takie nazwiska, których w ogóle z żydowskością byśmy nie łączyli, jak na przykład Krzysztof Kamil Baczyński, o czym być może warto wspomnieć w kontekście zbliżającej się rocznicy 1 sierpnia wybuchu Powstania Warszawskiego, ale też maranów można szukać w takich miejscach, w których nie szukaliśmy ich dotychczas, jak chociażby literatura dziecięca. I przychodzi mi do głowy chociażby Jan Brzechwa. Jeżeli przeczytamy pod tym kątem nie tylko Kaczkę Dziwaczkę, ale przede wszystkim Akademię pana Kleksa, no to ona objawi się nam w zupełnie nowych barwach.
1: To znaczy dlaczego?
2: Odsyłam tutaj zwłaszcza, bo długo by o tym mówić, odsyłam zwłaszcza do tekstów Adama Lipszyca i Piotra Pazińskiego, które polecam państwu serdecznie. Piotra Pazińskiego tekst o Akademii pana Kleksa jest do znalezienia chociażby na stronie dwutygodnika. Akademia pana Kleksa jest opowieścią o czymś na kształt jesziwy, to znaczy szkoły żydowskiej kształcącej chłopców w wychowaniu religijnym. Jest to też książka naładowana śladami doświadczenia zagładowego. Warto wspomnieć, że Brzechwa pisze Akademię pana Kleksa w 1945 roku. To jest jeden z pierwszych polskich tekstów literackich pisanych bezpośrednio po doświadczeniu zagładowym. Pisze to Jan Brzechwa, który oczywiście ma za sobą żydowskie korzenie. Jest zresztą powinowatym Bolesława Leśmiana. To Brzechwa zmienia swoje nazwisko właśnie z Lesman na Brzechwa, to przydomek. I Brzechwa przemyca te ślady żydowskiego zagładowego doświadczenia do tej książki, w której nie spodziewalibyśmy się tego rodzaju treści. Wspomina się tam między innymi o zagładzie pewnego ludu i to słowo zagłada wprost tam się pojawia. Niewielką literą wprawdzie, ale wyraźnie mamy do czynienia z szyfrowaniem tego doświadczenia, bo w ogóle tego nie powiedzieliśmy, a domaga się to dopowiedzenia, że badania nad literaturą, która zawiera ślady doświadczenia marańskiego, daje pewnego rodzaju detektywistyczną frajdę. To znaczy mówimy tutaj o deszyfrowaniu śladów bardzo często niejawnych, wypowiadanych półgębkiem, na różne sposoby maskowanych. Mamy do czynienia z takim kontredansem ujawniania i zakrywania własnej żydowskości. No i wydaje mi się, że pisanie Brzechwy jest przestrzenią właśnie też tego kontredansu.
1: Mówisz tutaj o pisarzach, o żydowskich przynajmniej korzeniach i pewnej podwójnej żydowskiej i polskiej w tym wypadku tożsamości. Z drugiej strony piszesz także o Witoldzie Gombrowiczu jako o Maranie uniwersalnym i myślę, że tutaj te wątki związane z maranizmem, z pewnym tutaj zamknięciem w formie, która nie do końca potrafi nas wyrazić, są dość jasne. Natomiast gdybyśmy przełożyli jednak tę kategorię, wyszli trochę z samej literatury, przełożyli ją na współczesność. Czy takich współczesnych maranów także w codzienności możemy odnaleźć?
2: Wspomniałeś o Gombrowiczu i przy tej okazji dopowiedziałbym, że dotychczas mówiliśmy o tym pierwszym etapie uniwersalizacji, to znaczy o tym procesie, w ramach którego opuszczamy Półwysep Iberyjski, wyruszamy w świat, na ziemię polskie i znajdujemy tutaj rzeczywiście ślady tego marańskiego doświadczenia, ale można byłoby wykonać krok kolejny i potraktować maranizm jako formułę potencjalnie uniwersalną. Jestem przekonany o tym, że wszyscy jesteśmy maranami, tylko w pewnym sensie nie wszyscy chcemy to rozpoznać, albo zakrywamy się przed wiedzą o tych własnych tożsamościowych pęknięciach, bo w pewnym sensie maranizm daje nam narzędzia, daje nam język do opowiedzenia o własnych rozszczepieniach tożsamościowych, o podwójnościach tożsamościowych, które już nie muszą mieć związku z samą żydowskością. Tak jest w przypadku Gombrowicza, który swoje teksty pisze w taki sposób, że pracuje w nich pewnego rodzaju, powiedziałbym, logika marańska. Pracuje ta wprowadzona przez Gombrowicza kategoria niedo, pewnego rodzaju niedookreślenia, niedomknięcia, takiego niedopasowania do kolejnych narzucanych nam ról i formuł tożsamości. No i jeżeli pytasz o kontekst współczesny, no to poza tym, że rzeczywiście mamy w Polsce piszących, którzy w tym doświadczeniu marańskim są osadzeni. Dziady i dybuki Jarosława Kurskiego to zresztą taka książka, która traktuje o doświadczeniu marańskim i już w samym tytule w znakomity sposób tę ambiwalencję, czy tę kontaminację, dwoistość zawiera. Takim pisarzem był chociażby zmarły niedawno Marcin Wicha, ale gdyby wyprowadzić poza kontekst literacki pytanie o maranizm w kontekście współczesności, trzeba byłoby powiedzieć, że maranizm dostarcza nam, wydaje mi się, takiej formuły myślenia o podmiocie, o jednostce, która jest nam dzisiaj paląco potrzebna. To znaczy jest to wizja bardzo obiecująca, zwłaszcza dzisiaj w dobie wzmożenia tożsamościowego. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy z różnych stron czujemy przymus do określenia się, tak? A przy okazji doświadczenia marańskiego okazuje się, że z tym przymusem do określenia może być nam niewygodnie, bo możemy być ni tacy, ni siacy, i tacy, i tacy. No i wydaje mi się, że maranizm przede wszystkim właśnie wiedzę o tego rodzaju nietożsamości nam dzisiaj przynosi, o czym wspominam też oczywiście w kontekście obecnego klimatu społecznego w Polsce, przy okazji obecnej antyukraińskiej histerii, przemocy wymierzonej w Ukraińców. No i ci pisarze, których brałem na warsztat, niekiedy dokonywali jak najbardziej kontaminowania, mieszania tożsamości polskiej i ukraińskiej, udowadniając, że kultury żyją tylko wtedy, kiedy są wymieszane. Jeżeli kultura stawia na pielęgnowanie swojego sztywnego i jednolitego formatu, po prostu obumiera.
1: Doktor Piotr Sadzik, filozof literatury, krytyk literacki z Wydziału Polonistyki UW, także autor książki Regiony pojedynczych herezji, Marańskie wyjścia w prozie polskiej XX wieku, w której o maranizmie właśnie można więcej przeczytać, był z nami. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
2: Dzięki bardzo.
1: Dziękuję.

0: Kampus Główny.
1: Pogoda ostatnim czasem letnio nas nie rozpieszcza, jeśli rozpieszczanie oznaczałoby upały, to niedługo się zmieni, to tak wynika z prognozy pogody na ten tydzień.

Natomiast naukowcy także co nieco o pogodzie w przyszłym roku są w stanie powiedzieć. Na stronie czasopisma naukowego Nature artykuł o wyjątkowo silnym zjawisku El Niño, które wystąpi według fizyków, według geofizyków w przyszłym roku. Naukowcy przebadali dane z 14 modeli klimatycznych, z których wynika, że w przyszłym roku temperatura powierzchni Pacyfiku może być nawet o 3-4 stopnie Celsjusza wyższa niż średnia, no a to z kolei przełoży się także na globalny wzrost temperatur. Gdy mówimy o globalnym odciepleniu, zjawisku zupełnie niezależnym od cyklicznego El Niño, to często cytujemy taki próg 1,5 stopnia Celsjusza ocieplenia względem epoki przedprzemysłowej, względem tego, co było 150 lat temu. A tu okazuje się, że no właśnie wpływ El Niño może w przyszłym roku podnieść średnią globalną temperaturę nawet jeszcze trochę wyżej, do 1,7 stopnia powyżej tych temperatur sprzed naszego niezwykle szybkiego rozwoju. Skoro o zmianach i pogodowych, i klimatycznych mówimy, to warto też zajrzeć na stronę CNBC. Tam artykuł o największej na świecie, zbudowanej w Finlandii baterii piaskowej. O co tutaj chodzi? Zwykle, gdy mówimy o bateriach, czyli w bardzo szerokim rozumieniu czymkolwiek, co do gromadzenia energii służy, mówimy o zbiornikach, mówimy o puszkach wypełnionych pewnymi substancjami chemicznymi, opartymi na licie, opartymi na różnych metalach, które na skutek reakcji chemicznych są w stanie magazynować energię przesyłaną przez prąd elektryczny, a potem ją zwracać. Tego typu przechowywanie energii ma różne swoje wady, wynikające m.in. z tego, że baterie tego typu szybko się degradują i po pewnym czasie tracą swoją pojemność. Odpowiedzią, którą wymyśliła i zbudowała fińska firma ciepłownicza, jest wielki zbiornik na piasek. Zbiornik o wysokości 13 metrów, w którym zmieści się 2000 ton tego właśnie minerału, który może służyć za swego rodzaju baterię cieplną, ogrzewaną w momentach, gdy źródła odnawialne do sieci zwracają dużo energii i zwracającego to ciepło wtedy, gdy go po prostu potrzebujemy. Według naukowców rozwiązanie to może być dużo bardziej efektywne niż to na pierwszy rzut oka wygląda.

0: Isaac The Week na antenie Radia Campus, a w kampusie głównym na koniec mam dla was jeszcze fragment podcastu o pewnym innym sposobie widzenia, który ma także do dyspozycji nasze oko. Oliwia Kaczkoś z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW zadała sobie pytanie, ilu fotonów trzeba, by ludzkie oko pobudzić i co stanie się, gdy na jeden receptor dwa fotony jednocześnie patrzą.
1: W naszym oku są fotoreceptory na siatkówce. To są takie specjalne komórki, które, dzięki którym jesteśmy w stanie odbierać, postrzegać światło, które nas otacza. I te fotoreceptory są tak zaprogramowane, żeby były pobudzane przez światło z zakresu światłowidzialnego. Czyli to są, powiedzmy, że to są fotony, czyli takie porcje światła, które mają energię, które wystarczającą, żeby pobudzić nasze te fotoreceptory w oku. Więc inaczej można powiedzieć, że aby coś widzieć, należy pobudzić nasze fotoreceptory w siatkówce. Od tego trzeba zacząć.
0: Normalnie, gdy widzimy tych fotonów, tak czy inaczej do naszego oka dociera mnóstwo, prawda?
1: Tak jest.
0: To czym w takim razie różni się to widzenie dwufotonowe od takiego jednofotonowego, zwykłego? Czy jednofotonowe widzenie w ogóle istnieje?
1: Tak, no to jednofotonowe widzenie to jest takie, które znamy, czyli jeden foton wystarczy, aby budzić nasz fotoreceptor i wtedy zaczyna się cały szereg biochemicznych zmian, które prowadzą do tego, że fotoreceptor wysyła jakby impuls elektryczny do naszego mózgu i tam właśnie tworzone jest to widzenie, to takie wrażenie postrzegania właśnie światła. Natomiast to nie jest jedyny sposób, w jaki możemy pobudzić fotoreceptor. W momencie, kiedy na fotoreceptor będą padać dwa fotony w tym samym czasie, jest możliwa tak zwana absorpcja dwufotonowa, czyli pobudzenie tego naszego fotoreceptora za pomocą dwóch fotonów o dwa razy mniejszej energii, zamiast jednego o dwa razy większej energii. I właśnie takie pobudzanie z pomocą dwóch fotonów w tym samym czasie naszego oka nazywamy widzeniem dwufotonowym.
0: To właśnie dwufotonowe widzenie jest po pierwsze nowym odkryciem mechanizmu, który w naszych oczach działa, a po drugie także ma pewne zastosowania praktyczne, które w okulistyce mogą wkrótce się przydać. O tym mówi Oliwia Kaczkoś. Jeśli chcielibyście posłuchać pełnej wersji rozmowy, no to zapraszam oczywiście do zajrzenia do podcastu Campus Nauka. Tam na samej górze listy o dwufotonowym widzeniu podcast właśnie znajdziecie.

To była Faustyna Maciejczuk i Timon Ziemia Artki. My natomiast spoglądamy już na zegarek, godzina 12.49, co oznacza, że ja już dzisiaj mam wolne i z wami w kampusie głównym się żegnam. Słyszymy się w tej samej audycji za jakiś czas. Po urlopie z pewnością jednak zostawię was w dobrych rękach. Dawid Axelrod tym razem na playliście Holy Thursday. Ja nazywam się Max Walewski, a audycję realizował Michał Dorobisz.

0: Autopromocja.
1: Przedsiębiorczość to słowo klucz do współczesnego rynku pracy. Czy da się jej nauczyć? Porozmawiamy o tym, jak dziś budować własną ścieżkę zawodową i które kompetencje zdecydują o sukcesie przedsiębiorców w przyszłości. Słuchaj specjalnego programu w piątek o 12:30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest platforma edukacyjna studiumprzedsiębiorczości.pl.
0: Autopromocja.

punkcie. Skończyłem nagrywać tę płytę i zamiast tu poczuć tę ulgę, ja nagle znów nie mam pomysłu na życie. Odwracam się przez ramię, tak jak kiedyś, ściska w krtani konfetti podeptane, mieni się na pustej sali. Mam

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Róży Wiatrów w Radio Campus jest pani doktor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Od dzisiaj, od wczoraj tak naprawdę, Peru ma nową panią prezydent, ale jest to postać no, bardzo kontrowersyjna i dlatego dzisiaj się na niej skupimy i też o sytuacji w Peru oczywiście powiemy. Keiko Fujimori trzy razy ubiegała się o fotel prezydenta i trzy razy przegrywała, za czwartym razem się udało. O tym dlaczego to powiemy za chwilkę. Na razie pani doktor, powiedzmy, kim był ojciec Keiko Fujimori, bo to jest bardzo ważne dla zrozumienia całego kontekstu, dla zrozumienia też jej kariery politycznej i obaw, jakie się z nią wiążą w peruwiańskim społeczeństwie, o których też powiemy. Więc na początku, kim był tata Keiko Fujimori?
2: No właśnie, postać również bardzo znana, Alberto Fujimori, bo to jest człowiek o pochodzeniu japońskim, natomiast ten wymowa nazwiska z hiszpańska raczej powinna chyba tutaj funkcjonować. I tak zresztą Keiko stara się wymawiać swoje nazwisko, chociaż bywa różnie. Ta diaspora japońska zresztą w Peru jest spora i w ogóle diaspora azjatycka, co też ma znaczenie i o tym później w naszej rozmowie pewnie jeszcze do tego dotrzemy. Ale Alberto Fujimori w latach 90. Dwukrotnie prezydent Peru. Człowiek, który został wybrany w wyborach, natomiast później, gdy bardzo silna opozycja chciała mu ten urząd odebrać po jego no, takich kontrowersyjnych decyzjach, to udało mu się zmienić konstytucję, przedłużyć kadencję, no i wprowadzić autorytaryzm, który z jednej strony przysłużył się gospodarce Peru i uspokojeniu sytuacji bezpieczeństwa wewnętrznego, a z drugiej strony no, przysporzył mu sporo zarzutów, w tym zarzut o ludobójstwo. Alberto Fujimori zasłynął tym, że w latach 90. wprowadził szereg takich reform neoliberalnych, które zresztą wtedy w ramach konsensusu waszyngtońskiego no w ogóle w Ameryce Łacińskiej dominowały. Umocnił walutę, czyli sola, która stała się wtedy jedną z najstabilniejszych w regionie. Od tamtej pory rzeczywiście gospodarka rozwijała się szybko, stabilnie, zarządzana była no, w sposób taki technokratyczny. I właściwie to trochę do tego dzisiaj Peruwiańczycy tęsknią, czyli do takiej stabilności, poczucia właśnie też bezpieczeństwa. Dzięki swoim takim kontrowersyjnym metodom zwalczył też taką maoistowską, rebeliancką partyzantkę, która destabilizowała Peru przez wiele lat. I to też poczytywane mu jest zasługę, ale jakim kosztem? No i właśnie, i tutaj te zarzuty wobec niego są bardzo poważne. Człowiek, który no jest kojarzony z tym takim daleko idącym autorytaryzmem, niesłuchaniem innych, no i również ludobójstwem, również na przykład okaleczaniem, sterylizowaniem przymusowym kobiet z terenów, gdzie zamieszkiwała ludność rdzenna. Mówi się o 300 tysiącach osób wysterylizowanych przymusowo, więc to jest rzeczywiście skala ogromna. I to są całe lata 90. Wtedy też po no, różnych takich kontrowersyjnych decyzjach, które Alberto Fujimori wprowadził w życie, odeszła od niego małżonka, a wtedy rolę pierwszej damy przejęła młodziutka Keiko, wówczas 19-letnia, a więc ona w polityce i to tej wielkiej polityce zasłynęła od najwcześniejszych lat i w tej polityce była obecna w zasadzie od tamtej pory.
1: No właśnie, pani doktor, to jeszcze powiedzmy w tej części słów kilka o samej, no właśnie, Keiko Fujimori, nowej pani prezydent. Postać kontrowersyjna, nigdy nie odcięła się od spuścizny ojca, a nawet ją broni. W Peru działa w ogóle ruch społeczny Keiko Nova, co można by było przetłumaczyć: Keiko nie przejdzie. Protesty zresztą się odbyły po tym, kiedy ona te wybory wygrała i zostawała zaprzysiężona. No więc właśnie, zaczęła pani mówić. Pojawiła się jako pierwsza dama de facto peruwiańskiej sceny politycznej przy ojcu. Jak dalej ta kariera się rozwijała?
2: Fujimori, gdy usłyszał zarzuty i gdy zorientował się, że no, nie ma czego szukać już w tej polityce peruwiańskiej, on uciekł do Japonii podczas jednej z takich podróży służbowych. Po prostu tam został, wysłał faksem rezygnację ze stanowiska. Natomiast no, trwał proces przeciwko niemu. On ostatecznie został oskarżony i osadzony w więzieniu, gdy chciał powrócić do polityki peruwiańskiej. Myślał, że mu się to uda, więc wrócił na kontynent. Natomiast w tym więzieniu spędził w sumie niedużo czasu, dlatego że tam było różne próby wyciągnięcia go i właściwie to cała chyba polityczna działalność Keiko Fujimori wokół właśnie tego zagadnienia była skupiona, czyli ona próbowała wybielić ojca, ona próbowała wytłumaczyć, że wszystkie jego decyzje były jak najbardziej korzystne dla Peru, że zarzuty o ludobójstwo, o przekroczenie uprawnień, o korupcję, że to wszystko były zarzuty niesłuszne i przez te wszystkie lata no właśnie budowała tę legendę samego Alberto, ale też no, fujimoryzmu, który stał się no, takim zręcznym też terminem, który bardzo wiele w Peru znaczy i tłumaczy. I teraz Keiko Fujimori, no, dzisiaj już 51-letnia, wreszcie skutecznie po raz czwarty startowała w tych wyborach. Wcześniej przegrywała o włos, teraz wygrała o włos. I ona się od tego fujimoryzmu nie odcina, wręcz przeciwnie, mówi, że będzie kontynuować tę politykę swojego ojca, co z jednej strony można rozumieć w ten sposób, że chce umacniać gospodarkę, chce otwierać rynek, chce większej otwartości biznesowej, stabilizacji, mówi o większym wzroście gospodarczym, o po prostu wzmocnieniu też instytucji takich biznesowych, chociaż to akurat chyba w Peru nie działa źle. Ale oczywiście tutaj pewne zagrożenia gospodarcze istnieją, więc ona zwraca się w stronę biznesu, zwłaszcza dużego biznesu. I ten biznes przyjmuje to z wielką otwartością. Natomiast lewica i nie tylko zresztą lewica, on jest bardzo, bardzo jej przeciwna i to widać w czasie tych wyborów było, dlatego że no, w pierwszej turze
1: Pani doktor, za chwilkę powiemy o samych wyborach w drugiej części, więc zaraz wracamy.

0: To ja tylko przypomnę, moim i waszym gościem w Róży Wiatrów jest pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, a my dzisiaj w Róży Wiatrów rozmawiamy o Peru. Peru ma od wczoraj nową panią prezydent. Jest to Keiko Fujimori, córka Alberto Fujimoriego, czyli dyktatora, który przez 10 lat od 1990 roku rządził Peru. No, ma zarzuty zbrodni przeciwko ludzkości i z drugiej strony jego zwolennicy twierdzą, że no podniósł czy usprawnił peruwiańską gospodarkę. Keiko się od dziedzictwa ojca nie odcina, wręcz go broni, stąd oczywiście sprzeciw też części peruwiańczyków na jej zwycięstwo i obawa o to, że może wrócić do sposobów ojca. No właśnie, pani doktor, za czwartym razem Keiko wygrała przewagą wynoszącą mniej niż 50 tysięcy głosów. Mówiła pani, że ona poprzednio przegrywała o włos, no właśnie, teraz wygrała o włos. Dlaczego tym razem jej się udało? Bo ja kiedy patrzyłem na media gdzieś, tak, przygotowując się do naszej rozmowy, no przebrzmiewał taki głos, że po prostu wybrano mniejsze zło, bo ci kontrkandydaci byli jeszcze gorsi dla części Peruwiańczyków i stąd to zwycięstwo.
1: I to w dużym stopniu chyba jest prawda. Również jeszcze zaledwie rok temu, czy półtora roku temu, gdy rozmawiałam z moimi kolegami peruwiańczykami z różnych uniwersytetów, to oni byli przekonani, że Keiko owszem wystartuje, ale z całą pewnością nie ma tej siły, aby faktycznie wygrać wybory, że ona po prostu zawsze będzie druga. I więc to jest jednak niespodzianka, myślę, dla samych peruwiańczyków i dla obserwatorów z zewnątrz. Wystartowało tych kandydatów bardzo wielu, to świadczy o słabości w ogóle klasy politycznej i o takim bardzo dużym rozdrobnieniu tej polityki w Peru. Kandydatów w pierwszej turze było aż 35, bo były też przecież kobiety. I sama Keiko Fujimori w pierwszej turze otrzymała zaledwie 11% głosów, więc nie była pierwszym wyborem dla wielu peruwiańczyków. Ona była, po prostu przeszła do drugiej tury, dlatego że inni kandydaci byli jeszcze słabsi. I druga tura rozegrała się pomiędzy Keiko Fujimori, to znaczy kandydatką konserwatywną, która specyficzną, ja taką linię polityczną reprezentuje, osobą bardzo znaną w polityce peruwiańskiej, a kandydatem lewicowym, bardzo, bardzo lewicowym, nim był Roberto Sanchez, który miał kontynuować z kolei politykę swojego lewicowego przyjaciela, poprzednika, jednego z poprzedników tych prezydentów, było już od tej pory sporo, z 2021 roku. Czyli Pedro Castillo, który jako pierwszy taki lewicowy prezydent rzeczywiście wygrał wybory i został bardzo szybko odsunięty. I teraz wielu Peruwiańczyków w tej drugiej turze powiedziało, no dobrze, no to wybierzmy jednak mniejsze zło, no bo na te rządy lewicowe, zresztą Roberto Sanchez był przedstawiany jako komunista, jako człowiek, który będzie jakieś terrorystyczne uprawiał taką terrorystyczną politykę. To jest w ogóle słowo terroryzmo. To jest w ogóle jakieś słowo klucz w tej polityce peruwiańskiej. Każdego opozycjonistę się te oskarża o to, że będzie tym terrorystą. I na to tej zgody większości widocznie nie było. Dlatego mimo tych kontrowersji Keiko Fujimori, która przez długie lata destabilizowała instytucje, ona wprowadzała taką politykę bardzo napiętą, ona jednak tym razem wygrała.
0: Jakie obietnice pani doktor wyborcze składała i składa Keiko w czasie wyborów, no teraz już po zaprzysiężeniu, no bo duży nacisk, prawda, kładzie na kwestie bezpieczeństwa, padło na przykład obietnica, że w Peru powstanie takie drugie mega więzienie jak w Salwadorze powstało, do którego Donald Trump z kolei chce odsyłać i odsyła już złapanych imigrantów w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, czy to te kwestie bezpieczeństwa przede wszystkim, no też zaważyły, mogły zaważyć o zwycięstwie Keiko?
1: To jest pierwszy, najważniejszy temat, który pojawiał się w kampanii wyborczej i zresztą nie tylko w Peru, ale w innych krajach, gdzie się odbywały niedawno wybory w Ameryce Łacińskiej, no to obietnice poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza takie zdecydowane obietnice właśnie, czyli zwalczanie przestępczości żelazną pięścią, jak to Keiko też nazywała, to rzeczywiście było coś najważniejszego, więc to jest najważniejszy problem dzisiaj w Peru. I druga rzecz to jest obietnica rozwijania infrastruktury poprzez po prostu ułatwienie działalności biznesowej, przede wszystkim dużym graczom biznesowym, ale też no, wzmocnienie tych instytucji, które by pozwalały na nawiązywanie partnerstw z inwestorami rządowo-prywatnymi i tak dalej. Więc to jest druga kwestia. Natomiast rzeczywiście Keiko zobowiązała się do zwalczania przestępczości poprzez nadanie uprawnień policji, nadanie uprawnień no właśnie takich wojskowych, przyjęcia takiej strategii, którą znamy z Salwadoru i która spowodowała, że Salwador stoczył się w ten autorytaryzm przez ostatnie lata, w tym wbudowanie takiego wielkiego więzienia. I to jest też obietnica, którą znamy na przykład z Kolumbii, z Chile, to są kraje, z Ekwadoru, prawda? Więc to również pojawia się w narracji innych krajów, które też skręciły w prawo w ostatnich wyborach. Ona też mówi o tym, że będzie gwarantować bezpieczeństwo sędziom, aby oni mogli faktycznie orzekać swobodnie w tych bardzo trudnych sprawach, no bo to był też duży problem, wdrażanie takich reform, które miały zapewnić na przykład ukrywanie tożsamości podczas procesów karnych, a więc no, cały szereg takich działań, które mają poprawić bezpieczeństwo, wzmocnić te instytucje, reorganizować służby socjalne, a więc to jest ukłon w stronę tych wszystkich, którzy no, chyba na nią nie głosowali, a więc biedniejszej części społeczeństwa, przede wszystkim południowego Peru andyjskiego. Ale będzie musiała zmierzyć się z takim wyzwaniem jak Peru podzielone. To znaczy Lima i bogatsze wybrzeże głosowało na Keiko Fujimori w tej drugiej turze, natomiast no, biedniejsze części społeczeństwa, przede wszystkim z regionów andyjskich, zdecydowanie na Roberto Sanchez'a i może być taka sytuacja, że oni w razie jakichś niepowodzeń, w razie jakichś no, działań, które uznają za kontrowersyjne, przyjdą do Limy, co rzadko się zdarza, ale ostatnio się zdarza, że takie karawany z Andów przez długie dni, tygodnie wędrują w kierunku Limy i potem ją paraliżują. Tego się mieszkańcy Limy bardzo obawiają. Będzie to Peru podzielone, bardzo podzielone i też nadchodzi pewne zjawisko klimatyczne, to znaczy El Niño, które z największym prawdopodobieństwem będzie najpoważniejsze od lat i ono będzie dużym wyzwaniem, bo doprowadzi najprawdopodobniej z jednej strony na obszarach tych wyższych do ogromnej suszy, no i też w innych miejscach do powodzi, a więc no, tutaj podstawa gospodarki Peru, czyli zarówno rolnictwo, jak i górnictwo mogą być zagrożone. I mówi się o tym, że ten planowany, czy obiecywany wzrost gospodarczy 4% na ten rok, on się nie spełni właśnie dlatego, że nadejście El Niño, tego zjawiska pogodowego, które no, podnosi temperaturę oceanów, no, po prostu zdestabilizuje sytuację i prawdopodobnie to będzie pierwszy, największy test dla Keiko Fujimori i też moment, kiedy może się okazać, że te protesty, te ruchy w społeczeństwie, one mogą zagrozić jej prezydenturze.
0: My za chwilkę do rozmowy wrócimy w trzeciej części.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: To ja tylko przypomnę, cały czas z nami w Radio Campus jest pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, a my dzisiaj rozmawiamy o Peru. Od wczoraj kraj ma nową panią prezydent. Jest to osoba budząca bardzo duże kontrowersje. Keiko Fujimori, córka Alberto Fujimoriego, który 10 lat w sposób dyktatorski rządził od 1990 roku Peru. Zwolennicy mówią, że podniósł gospodarkę tego kraju dzięki wolnorynkowym zmianom. Niemniej jest on oskarżany o zbrodnie przeciwko ludzkości, o krwawe rządy. Keiko się od tego nie odcina, wręcz wydaje się dumna z tego dziedzictwa ojca. I stąd właśnie kontrowersje i pytanie o to, jak będą wyglądały jej rządy. To pani doktor, pytanie, wydaje mi się, które mogło się pojawić u części słuchaczy. U mnie się na przykład pojawiło. Alberto Fujimori urodził się już w Limie, natomiast jego rodzice byli Japończykami, przyjechali z prefektury Kumamoto, jeśli dobrze czytam. No i właśnie pytanie, pani doktor, skąd diaspora japońska akurat w Peru? Bo jest to, wydaje mi się, jednak bardzo, bardzo ciekawe. To są lata 30. Alberto Fujimori urodził się w 1934 roku.
1: Tak, rzeczywiście i mamy tą diasporę japońską i w ogóle azjatycką w Peru, bardzo silną, widoczną. To jeżeli sobie popatrzymy na historię Japonii i na niestabilną sytuację wówczas japońską, to nam pewnie sporo wytłumaczy. Natomiast Peru było też wówczas krajem otwartym, które z otwartymi ramionami witało taki migrantów z części azjatyckiej i zwłaszcza japońskich przedstawicieli w biznesie, w polityce mamy całkiem sporo, nawet do dzisiaj. Tego dowodem jest sukces rodziny Fujimorich, a nie jedynej rodziny oczywiście japońskiej, i takie bardzo silne związki w ogóle z Azją. Ja myślę, że o tym jeszcze dwa słowa tu do naszych słuchaczy, dlatego że Peru troszkę idzie inną ścieżką niż inne kraje w Ameryce Łacińskiej, które skręciły w prawo. Ja myślę, że to jest istotne, żebyśmy o tym wspomnieli, bo tych ostatnich wyborów prezydenckich w Ameryce Łacińskiej mieliśmy chyba 15, z czego w 12 przypadkach wygrał kandydat prawicowy, to jest też tak jak w Peru, więc Keiko Fujimori, ale we wszystkich praktycznie tutaj było bardzo silne nawiązanie do polityki Donalda Trumpa, jego wsparcie, jego taka cała narracja w mediach społecznościowych, a w przypadku Keiko Fujimori Donald Trump właściwie tego wsparcia jej nie udzielał i do końca nie czuje. Czy to jest taka kandydatka, dzisiaj już prezydentka, którą miałby wspierać, dlatego że ona utrzymuje bardzo silne, w ogóle Peru utrzymuje silne związki z Azją, w szczególności również z Chinami. Tam mamy otwarty niedawno megaport w Chiangkai, tuż obok Limy, otwarty, zbudowany przez Chiny. I Chiny z całą pewnością nie odpuszczą Peru, które stało się taką bramą na całą Amerykę Południową. Myślę, że tu będzie spore oczekiwanie ze strony Stanów Zjednoczonych, któremu Keiko Fujimori może się nie poddawać, właśnie idąc tym kluczem swoich koneksji i rodzinnych, i tej całej diaspory azjatyckiej, która tam w Peru wciąż jest bardzo silna i aktywna.
0: To już ostatnie pytanie. Właśnie zaczęła pani mówić o tej prawicowej fali, czy zwrotowi w prawo. Mamy Javiera Milei w Argentynie, Naiba Bukele w Salwadorze, to ten pan od tego mega więzienia, José Antonio Casta w Chile, tak naprawdę pogrobowiec Pinocheta. W Kolumbii wygrał Alberto de la Espirelli, też kolejny prawicowy kandydat. Z czego ta fala, pani doktor, wynika? Prawda, wydawało się, że Pewien odpór został dany tym prawicowym politykom. Lata 90. to jest chociażby Brazylia, przykład wyciągnięcia z biedy milionów ludzi. No a teraz politycy o lewicowych powiązaniach czy hasłach lewicowych no, przegrywają właśnie. Czy to jest kwestia bezpieczeństwa, problemy z bezpieczeństwem i stąd jest kładziony czy prawicowi kandydaci kładą na to nacisk i wygrywają, czy jeszcze coś innego tutaj odgrywa rolę?
1: Myślę, że kilka zjawisk, które na siebie się nakładają, i to jest szczególny moment w Ameryce Łacińskiej, to znaczy rzeczywiście kwestia bezpieczeństwa, która jest najważniejsza absolutnie w ostatnich wyborach, właściwie w tych wszystkich krajach, które pan redaktor wymienił i w innych również. I ten kandydat, który obiecuje zdecydowane rządy, zdecydowane kroki, które mają po prostu pomóc zwalczyć tę przestępczość zorganizowaną, oni przede wszystkim wygrywają. Druga kwestia to jest taka, że wcześniej, no, w poprzednich wyborach, no to właściwie mieliśmy powrót tej fali lewicowej, takich rządów prospołecznych, które no, dużą wagę przywiązywały właśnie do polityki społecznej, tych reform, rozszerzały no, różne benefity dla tych klas mniej uprzywilejowanych. I to wszystko z jednej strony było bardzo kosztowne dla gospodarki, a z drugiej nie przyniosło oczekiwanych efektów. Na to nałożył się kryzys wywołany pandemią, z którym Ameryka Łacińska właściwie wciąż jeszcze sobie musi radzić. I to wszystko wywołało ogromną frustrację. No więc ci lewicowi już nie mają szansy na kontynuację. Albo ich partie lewicowe również są uważane za skompromitowane. Trzecia rzecz, ogromna korupcja poprzednich rządów. No więc tym tropem idąc, wybieramy tych, którzy jeszcze nie rządzili. I to jest również wytłumaczenie, dlaczego dużo outsiderów politycznych znajduje się dzisiaj u rządów, albo zaszło bardzo wysoko w wyborach, no bo oni jakby odcinają się od tych poprzednich polityków, mówią, tamci byli skorumpowani, a ja nie, proszę głosujcie na mnie, i to rzeczywiście przemawia. I do tego wszystkiego dokładamy jeszcze politykę Donalda Trumpa, który bardzo wyraźnie wskazał, że on popiera konkretnych kandydatów, on życzy sobie, aby wygrywali kandydaci konserwatywni i tych wspiera również w sposób ekonomiczny. To znaczy, na przykład obiecuje pomoc gospodarczą, na przykład obiecuje, że nie nałoży tych wysokich taryf, ceł na poszczególne kraje. Jeżeli ktoś się nie słucha, kraj lewicowy jak Brazylia, no wciąż musi odpierać te pomysły Donalda Trumpa, bo on co chwila nakłada to 50%. Cła to 25%. Brazylia jest jednym z niewielu już krajów w Ameryce Łacińskiej wciąż o rządach lewicowych. W październiku zresztą będzie również Brazylijczycy będą wybierać prezydenta. Na pewno będzie ciekawy pretekst do tego, żeby o tych lewicy i prawicy w
0: A
1: Ameryce
0: tutaj
1: Łacińskiej.
0: się zatrzymałem, pani doktor. Ciekawym wątkiem jest to, że o ile Jair Bolsonaro, były prezydent, oskarżono o próbę zamachu stanu, nie może wziąć udziału w tych wyborach, to o tyle jego syn, który udziela się w kampanii wyborczej, wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia wizerunków ojca. No i tu jest wielka debata w Brazylii, czy tak można. No ale to bliżej października, o tym oczywiście porozmawiamy. Dzisiaj o Peru rozmawialiśmy. Doktor Joanna Gocłowska-Bolek, Amerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, pani doktor,
1: Dziękuję serdecznie.
0: za rozmowę. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się wyjątkowo za 2 tygodnie słyszymy. Krótkie wakacje, róży wiatrów, więc za 2 tygodnie słyszymy się w Radiu Campus.
2: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.

0: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.

Капкапкапкаплюс. You looked into the sounds. One 108.9.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty. This is your life! Right here, right now!

Minęła 15, to jest normalnie o tej porze. Zosia Soboń. Już za moment trochę o kulturze i o tym, co ciekawego można porobić dziś w Warszawie. Po godzinie 15.30 antenę przejmuje Franek Wójcicki i Kamil Kuć. Po 16.00 posłuchamy fragmentu audycji Dobre teksty z Łukaszem Bzdrowskim. No i jeszcze więcej kultury po godzinie 16.30. Jestem do 17.00, to jest normalnie o tej porze. Słuchajcie Radia Campus i zostańcie z nami.

zawirowaniach pogodowych, jakie miały miejsce przez ostatnie dni, wygląda na to, że mamy przynajmniej 3 dni ładnej, spokojnej pogody, bez deszczu, więc jest to idealny moment, żeby wieczorem wyjść i porobić coś ciekawego, bo Warszawa, zwłaszcza właśnie latem, oferuje naprawdę dużo fajnych opcji. Między innymi dzisiaj o godzinie 21 startuje kino letnie Lolka i są to Oscarowe Środy. W samym sercu Zielonego Pola Mokotowskiego czeka duży ekran, leżaki i filmowe hity oscarowe. I dzisiaj właśnie przy Lolku będzie można obejrzeć Jedno życie. Jest to film o tym, jak w roku 1939 Nicholas Winton ocalił setki dzieci przed śmiercią i 40 lat później jego historia poruszyła świat. Film z Anthonym Hopkinsem w roli głównej, raczej opisywany jako wzruszający, więc jeśli jesteście bardzo, bardzo emocjonalni i nie macie ochoty dzisiaj na wzruszenie, no to raczej to nie ten adres, bo film jest naprawdę raczej optymistyczny, raczej ciepły, ale jednak wzruszający. Więc to Oscarowe Środy, kino letnie Lolka, godzina 21. Lolek Grill Bar i wstęp wolny. Więc to opcja wzruszająca. A jeśli akurat macie ochotę dzisiaj się pośmiać, no to o godzinie 19 w klubie komediowym odbywa się spektakl improwizowany Kochanie, będziemy mieli psiecko, czyli 5 powodów, dlaczego lepiej mieć pieska niż dziecko. Tak nazywa się spektakl, odbywa się w klubie komediowym. Tutaj bilety 75 zł. Spektakl komediowy, improwizowany. Klub komediowy jest naprawdę super. Jakiś czas temu gościłam kilku aktorów i aktorek właśnie z klubu komediowego i to są super ludzie i na pewno warto się wybrać, no bo naprawdę te spektakle są zabawne i potrafią bardzo umilić wieczór. Więc to, Kochanie, będziemy mieli psiecko, spektakl improwizowany, godzina 19 w klubie komediowym na Placu Zbawiciela. Przez całe lato w kinie Muranów trwa Timeless Film Festival Warsaw w kinie Muranów. W zasadzie nawet nie tyle co lato, co od 1 lipca do 30 września. No i tutaj naprawdę można się spodziewać bardzo, bardzo dużej różnorodności w ramach festiwalu. Cykl 8 filmów Luki Bessona, dodatkowo 6 odrestaurowanych filmów Felliniego, 6 filmów Kubricka, przegląd filmów Wajdy w setną rocznicę jego urodzin i wiele, wiele innych opcji. No i dzisiaj w ramach festiwalu można zobaczyć film Atlantis o godzinie 20:30. Film powstawał przez około 2 lata zdjęciowe w różnych częściach świata, między innymi na Bahamach, Tahiti, Morzu Czerwonym i w Arktyce. I jest często traktowany jako kontynuacja Wielkiego Błękitu. Można doczytać, że w Atlantis człowiek praktycznie znika i ocean jest głównym bohaterem filmu, więc myślę, że naprawdę warto, brzmi to super. A już za moment opowiem o tym, co jeszcze ciekawego można dzisiaj porobić.

Jakiś czas temu w czwartkowym normalnie o tej porze gościłam Aleksandrę Trepko, instruktorkę jogi. Jeśli ktoś słuchał i pomyślał sobie, że chciałby wybrać się na takie zajęcia z jogi u Oli, no to dzisiaj właśnie jest na to szansa i to zupełnie za darmo, ponieważ w prochowni Żoliborz odbywa się cykl wieczornych spotkań z jogą, prowadzonych właśnie przez Olę Trepko, nauczycielkę jogi, studentkę psychologii klinicznej i absolwentkę seksuologii klinicznej. Każde spotkanie to 90 minut uważnej pracy z ciałem i umysłem. No i tak naprawdę może przyjść każdy, nawet osoby, które jeszcze nigdy nie próbowały jogi, a także takie osoby, które już praktykują od jakiegoś czasu. Ola jest naprawdę super, jest specjalistką, ćwiczy od naprawdę bardzo dawna, więc no i jeszcze dodatkowo można sobie spróbować. Wstęp jest wolny, zobaczyć, czy joga jest akurat dla nas, więc naprawdę mega fajnie. Prochownia Żoliborz dzisiaj o godzinie 18, no i taka praktyka potrwa półtorej godziny. A oprócz tego również w LAS, lokalna atrakcja stolicy, odbywa się wieczór z muzyką na żywo. W zasadzie w każdą środę. O godzinie 19 startuje, 22 się kończy. No i tutaj możemy po prostu wpaść, zjeść coś dobrego i posłuchać w plenerze muzyki na żywo. Soul, jazz, blues, swing, w zasadzie wszystko. Więc to też takie moje polecajki. Joga z Olą w prochowni Żoliborz o godzinie 18 i LAS, letnia scena muzyczna z muzyką na żywo o godzinie 19. A już za moment serwis. Po serwisie antenę przejmuje Kamil Kuć i Franek Wójcicki. Zostańcie z nami.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mój ego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest ku... wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłobie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, nich

byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę. Głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany.

0: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Przedsiębiorczość to słowo klucz do współczesnego rynku pracy. Czy da się jej nauczyć? Porozmawiamy o tym, jak dziś budować własną ścieżkę zawodową i które kompetencje zdecydują o sukcesie przedsiębiorców w przyszłości. Słuchaj specjalnego programu w piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest platforma edukacyjna studiumprzedsiębiorczości.pl.
2: Autopromocja.
4: 15.30, Michał Dorobisz.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Osłony cen paliw, areszt dla podejrzanego o pobicie pary Ukraińców oraz rekordowa frekwencja Wimbledonu.
5: Wiadomości.
4: Rząd przygotowuje się, by pod koniec wakacji wprowadzić osłonowy mechanizm na rynku paliw, włącznie z górnym limitem cen, poinformował w środę premier Donald Tusk. Podkreślił, że wprowadzenie pakietu osłonowego ceny paliwa niżej kosztowało budżet państwa miliardy złotych. Zgodnie z wcześniejszą informacją resortu finansów było to około 4,7 miliarda złotych.
6: Dlatego chcemy nadzwyczajne zyski firm paliwowych obłożyć tym specjalnym podatkiem, żeby to podatnik nie musiał płacić za utrzymywanie regulowanej ceny paliw.
4: Wrocławski sąd zadecydował o 3 miesiącach aresztu dla 45-letniego Adama C., podejrzanego o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę we Wrocławiu. W poniedziałek policja w tej sprawie zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy byli wielokrotnie notowani. We wtorek wrocławska prokuratura postanowiła podejrzanym Adamowi C. oraz Tomaszowi M. zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. usłyszał dodatkowo zarzut popełnienia czynów w warunkach recydywy. Grozi mu 7,5 roku więzienia.
5: Sportowy kampus.
4: Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon odnotował w tym roku rekordową frekwencję oraz wygenerował prawie 5 miliardów wyświetleń w mediach społecznościowych. W ciągu 2 tygodni przez bramki przewinęło się łącznie 550 151 kibiców, a dzienny rekord frekwencji imprezy w Londynie padł aż 3-krotnie. Komercyjny sukces turnieju był widoczny też w wynikach sprzedaży detalicznej. W ciągu 2 tygodni sprzedano rekordową liczbę 117 995 czapek. Liczba obserwujących oficjalne profile Wimbledonu w mediach społecznościowych wzrosła o 11% na wszystkich platformach. Organizatorzy przypisali te rekordowe wyniki pierwszemu turnieju od 6 lat bez opadów deszczu oraz niespodziewanemu awansowi Brytyjczyka Artura Ferry. Podobno to właśnie te czynniki pomogły zrekompensować potencjalne spadki oglądalności Wimbledonu spowodowane piłkarskim mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku.

0: 97 F1.
1: Razem ze mną w studiu jest Kamil Kuć.
2: Dzień dobry.
1: A ja nazywam się Franek Wójcicki, a to jest 97 F1. Za nami jest już Grand Prix Węgier na torze Hungaroring, który był właśnie tym ostatnim wyścigiem przed przerwą letnią. Ta przerwa trochę potrwa, będzie się teraz trochę mniej działo i nas pewnie też mniej usłyszycie o tej porze, ale to jest dobry czas na różnego rodzaju podsumowania. I myślę, że zanim przejdziemy do podsumowań, to powiemy parę słów o wyścigu, bo ten wyścig też był znamienny, ale powiedziałbym, że był bardzo nietypowy jak na ten sezon.
2: Chciałem właśnie powiedzieć, że kurczę, po pierwsze, ten wyścig był naprawdę ciekawy, mimo tego, że niewiele takich rzeczy, wiecie, nie, najciekawsze wyścigi są wtedy, kiedy są red flagi, safety cary wyjeżdżające, rozbijające się bolidy. Tutaj takich rzeczy nie widzieliśmy, a jednak ten wyścig miał w sobie masę emocji i masę fajnych sytuacji, o których można mówić.
1: Ja myślę, że wszystko zaczęło się od tego, że nasi w tym sezonie faworyci wyraźni, czyli Mercedes, Andrea Kimi Antonelli i George Russell zaliczyli dość średnie kwalifikacje.
2: Czy ma to coś wspólnego z tym, o czym rozmawialiśmy ostatnio? Nie wiem. Choć się domyślam.
1: Tak, ogólnie o ile problemy George'a Russella to coś, do czego już przywykliśmy i te problemy znowu się pojawiły w tym wyścigu, ale o tym zaraz, to, że Andrea Kimi Antonelli tak słabo pojechał kwalifikacje, było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem. Bo przed Mercedesami plasowały się bolidy zarówno McLarena, jak i Ferrari. Szczerze mówiąc, ja też rozmawiałem z moim kolegą Przemkiem i on mówił, że Ferrari znajduje się w dobrym miejscu, żeby w tym wyścigu nawet wygrać. I no te nadzieje dość szybko prysły, bo Ferrari zaliczyło całkiem słaby start do tego wyścigu,
2: słaby
1: szczególnie
2: start,
1: Charles Leclerc, który...
2: Słaby start, ale jednocześnie, hej, nie powiem, że szybko prysły, oni tam bardzo długo byli w pozycji do tego, żeby jeszcze coś tam z tego wyścigu ugrać, tym bardziej, że Oscar Piastri wypadł w samym środku, nawet pod sam koniec tego wyścigu, bym mógł powiedzieć.
1: Tak, problemy zdarzały się w całej czołówce w zasadzie. Myślę, że chyba tylko Max Verstappen był takim, którego problemy ominęły w tym wyścigu i który dojechał koniec końców na podium.
2: Bez przesady, on też jakieś problemy miał. Przecież miał problemy ze skrzynią biegów na samym początku wyścigu.
1: A no tak, tak też było. Ale kierowcą, który miał największe problemy na starcie, jednak poza kierowcami Ferrari, poza Charlesem Leclerciem, który na przykład stracił właśnie swoje w wywalczonych kwalifikacjach pozycje, był George Russell wspomniany już. Tutaj znowu jego bolid Mercedesa zaczął szwankować. George ponoć na starcie dodał lekko gazu, ale od razu obroty silnika wskoczyły na bardzo wysoki poziom, co sprawiło, że George odjął tego gazu, co sprawiło, że jego silnik prawie zgasł. Samochód wszedł w tryb anti-stall, czyli właśnie jest to tryb, który ma sprawić, że silnik nie zgaśnie, bo przypomnijmy, w bolidach Formuły 1 nie ma klasycznej stacyjki, nie ma kluczyka, który trzeba przekręcić,
2: trzeba go odpalić
1: żeby
2: takim
1: odpalić.
2: Specjalnym wehajstrem, który mają tylko i wyłącznie w pit-stopie.
1: Tak, jest to całkiem duże urządzenie, je się w ogóle gdzieś tam wpina w tył całego pojazdu, więc jakby nie ma szans, żeby samemu z pozycji stacjonarnej taki bolid Formuły 1 odpalić.
2: Każdy zgaszony bolid trzeba niestety zaprowadzić ręcznie do pit stopu.
1: Tak, także istnieje specjalny tryb pracy silnika, który ma sprawić, że nie dojdzie do zgaśnięcia. No i kiedy ten tryb się odpala, to no, udaje się tego uniknąć, ale też no, jedzie się bardzo, bardzo powoli. Więc już na starcie George Russell, no jakby z, jak to się mówi? Startował z tylnej nogi, jak mawiają Anglicy.
2: O, tak, faktycznie, masz rację, tak się mówi. Tak,
1: na pewno jest jakieś polskie powiedzenie, ale teraz nie przypomnę sobie w tym momencie. Wspomniałeś o Oscarze Piastri, ja wspomniałem też po McLarenach o tym, że im szło na początku całkiem nieźle. Oscar Piastri jednak też wyłapał awarię w trakcie wyścigu i do końca nie dojechał. Ale Lando Norris, aktualny mistrz świata, przypomnijmy, Lando Norris, zaliczył bardzo dobry wyścig. Trochę
2: tak, i
1: było widać tego starego, dobrego Lando Norrisa.
2: I wydaje mi się, że to właśnie on w tym wyścigu nie miał żadnych problemów technicznie. Sam zresztą powiedział, że bolid się prowadził jak rakieta w tym wyścigu. No i czy to jest wielki powrót McLarenów do formy, czy jednak delikatny spadek formy Mercedesa, tylko pokazujący, jakie problemy mają trochę bardziej naocznie niż zwykle?
1: Zastanowimy się nad tym i wrócimy do Was za moment.

0: Wracamy do Formuły 1, wracamy na tor Hungaroring w Węgrzech, jak nazwa wskazuje. Mieliśmy powiedzieć o tym, jak sprawują się zespoły na półmetce sezonu. No i wiadomo, mówiłem, Mercedes cały czas są to faworyci. Mimo tego, że ten ostatni wyścig należał raczej do średnich, chociaż warto zaznaczyć, że Andrea Kimi Antonelli koniec końców i tak znalazł się na podium. Dotarł na trzecie miejsce i zebrał aż 15 punktów. To nie jest zły wynik, najprościej mówiąc. Tym bardziej, że kierowcy, którzy go gonią, czyli George Russell i Lewis Hamilton, byli kolejno na pozycji 7 i na pozycji 5, więc no, on cały czas oddala się od tych, którzy go gonią, ale trzeba przyznać, że nie oddala się tak szybko, jak przyzwyczaił nas na początku sezonu.
1: To prawda, ale moim zdaniem powinniśmy zacząć na tym półmetku od podsumowania tego, co się dzieje w najciekawszych zespołach, czyli między innymi w Cadillacu. Super zespół, super sobie radzą. No, jak to mawia stare dobre powiedzenie, odwróć tabelę, a będziesz na czele. I tak oto Cadillac ląduje na czele tej stawki. Udało im się zdobyć, uwaga, 0 punktów w tym sezonie.
0: Twój prześmiewczy ton, ja nie wiem, czy jest do końca na miejscu, bo to nie jest wcale proste, żeby zrobić tak szybko zespół Formuły 1 od zera. I to jest po prostu ciężkie zadanie. Natomiast faktycznie Cadillac jest tym zespołem, który cierpi.
1: To czekaj. Dobra, to prawda. To w takim razie przejdźmy do kolejnego, drugiego miejsca, które mam w dzisiejszym zestawieniu, czyli Aston Martin. Zgadnij, a ty pewnie masz przed sobą otwarte, ile zdobyli punktów w tym sezonie. I 1.
0: Więcej niż Cadillac.
1: Czyli co? Czyli dalej podtrzymujesz argument, że wcale nie jest łatwo stworzyć od zera zespół w Formule 1?
0: Wiesz co, Aston Martin jest dla mnie enigmą i myślę, że dla wielu, bo jest to zespół, który przypomnijmy, ma Adriana Newey'a, czyli jednego z właściwie chyba aktualnie ze stawki najbardziej utytułowanego konstruktora bolidów. Ma fabryczne wsparcie Hondy, która też wie, jak budować zwycięskie silniki, no i ma też mnóstwo pieniędzy.
1: Ma też dobrego kierowcę w postaci Fernando Alonso.
0: Tak, a mimo wszystko dopiero w trakcie ostatnich kwalifikacji udało im się przejść do drugiej rundy kwalifikacji. Więc w tym sezonie. To jest niewyobrażalne. Na Węgrzech znowu byli bez punktów.
1: Tak jest.
0: Także tutaj niewiele się zmienia. Idąc dalej, Williams. Punktów 11 to już są jakieś rozsądne punkty, powiedziałbym, jak na ten dalszy koniec stawki. Williams, no też Carlos Sainz w ostatnim wyścigu zabłysnął, bo Oscar Piastri prawie że na niego wpadł.
1: Ewidentnie go nie zauważył, ale to nie wiem, czy to jest wina, czy samego, oczywiście Carlos Sainza, jest to wina, ale generalnie w takich sytuacjach zawsze jego inżynier wyścigowy powinien mu powiedzieć, w jakiej sytuacji jest, hej, masz niebieską flagę, przepuść go, bo jedzie za tobą Oscar Piastri, zaraz za tym kierowcą, którego już próbujesz wyprzedzić.
0: Także tak powinno być. Sytuacja nieciekawa, koniec końców i tak to niewiele zmieniło, bo Piastri nie dojechał do końca wyścigu. Jeżeli chodzi o rywali Williamsa, no to jeden punkt nad nimi jest Audi, bo ma punktów 12. Audi, który radzi sobie całkiem nieźle, jak na nowy zespół w stawce, który
1: ale
0: wiadomo,
1: nie jest takim nowym zespołem, prawda?
0: Budowany
1: więc
0: na bazie
1: też
0: Saubera.
1: Też nie chciałem podawać tego jako kontrargument do nowego zespołu w drużynie, właśnie dlatego, że hej, no nie są nowym zespołem przecież to jest Sauber, ale 12 punktów w tym sezonie. Uważam, że jak na swój pierwszy sezon z nową ekipą, uważam, że całkiem przyjemnie. Za to zaskakuje mnie w tym sezonie na pewno Haas, który 21 punktów zdobył i naprawdę im się całkiem dobrze wiedzie. Berman sobie radzi całkiem fajnie, uważam. I tutaj trudno zarzucić komukolwiek robienie złych rzeczy. Uważam, że mogą nawet powalczyć o 6. pozycję w tym sezonie.
0: Chociaż na 6. pozycji w tej chwili jest zespół, który odbił się od dna jakiś czas temu, czyli Alpine z wynikiem 61 punktów i z jednym podium. Także francuski zespół z francuskim i argentyńskim kierowcą, tam oczywiście Pierre Gasly i Franco Colapinto. Tak jak mówię, oni mieli gorszy sezon jakiś czas temu, więc cieszy to, że odbili się. I teraz mogą walczyć na przykład o 5. miejsce z zespołem Racing Bulls, czyli z zespołem siostrzanym Red Bulla. To jest 5. miejsce i od 5. do 4. miejsca mamy właściwie przepaść, bo ponad 100 punktów dalej jest właśnie wspomniany Red Bull, który w ostatnich wyścigach chyba w końcu ogarnął, co się dzieje z ich bolidem, jak mają jeździć. Chociaż dalej zdarzają się pewne problemy z ich tylnym skrzydłem.
1: Ja i tak jestem w szoku, że nad Red Bullem jest McLaren. Jakoś tego McLarena w tym sezonie zupełnie nie było widać, a tak to nagle wyskakuje Lando Norris z 128 punktów ma na swoim koncie. Max Verstappen ma 109 i no jestem w szoku, że tak to szybko ta zmiana nastąpiła. Co prawda, widać to było już wcześniej, wcześniej, ale jakoś mi to całkowicie umknęło. Tego McLarena kompletnie w tym sezonie nie widać. W sensie, on zawsze jest gdzieś w środku stawki, dojeżdża, ale tam gdzieś z tyłu. No i tak sobie krok po kroczku te punkty zdobywają. Gdzieś tam z tyłu się trzymają, ale zaraz Lando Norris prześcignie Charlesa Leclerca, a do George'a Russella i Lewisa Hamiltona to mu brakuje ledwo co. Jedynie Antonelli jest gdzieś tam daleko, prawie że na horyzoncie, nie do zdobycia.
0: Wspomniałeś o Ferrari, to znaczy o Charlesie Leclercu i Lewisie Hamiltonie. Przypomnę, Lewis Hamilton jest aktualnie drugim kierowcą w stawce.
1: Tak, to prawda.
0: I duet Hamilton i Leclerc zdobył łącznie 2 wygrane i 9 podiów i mają wynik 307 punktów w sumie. I jak dla mnie na połowę sezonu to nie jest wcale aż taki zły wynik dla drugiego zespołu, bo Mercedes ma ledwie 72 punkty więcej.
1: Tak, to prawda.
0: No ledwie, nie ledwie, to trochę jest, ale to nie jest 100 punktów na przykład, więc dalej są w zasięgu walki.
1: Nie, ja tu widzę, że ja widzę, w połowie sezonu możemy już jasno powiedzieć, że ten sezon nie jest jeszcze rozstrzygnięty i tutaj mamy jeszcze naprawdę, może nas sporo zaskoczyć, o ile Mercedes nie wróci do swojej dawnej formy do formy z początku sezonu, może tak będzie ładniej, to tutaj Ferrari drepcze im po piętach, no ale szczerze mówiąc, nie będę tutaj... Nie chcę cię tutaj urazić, panie Franku, ale uważam, że McLaren ma większe szanse w tym sezonie mimo wszystko na zwycięstwo niż Ferrari, mimo tego, że jest bliżej.
0: Myślę, że przyszłość pokazała, że McLaren jest w stanie szybciej rozwijać swój bolid niż Ferrari.
1: Właśnie o tym mówię.
0: Niestety.
1: Oni mają jakiś taki wewnętrzny talent do tego, żeby naprawiać szybko problemy, które są w tym bolidzie. Diagnozować je i szybko wdrażać poprawki. Czego wydaje mi się, że Ferrari zawsze widzimy gdzieś na trzeciej pozycji.
0: Tak, Ferrari...
1: Historycznie ja nie pamiętam, kiedy oni byli wyżej.
0: Ferrari może zaczynać sezon na dość wysokim poziomie, ale potem są zespoły, które, tak jak McLaren, które Ferrari właśnie prześcigają. No i tak, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Myślę, że te pary wyścigów jeszcze europejskich po tej przerwie będzie całkiem ważnych. Tym bardziej, że będą to ciekawe tory, bo wracamy na Grand Prix Holandii 23 sierpnia o godzinie 15. Domowy wyścig Maxa Verstappena, a potem mamy Włochy i Monza, ale to już 6 września, także wybiegamy daleko, daleko w przyszłość. My po tym 23 do was wrócimy oczywiście, a na dzisiaj to będzie tyle. Franek Wójcicki,
1: Kamil Kuć.
0: Do usłyszenia. Cześć.
2: 97 F1 w Radiu Campus.

0: Reklama.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: Normalnie o tej porze.
1: W przyszły piątek Kaskada zamieni się w stację końcową nocnego ekspresu, który połączy elektroniczne brzmienia Berlina, Poznania i Warszawy. Na industrialnej barce, zacumowanej tuż przy torach kolejowych i moście średnicowym, wystąpią Jori, Mental, Halina World, a każdy z nich zaprezentuje inne miasto i własną muzyczną estetykę. Od organicznych i hipnotycznych dźwięków, przez down tempo, aż po klubową energię inspirowaną przełomem lat 90. i 2000. W piątek, 31 lipca, Kaskada zaprasza na nocną podróż przez trzy miasta i jeden wspólny rytm. Start godzina 22. Start to move.

0: Już 14 sierpnia w Płocku rusza Big Festiwalowski, a w zasadzie już piąta edycja tego festiwalu. Jest to jedyny w swoim rodzaju miks jakościowej, pozytywnej twórczości, gdzie humor i DJ sety przeplatają się z praktyczną wiedzą. W programie jubileuszowej piątej edycji znalazły się gale stand-upowe, autorski występ Macieja Sztura, koncert boskiej, plenerowa potańcówka z warszawską orkiestrą sentymentalną, pokazy filmowe i tak dalej, i tak dalej. Cały program oczywiście można znaleźć na stronie bigfestiwalowski.com. No i zapowiada się to naprawdę super. Także 14 do 16 sierpnia, Płock, piąta edycja festiwalu Big Festiwalowski.
1: Normalnie o tej porze.

0: Promocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: 16.30, Michał Dorobisz.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Nowe informacje dotyczące rozwoju plus, internetowi oszuści oraz pomysł na prywatyzację imprez przez FIFA.
3: Wiadomości.
2: Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek polityków z kręgu Mateusza Morawieckiego w sprawie utworzenia klubu parlamentarnego Rozwój Plus, który ma być złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem o tej samej nazwie oraz uważają, że zostali wypchnięci z PiS. Jak informuje Morawiecki, klub postanowiło założyć 40 posłów i senator oraz ma pełnić funkcję politycznego forum działania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Przypomnijmy, wcześniej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty określił, że formalnie sprawdzone odpowiednie pismo to warunek funkcjonowania nowego klubu. Dodał, że założenie nowego klubu oznacza jednocześnie rezygnację z członkostwa z poprzednim. Rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania poinformował o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko 8 mężczyznom w wieku od 21 do 31 lat, którym zostały postawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i w szeroko zakrojonych oszustwach internetowych. Oskarżeni będą także odpowiadać za pranie brudnych pieniędzy. Grupa działała w różnych częściach kraju i korzystając z metody na pracownika banku, jej członkowie wyłudzili ponad 4 miliony złotych. Według śledczych oskarżeni z działalności przestępczej uczynili sobie stałe źródło dochodów, zatem może im grozić kara pozbawienia wolności do lat 15.
3: Sportowy kampus.
2: FIFA ogłosiła chęć powołania nowej dodatkowej organizacji, FIFA Forward Enterprise, która miałaby przejąć prawa komercyjne związane z turniejami organizowanymi przez FIFA, w tym Mistrzostwami Świata, i prowadzić wszelkie operacje związane z tymi wydarzeniami. 20% udziałów w niej miałaby sprzedać prywatnym inwestorom, a wartość tej transakcji wyceniono na około 4 miliardy dolarów. Ich łączną wartość oszacowano na 20 milionów dolarów. Europejska organizacja UEFA zdążyła już skrytykować ten pomysł, nazywając go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. UEFA planuje w najbliższych dniach zorganizować nadzwyczajne spotkanie online z przedstawicielami 55 federacji członkowskich, aby omówić propozycje FIFA i uzgodnić wspólne stanowisko. Krajowe federacje, m.in. francuska i angielska, zwróciły uwagę, że FIFA z nikim nie konsultowała swojego projektu.
3: Radio Campus. FM.

0: audycji Dobre Teksty zaglądamy za kulisy różnych procesów twórczych. Gościem Emila Blefa był niedawno Łukasz Pyzdrowski, znany jako 8-4, który zajmuje się między innymi produkcją wideo i fotografią na użytek muzyki, często rapu.
1: Normalnie o tej porze.
2: Te relacje z raperami są dosyć istotne, bo ja cię tak widzę, że ty jesteś taką postacią, która im jakoś towarzyszy przez jakiś czas. Tak jakbyś próbował ich lepiej poznać, albo znasz ich lepiej i przez to, że tak jest, to te materiały są jakoś ciekawsze, głębsze.
3: No tak, jakby myślę, że taka jest jakby specyfika jakiejś takiej moje stylo rzeczy, które robię, że mają trochę taki charakter dokumentalnych rzeczy. Nawet jeśli to są klipy, które gdzieś tam są jakieś, na jakimś treatmencie oparte. I żeby te rzeczy były autentyczne w takim wymiarze wydźwięku, to ta relacja musi być nieco bliższa, tak? To nie jest tak, że są za każdym razem jakieś turbo przyjaźnie, czy jakieś tam, nie wiem, super zaangażowane relacje, no ale jakby one są chyba dość kluczowe, żeby w ogóle móc wyjść i żeby te rzeczy były autentyczne.
2: Co jest pierwsze? Bo kiedyś zadałem Gwerili pytanie jak o pracę z Kacperczykami. Czy pierwsza była przyjaźń, czy muzyka? No nie, to jak jest u ciebie?
3: Bywa różnie. Przeważnie ostatnimi czasy zaczyna się od muzyki. Bywa tak, że ktoś proponuje, odzywa się do mnie w temacie klipu albo jakiejś sesji, ale bywa tak, że ja się jaram czyjąś muzyką i sam się odzywam. Tak było z Emasem na przykład jakiś rok temu.
2: Okay.
3: Teraz wypuścił singiel Ogród z najnowszego...
2: Nareszcie,
3: tak. Ja jestem wielkim fanem w ogóle.
2: Ja też jestem fanem, bo on jest takim muzycznym wywrotowcem trochę. Tam jest taki postpunkowy klimat, ja to bardzo lubię.
3: Ja też tak to odbieram.
2: Z robotniczych bloków, to jest fajnie napisane wszystko. To jest takie żywe i takie bardzo mi bliskie, mocne.
3: Ja jarałem się Tutto Passa, jego wcześniejszym albumem. Tak. Nie wiem, on jakoś zaobserwował na Instagramie, coś tam mi polajkował i ja jakby... Był taki okres, nie wiem, jakiś chyba wakacyjny. Rok temu generalnie kręciliśmy klip, który teraz wypuściliśmy dopiero.
2: Okay.
3: Z tego, że on jest takim dość, na tyle ile go poznałem, takim mocnym control freakiem. I on też założył sobie, że będzie miał sporą część albumu już zrobioną. Raczej w taki oldschoolowy sposób, nie na zasadzie wypuszczania singli tam raz na x czasu, jak to teraz się robi przeważnie. Tylko chciał mieć jakoś to zebrane w całość i z racji tego, że ten proces tyle trwał, dopiero teraz to wypuścił. Ale współpracowało się super. To jest tak, że mieliśmy od razu praktycznie przelot. On mi wysłał numer, ja od razu też miałem w głowie jakiś obrazek. To też jest fajne, że to jest jakiś taki wyznacznik, wydaje mi się, w kontekście klipów albo rzeczy wizualnych, że jeśli, nie zawsze, ale jeśli za pierwszym razem ja od razu przy odsłuchu widzę kadry, widzę obrazki, to jest to jakiś gwarant tego, że ten finalny, nasza współpraca jakoś tam na poziomie przynajmniej tym wizualnym się
2: czyli
3: uda.
2: Czyli jeżeli ta energia twórcza w jakiś sposób zawarta w tym kawałku dla ciebie emanuje, że tobie się otwierają jakiś to działa.
3: Nie jest to zasadą, bo zdarzyło mi się tak, że ktoś mi coś przysłał i ja się tym numerem jarałem, ale na przykład miałem jakąś ścianę, rozpisywałem sobie, wymyślałem sobie jakiś koncept, ale w kontekście całości obrazka to mi nie siedziało i tak było z rzeczami.
2: A jeśli pracujesz z kimś, to na przykład gatunkowo nie jest ci bliski, w sensie nie jest to rap. No. I zwyczajnie możesz powiedzieć, wiesz, że to jest powiedzmy jakościowe, ale to nie jest twój klimat, to co wtedy? Jak wygląda wtedy proces twórczy?
3: No jest na pewno trudniejszy i dużo bardziej złożony, ale jest, myślałem sobie o tym, ostatnio rozmawiałem z moim takim współpracownikiem w kontekście tam akurat reklamy, którą robimy w przyszłym tygodniu, komercyjnego stricte takiego jobu, ale właśnie chyba rap jest takim ostatnim obszarem na przykład w mojej twórczości zawodowej, gdzie ja muszę mieć z czymś przelot i muszę czuć w tym skill.
2: Okay.
3: Jakby, o ile w kontekście innych rzeczy zawodowych, jakichś reklam, rzeczy wizualnych, mogę nie mieć z tym jakoś super przelotu i jestem w stanie jakby to zrobić, o ile produkcyjnie jesteśmy w stanie coś zrealizować, to spoko. O tyle chyba rap jest takim właśnie ostatnim, muzyka jest takim ostatnim elementem tej mojej działalności, w którym ja po prostu muszę mieć przelot, muszę to czuć.
0: Gościem Emila Blefa w audycji Dobre Teksty był Łukasz Pyzdrowski, a więcej fragmentów rozmów z anteny kampusa możecie znaleźć na radiocampus.fm albo na serwisach streamingowych.

Dziś wieczorem w Kaskadzie wystąpi Brassers, czyli electro brass band, który łączy jazz, techno i house, grając wszystko na żywo. Zespół tworzy 9-osobowy skład instrumentów dętych, wibratonu i perkusji. Zespół powstał w 2022 roku z inicjatywy braci Łupińskich, Kuby Łępy i Grzegorza Pałki. I Brassers mają już za sobą występy między innymi na Tauronie i Festiwalu Sztuk Zjednoczonych, a dziś zagrają swój specjalny warszawski koncert. Kaskada, Wybrzeże Kościuszkowskie, start o 20, koncert o 21.30, a wcześniej warm-up zagra Bern Reynolds. Bilety 50 zł, no i przy tej muzyce trudno będzie stać w miejscu. No, zapowiada się to naprawdę ciekawie.

0: Jest 10 po 17. Słyszymy się dobrze, ale mi dudnią słuchawki, gdzie ja mogę to przyciszyć.
1: Kuba. Już ci przyciszam.
0: O, dziękuję pięknie. Także jak już słyszycie, Kasia Rodek dzisiaj jest zastępowana. Kuba Czeremuszkin po mojej lewej.
1: Po mojej prawej Helena Wnorowska.
0: I zapraszamy was na program, który nazywa się...
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
3: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie.
0: Program polega na tym, że my prezentujemy wam utwory, które możecie wybierać, które polecą na naszej antenie w pełnym zakresie. No a wy wybieracie między jednym a drugim. W międzyczasie możecie też proponować oczywiście coś swojego. Na jedynce w tym zestawieniu Michał Wojtek, Fistach i Siberian. Nie wiem czemu.
4: Nie wiem czemu. Oglądam twoje zdjęcia, nie wiem czemu. Ile czasu żyjesz w mojej głowie i zalegasz z czynszem. W zespole serotoninowym grałeś pierwsze skrzypce i oddana jak Mikasa Kerman.
0: Głosy możecie oddawać telefonicznie pod numerem 228277205. Tam zachęcamy do tego, żebyście dzwonili. Andy, pozdrawiamy cię serdecznie. Andy już przywitał się z nami SMS-owo. SMS-owo również możecie witać się z nami. 886 971 971. Tam należy kierować swoje głosy tekstowe.

Możecie do nas również zadzwonić pod numer 22 827 7205. Podoba stronę obrazu włosku. Zaskoczenie, ile znam miasta Triastą, bo kiedyś Praga i Turyn. Albo puścić nam SMS-ka 886 971 971. Dajcie znać, którą parę wybierać.

To jest pierwszy utwór w zestawieniu, w drugim zestawieniu w tym programie Wire Lit in Dub, Massive Attack. To jest jedyneczka. Możecie oddawać głosy telefonicznie, możecie robić to SMS-owo, jak wolicie. To jest numer, na który sugeruję, możecie dzwonić. Ewentualnie, jeśli wolicie wysłać SMS-a, też jest taka możliwość. 886-971-971. To jest ten numer, na który należy kierować SMS-y. Może warto wspomnieć, że mamy też WhatsAppa, także wysyłacie nam zdjęcia. Dziękujemy.

0: nasza propozycja to jest Andromeda od Gorillaz. Możecie do nas dzwonić pod numer 22 827 7205. Albo wysłać SMS-a, na co głosujecie, pod numerem 886 971 971.
1: Halo, słyszymy się dobrze? Ojeju, jeju, przecież troszkę. O, halo, halo. Drogi gość.
2: Halo, dzień dobry, Grzegorz po tej stronie.
1: O, pięknie. Cześć Grzegorz, jak tam, jak się trzymasz, co tam, co czujesz teraz tak?
2: Świetnie, dodzwoniłem się do radia, hurra.
1: No, znakomicie.
0: Udało się.
1: Jedyneczka czy dwójeczka?
2: Dwójka, bo taka ładna melodia jest tam i tekst pewnie też będzie ciekawszy, jak się rozwinie.
1: Zatem Andromeda, głos od ciebie. Tak. A tak poza tym, co porabiasz w ten środowy wieczór?
2: Odliczam, bo jeszcze dwa dni i potem lama.
1: A, najlepiej. Tak też myślałam, że jeśli jakieś telefony że jeśli ludzie będą do nas telefonować, to najprawdopodobniej będzie to z samochodu w drodze powrotnej z pracy albo właśnie w drodze do jakiegoś wakacyjnego celu. A gdzie się wybierasz? Gdzie zamierzasz odpoczywać?
2: Na razie dziś do domu, a później jak się uda, że to tam na urlop, no to taki kraj biało-niebieski jest w sercu moim bliski.
1: O, pięknie.
2: Czyli Grecja.
0: Wybrałaś Gorillaz, a powiesz, lubisz Gorillaz?
2: A lubisz Gorillaz?
1: No to super.
0: No to świetnie, dobry wybór.
1: No to świetnie. Dzięki Grzegorz, no dzięki za telefon.
2: Dobrze.
1: I liczymy na kolejne głosy. Trzymaj się, do usłyszenia.
2: Ja liczę na jakieś fajne pary, dzięki, hej.
1: A ty lubisz Gorillaz?
0: Uwielbiam.
1: Zabrzmiało trochę... Zabrzmiało trochę... Ej, mała, często to bywasz?
0: Często słuchasz Gorillaz?
1: Do na przykład kolegi z pracy. Halo?
3: O, udało mi się.
1: Ja!
0: Dzień dobry.
1: Super, z kim rozmawiamy?
3: Cześć. Alex z tej strony.
0: Cześć, Alex.
3: Dokładnie tak jak powiedziałeś, z samochodu. I to jest już ostatnim razem, jak dzwoniłem, to powiedziałem, że to jest jakieś fatum, że akurat jak leci alternator, to ja akurat wsiadam do samochodu, mimo że nie planuję tego zrobić.
1: Co za przypadek. Godzina 17, co ludzie robią w samochodach o tej porze? Może ty mi powiesz.
3: Ja znowu jadę sprawami wykończeniowymi z mieszkania. Tym razem było dobrze, bo zwracałem pewne rzeczy, więc dostałem pieniążki, więc jestem szczęśliwy.
1: Uhu.
3: No i mam na pokładzie pisów moich, więc to jest już wyjątkowo bardzo dobra okazja, żeby się przejechać i pokazać trochę Warszawy.
1: Co może być dobrym podkładem pod ten brzdęk monet w twoich kieszeniach?
3: Oczywiście, że jedyneczka.
1: Elegancko, czyli Massive Attack Wire dla ciebie, zaznaczam. A tak poza tym, poza tymi kategoriami, które wskazaliśmy, masz coś, co ci teraz gra w głowie, co chciałbyś usłyszeć na naszej antenie?
3: Może teraz gra w głowie? Bardzo dużo różnych rzeczy, ale coś, co wy możecie mieć u siebie w bibliotece. Ostatnio bardzo mi skręcił się po głowie Rufus Du Sol po zeszłorocznym wyjściu, który był akurat na samo zamknięcie. Jeżeli macie cokolwiek, to z wielką przyjemnością tego wpływa.
1: Jeszcze raz poproszę o nazwę. Rufus...
3: Rufus Du Sol.
1: Okej, dobra. Zaznaczam. Dzięki serdeczne, dzięki za telefon i jesteśmy w kontakcie, mam nadzieję. Do usłyszenia.
3: Oczywiście, że tak. Do usłyszenia.
1: A tymczasem zwycięzca pary poprzedniej, którym jest?
0: Tom i Jerry.
1: Kosma Król.
0: Dokładnie, posłuchajmy.
1: Kepler i Kania. To oni, ich troje, można powiedzieć. Albo ich trzech.

0: Halo, halo, słyszymy się dobrze? Nadal tu jesteśmy?
1: Zgadza się, jesteśmy z wami.
0: Super, Kuba. Dobrze to zrobiliśmy.
1: A czy wy jesteście z nami?
0: No właśnie, dajcie znać, możecie do nas dzwonić cały czas, możecie też słać SMS-y jak wolicie.
2: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz.
0: A my już lecimy z kolejną parą. Jedyneczką w tym zestawieniu jest The Prodigy. I utwór Brief, ale w wersji zremiksowanej. Matthews, Camo i Crooked.

0: Kolejna nasza propozycja to Satisfaction Skank. Od Fatboy Slim i The Rolling Stones. Przypominamy o tym, że możecie oddawać swoje głosy. Możecie do nas zadzwonić na numer telefonu 22 827 7205
1: i głosować jeden albo dwa. To jest akurat ta druga propozycja.
0: Albo możecie do nas napisać SMS-a 886 971 971.
1: Odbieramy też MMS-y, jak wolicie. Halo, halo, słyszymy się dobrze?
2: Halo, halo, Arek z tej strony.
1: Aleks, cześć.
0: Cześć, Aleks.
1: Czy jak...
2: Arek,
0: dobra.
1: Dobrze, Arek. Tak już chciałam zapytać, czy jak jesteś Aleksandrem, to bardziej Alkiem czy Olkiem? No ale bo tutaj Arkiem. Mamy dwie szkoły. Tak, Orek nie brzmi najlepiej. Arkadiusz. Lubisz, jak się zdrabnia twoje imię?
2: Jakoś nigdy nad tym nie myślałem.
1: Rozumiem. Zastanów się dzisiaj, jak będziesz brał prysznic, porozmawiaj o tym z butelkami szamponu. To jest najlepszy moment na tego typu dysputy. Ewentualnie wygrywanie dawno przegranych sporów, wymyślanie argumentów, które tym razem by przeszły. Takie mam hobby, ja zachęcam. Albo aha, przynajmniej super. Rozpowszechnię tę wiedzę. Tak. Tak, zobaczymy, jak to się przełoży na dzisiejsze wieczorne dyskusje. Wasze. Jeden czy dwa?
2: Oj, mam dylemat, ale dobra, niech będzie dwójka.
1: Dobra, czyli dla ciebie Breathe the Prodigy, zaznaczam. Tak. Doskonale.
2: Mam taką małą prośbę. Chciałbym taki stary numer. Wawa Muffin, Supamoli.
1: Dobra, Wawa Muffin. Szukaj, Kuba, nie ma na co czekać. Zrobimy co w naszej mocy, rzecz jasna. A jakie plany na wieczór?
2: A dzisiaj byłem rano w pracy i także ogólnie cały dzień wolny. Jakieś gospodarcze rzeczy w domu po prostu. O, tak.
1: Znakomicie. A jakie masz plany na wakacje?
2: No, to już tam kolega mówił właśnie też. Grecja, Korpów. Ale to dopiero we wrześniu.
1: Ach, ta Grecja. Pięknie. Powietrze świeże. Delikatnie bardziej na zachód, tam też teraz, aczkolwiek teraz mają duże problemy, więc może nie być to najlepsza okolica wakacyjna, ale Grecja pięknie. No dobra, dzięki serdeczne za twój głos, dzięki i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Kuba, twój ulubiony kierunek wakacyjny.
0: O, ostatnio byłem w Berlinie, bardzo mi się podobało.
1: Elegancko, to też bliskość geograficzna, bliskość kulturowa, można też powiedzieć. A tak między północą a południem, to co wybierasz?
0: Między północą a południem, Warszawę.
1: Czyli w samym centrum, doskonale. Halo, halo, słyszymy się dobrze?
3: Tak.
4: Słyszymy się dobrze, cześć, witam.
1: Dzień dobry, ilu nas tam jest?
4: Dwójka, Robert i Pola.
1: Robert i Pola. Robercie, Polu, czy może bardziej powinnam powiedzieć Polu, Robercie, co dla was?
3: Jedynka.
4: Dwa głosy na jedynkę.
1: Dwa głosy na jedynkę, dobrze. Mam już potwierdzenie, jakie plany na wieczór?
4: A jedziemy właśnie na wystawę Street Artu.

0: 17.30, Michał Dorobisz.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Projekt blokowania nielegalnych treści w internecie w Sejmie, spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy oraz warszawskie tramwaje.
1: Wiadomości.
0: Komisja sejmowa poparła projekt nowelizacji ustawy, który zakłada wprowadzenie procedury blokowania nielegalnych treści i wzmocnienie ochrony użytkowników internetu. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci. Regulację rozpatrzyła już sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a pozytywnie przegłosowano poprawki doprecyzowujące, które umożliwiają Krajowej Administracji Skarbowej dalsze blokowanie stron internetowych związanych z nielegalną działalnością hazardową. Premier Donald Tusk spotka się w Lublinie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Tematem rozmowy ma być podsumowanie wizyty Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych i jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przypomnijmy, Zełenski poleciał do Waszyngtonu, aby spotkać się z prezydentem USA oraz uczestniczyć w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. Po jego śmierci Senat USA przyspieszył pracę nad nowymi restrykcjami wobec Rosji, o które przed śmiercią zabiegał się amerykański polityk. Dobra wiadomość dla mieszkańców warszawskiej Ochoty i Włoch. Już od poniedziałku wrócą tramwaje kursujące stamtąd w stronę Śródmieścia, wraz z końcem remontu torowisk na ulicy Grójeckiej i Alejach Jezioro Jerozolimskich.
2: Radio Campus. Same sztosy.

Bad Boy Slim, The Rolling Stone to był zwycięzca pary poprzedniej, a my już przechodzimy do kolejnego zestawienia.

Tego część z Was na pewno nie może dzisiaj powiedzieć, a przynajmniej tego Wam życzę. Utwór Pracuje. Ala, za stary, ale to jest remiks naszej radiowej koleżanki.

Jaza. Kolejna nasza propozycja to ADHD. Od Wydmy, Dziąsuo i Czuba Czakor. To jest druga propozycja, możecie głosować SMS-owo pod numerem 886-971-971 oraz telefonicznie możecie do nas zadzwonić i z nami pogadać pod numerem 22 827 7205.

0: Halo, halo, halo, dzień dobry. Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
1: Cześć, Paweł znowu. Głosowanie na dwójeczkę, poproszę.
0: Zapisujemy numer 2. Co tam u ciebie? Co słychać teraz?
1: A, dobrze. Właśnie wahałem się, czy jechać na jakieś ćwiczenia, czy jechać do fryzjera i chyba z lenistwa wybrałem fryzjera, także właśnie jestem w trasie do fryzjera, także...
0: Czyli również także numer 2.
2: Ha, dobre.
1: Takie, no. Takie...
2: Zapewne będziesz wyglądał, zapewne już wyglądasz fenomenalnie, ale w radiu chodzi o to, że wizja nie gra pierwszych skrzypiec. I to jest w tym najpiękniejsze, aczkolwiek określenie kogoś radiową urodą jest z jakiegoś względu obraźliwe. No, tak się przyjęło. Dobra, ale rozumiem, że to sportowe wrażenia zostaną nadrobione jakoś w najbliższej przyszłości, prawda?
1: No, mam nadzieję. Ostatni raz byłem na treningu w piątek i było mi tak ciężko, że jakoś od piątku nie mogę się zebrać z powrotem na siłownię, także tak to wygląda, moi drodzy.
0: A co robiłeś w piątek na siłowni? Górę czy dół?
1: A crossfit, także
0: ładnie.
1: Znaczy jest fajny crossfit na Wrocławiu, polecam wam w Zdroficie, także jakbyście się wybierali, to naprawdę chłopak super prowadzi.
2: Dobrze jest się ruszać, zwłaszcza teraz, kiedy jest to trudne, jednak biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, to w momencie, kiedy pogoda nie rozpieszcza, no to aktywność na zewnątrz nie jest do końca zalecana, aczkolwiek teraz chyba nie jest źle. Miało być gorzej, przynajmniej tutaj w Warszawie miało być bardziej upalnie. Dzięki serdeczne za telefon.
1: Dzięki, trzymajcie się.
2: Czekaj, a co wybrałeś? Jeden czy dwa?
0: Dwa.
2: Boże, nie zapamiętam, ja w Norowska, ty blondynko. Dziękuję.
1: Drum and bass rządzi, cześć.
2: Czad, dobra. No to drum and bass. Okej. Dobra, Kuba, a jaki jest twój ulubiony sport?
0: Mój ulubiony sport? Kiedyś lubiłem biegać.
2: Okej, no i właśnie to jest trudne, zwłaszcza teraz.
0: Zwłaszcza jak jest upał, trzeba na siebie uważać.
2: Tak, trzeba. Można wybrać jakieś sporty kanapowe, zwłaszcza w tych klimatyzowanych pomieszczeniach. To
0: zagrać
2: by była
0: w Wii.
2: Bezpieczniejsza opcja na przykład.
0: Opcja kanapowa.
2: Na przykład takie. Zgadza się. Dobrze, dzwońcie do nas, wysyłajcie SMS-y. Przypominam, że jeszcze można oddać głos. Numer 1 to utwór Pracuje, Ala za stary i to wszystko w remiksie Kugara, a numer 2 to utwór ADHD, Wydmy, Dziąsło i Czuba Czako. To są dwa utwory w tym zestawieniu, my nadal czekamy na wasze głosy, a tymczasem przechodzimy już do zwycięzcy pary poprzedniej, czyli
0: Diabeł na oknie. Eldo, posłuchajmy.

Spełniamy również Wasze życzenia, także wszelkiego rodzaju propozycje, życzenia muzyczne. Dawajcie znać WhatsAppem, SMS-em, czy też dzwońcie do nas oczywiście.

0: Pierwsza nasza propozycja to Stampede od Genesis Owusu. Przypominam, możecie do nas zadzwonić pod numerem 22 827 7205. Albo wysłać SMS-a, na którą piosenkę głosujecie pod numerem 886 971 971.
1: Dając znać o treści 2, głosujecie na ten utwór, czyli Body Flows. I to jest Nabi Jan Twist i Eniola.

0: Taki bardziej tropikalny hit, można by powiedzieć, jeśli to bardziej przemawia do Was, to oczywiście dajcie znać i z numerem 2 kierujcie się do nas SMS-owo lub też głosowo. Zachęcamy do tego, żeby dzwonić 228 27 205. Możecie też pisać, wysyłać SMS-y, wysyłać MMS-y 886 971 971.
1: Halo, halo, halo. Dzień dobry. Z kim mamy przyjemność?
2: Dzień dobry. Kajko z tej strony.
1: Cześć.
2: Znowu nowy numer mam. Cześć. Bo znowu telefon zgubiłem i chciałem tak powiedzieć, że jakby ktoś znalazł telefon Kajka, to nagroda czeka, bo nad Wisłą zgubiłem.
1: Jesteśmy blisko, pójdziemy się przejść, bo co znajdziemy.
0: Opisz, jak wygląda.
2: Tam przy barce albo na stacji Orlen. A taki pęknięty jest. Wiadomo, nikomu się do niczego nie przyda. To jest jakiś Huawei, jakiś taki pęknięty.
1: A jaki kolor case'a?
0: To podaj jeszcze swój adres, żeby ktoś, kto znajdzie, mógł dostarczyć bezpośrednio do ciebie. I daj znać oczywiście, w których godzinach jesteś w domu.
1: I adres e-mail może też
0: od razu,
1: tam. Można się umówić
0: też
1: od razu. O,
0: z numerem PESEL, 3 zdjęcia, wiesz jak to jest. Dzięki.
2: I Kajko. Dowodu osobistego jest.
0: Jeden czy dwa?
2: Wiecie co? Fajna ta dwójeczka była w sumie. Taka odprężająca w sumie.
0: Też tak myślę.
2: A mogę coś zaproponować? A
0: oczywiście.
2: Może? A może jakieś flumę puścicie mi?
0: Fluma?
2: Flumę, no. Never Be Like You albo coś w tym stylu.
0: Mamy. Doskonale.
2: Albo ten z trąbkami taki fajny, bo ja mam sentymencik.
0: Dobrze, ja w takim razie notuję to wszystko, tak żebyśmy mogli w tak zwanym międzyczasie zapodać coś z myślą o tobie, Kajko. Serdeczne
2: Dobra,
0: dzięki.
2: Fajnie, dziękuję.
1: Pozdrówki.
2: A pozdrawiam jeszcze Madzie.
0: Madzie jeszcze.
2: I Robercika i Becie.
1: Pozdrawiamy.
0: A kim
2: i
0: są?
2: Podyma i Radzia.
0: Ale przedstaw ich, tak żebyśmy wszyscy się pośmiali.
2: Tak. To dziękuję wam bardzo i ten. I jeszcze mam, będę później dzwonił, to wam kawał opowiem. Dobry będę.
1: O, czekamy na kawał.
0: Ale dobrze, że zapowiedział, że będzie dobry, że nie będzie słaby, co nie? Bo najgorsze są słabe kanapy. Ale jakby wyszedł słaby, to po prostu nam wytłumaczysz, dlaczego jest dobry.
1: I wtedy się pośmiejemy.
2: Nie, chodzi, patrzy do baru i krzyczy, to ja, a to nie był on. Dobra, to tylko taki przedwali.
0: Czy to jest już puenta? Wydaje mi się, że... Że tak, także zwycięzca, którego już zapowiedział jeden z naszych słuchaczy, tak mówiąc o tych właśnie, o
1: tropikach.
0: Wisłach, o tym, co się może zakupić, zagubić w piachu. Wydmy teraz na naszej antenie, Wydmy, Dziąsło, Czuba Czakor i utwór ADHD.

0: Never Be Like You to coś z mocniejszym basem, specjalnie dla Pawła, który zasypia za kierownicą. Pobudeczka, kochany.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: No i musisz się trzymać, bo to cię raczej przy życiu nie utrzyma, a przynajmniej nie rozbudzi, no bo jest to taki utwór dość spokojny. Leo i Gdybyś Istniał.

0: dochodzą nadal te odbicia.
1: To jest jedyneczka w tym zestawieniu. Możecie oddawać na nią głosy, dzwoniąc do nas na numer 228277205, do czego serdecznie zachęcam.

0: Nasza druga propozycja to Neandertalczyk. Od Jordach na ficie Król Świata.
1: Mi tu kurwa nie kuma puenty. Wybieraj jak Mieszko pierwszy. Tanie loty, tanie.
0: To jest druga propozycja. Możecie oddać głos SMS-owo pod numerem 886-971-971.
1: Fit jest w modzie. Czemu wróciłeś do łóżka? Boże, gdzie masz plecak, milordzie?
0: Oraz możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć nam, co dzisiaj robiliście, pod numerem 22 827 7205.

0: Kochani, dzisiaj jest Dzień Tygrysa, w związku z tym chociażby wrocławskie zoo dzieli się zdjęciami swoich tygrysów. Nie wiem, co zrobicie z tym faktem, ale możecie zajrzeć po prostu na stronę i zobaczyć, jak wyglądają te bajeranckie koty. Są też inne koty.
1: Albo pójść jutro do zoo.
0: Albo pójść do zoo, ale są też inne koty, na przykład ostatnio w... Na jednym, chyba na Pomorzu, z tego co pamiętam, mieli problem, bo uciekł im kot marki Puma. I wiecie, latała Puma po osiedlu. No i latała. I trochę zajęło, zanim służbom udało się tego kota ujarzmić i złapać. A wiecie,
1: jednak Puma.
0: No, to jednak Puma. Wiecie, w jakiej sprawie można było dzwonić do służb. Korzystałam z tego namiętnie jako dziennikarka profesjonalna, oczywiście.
1: Co odpowiadali?
0: Dobrze, spływają do nas pierwsze głosy. Nie wstydźcie się również odzywać, bardzo chętnie porozmawiamy. Dzwońcie do nas, piszcie SMS-y. Dzięki serdeczne, że jesteście. A tymczasem zwycięzca pary poprzedniej, czyli...
1: Body Flows, Nubian Twist i Eniola. Posłuchajmy.

0: Skrillex, Nightpunk, Soma. To był utwór, tak się nazywał. A my przechodzimy do kolejnego zestawienia.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.
2: Oh, baby.
0: Got Your Money to jest jedyneczka w tym zestawieniu. All Dirty Bastards i Kelly's na ficie to są twórcy, którzy proponują jedynkę w tym zestawieniu, na którą możecie oddawać swoje głosy. Głosy o treści 1-886-971-971. Tam ślijcie do nas SMS-y, zdjęcia, MMS-y. Proszę tylko, żeby to były przyzwoite zdjęcia.

Kolejna nasza propozycja z numerem 2. Marihuana cha cha cha. Od Anima Sound System. To jest numer 2. Przypominam, możecie oddawać głosy SMS-owo pod numer 886-971-971. Oraz możecie do nas zadzwonić pod numerem 22 827 7205.

0: Helena, mam pytanie do ciebie. Deszcz czy słońce?
1: O, to jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza w tym wakacyjnym wydaniu.
0: No, Zmiennym wydaniu.
1: Szczególnie teraz, tak. Ja jednak jestem fanką tego, jak jest latem. Słonecznie.
0: Słonecznie.
1: I można korzystać z życia i z różnego rodzaju atrakcji dostępnych na mieście. W Warszawie, jak dobrze wiemy, jest ich niemało. Jednak jest co tutaj robić, a deszcz jest dość ograniczający pod tym kątem. A ty jesteś raczej domatorem, czy raczej właśnie... kategoria imprezowicz.
0: Szczerze powiedziawszy, ja lubię deszcz. Naprawdę, w sensie lubię sobie posiedzieć w domu, posłuchać, jak deszcz uderza w okno.
1: Doskonale.
0: Może nawet taka trochę burza. Świetny pomysł, tak uważam. Możecie do nas zadzwonić i z nami pogadać, czy wolicie deszcz, czy słońce.
1: Nie wstrzeliłeś się teraz pogodowo, bo jednak czeka nas chyba fala upałów, która się właśnie rozpoczyna. Na szczęście nie jest tak źle, jak pierwotnie zapowiadali, bo jak wczoraj czytałam, to miało być pod 40 stopni i to w połowie Polski. Jutro ma się to trochę przesunąć na naszą stronę. Zobaczymy, jakie temperatury nawiedzą Warszawę. A tymczasem zwycięzca tego neandertalskiego starcia, czyli utwór
0: Neandertalczyk od Jordach
1: i króla świata na ficie.

0: Przepraszam bardzo, czy lubi pan lato w Warszawie?
1: Lubię.
0: A może coś więcej?
1: Lubię też zimę w Nowym Jorku.

Jedyneczka to sokół. Z utworem Chcemy być wyżej.

0: Propozycja numer 2. Nie muszę wracać.
1: Nie muszę jak niektórzy wracać do
0: od PZ-a i Jimek.
1: Niemcy są upokorzeni, gdy na Majka wchodzę, mówią daj pan spokój.
0: Przypominam, to propozycja numer 2. Możecie oddać głos SMS-owo pod numer 886-971-971.
1: To na bank był tamten drogi człowieka. Nie założę się, że i tak masz mój nowy track w iPodzie.
0: Możecie również do nas zadzwonić. Zachęcam do tego pod numer 22 827 7205.
1: Jeśli ktoś mi powie, że to zbyt mało ofowe, myślę sobie, jestem stąd, prawie w asfalt wrastam i nie muszę wracać.
2: Rozmawialiśmy o tym, co lepsze jednak w takim letnim wydaniu. Niektórzy twierdzą, że deszcz, niektórzy odwrotnie, że jednak słoneczko to jest to, czego oczekujemy właśnie w wakacyjnym tonie. A ja dostałam wiadomość, tylko właśnie ją zgubiłam, ale dostałam wiadomość z Holandii, że tam upalnie i słonecznie. Holandia to taka prawie Belgia, a ja byłam w Belgii w ostatnich miesiącach i załapałam się akurat na tę czerwcową falę upałów. No i było to coś naprawdę ekstremalnego. Byłam w Belgii z moją koleżanką z Turcji, kiedy wówczas były tam temperatury pod 38 stopni Celsjusza w mieście.
0: Ciepło.
2: No i ta koleżanka powiedziała, że 40 stopni w Turcji, w jej regionach, nie jest tak uderzające jak 40 stopni w Belgii ze względu na kamienną, no i trudną do zniesienia w takim gorącym wydaniu infrastrukturę. Jak się mówiła, że jak się po prostu zbliża do jakiegoś kamiennego budynku, to czuje ten natłok ciepła, więc jednak w jakiś sposób absorbuje to te energię i nie był to trudny tydzień. Czerwiec w ogóle okazał się bardzo trudnym miesiącem dla Belgów. Jak wczoraj wyczytałam ze statystyk, był to najbardziej też śmiertelny miesiąc, jeśli chodzi o śmierć właśnie wywołaną upałami w tym czasie. Czy ktoś do nas dzwoni może właśnie z Holandii albo z Belgii?
3: Tak, z Holandii, ale to nie była wiadomość ode mnie, ale Jacek z Holandii, dzwonię po raz wtóry, dobry wieczór, cześć.
2: Jak tam u was jest? Jak tam u was jest, Jacku?
3: No patelnia, lampa okropna.
2: Lampa jak, no nie powiem co, zapewne.
3: No byłem właśnie z psami na 15-minutowym spacerze, także tylko gdzieś tam w cieniu drzew żeśmy przemykali, no bo nie da rady, że tak powiem.
2: Jezu, Jezu.
0: Ale, nie dało.
3: Ale generalnie szybko się schowałem, no bo jest alternator, pora na moje rodki i na dzwonienie do was.
2: Nie ma rodków, dzisiaj jesteśmy my, Kuba i Hela i chętnie przyjmiemy propozycje, nawet te holenderskie, choć słyszałam, że holenderska muzyka to jest muzyka wesoła. Czy zgadzasz się z tym?
3: Słabo jest strasznie dla mnie, nie? Ale okej, to jest tylko moje subiektywne zdanie, także...
2: Czy możemy cię jakoś ochłodzić?
3: Nie,
2: ja po prostu słyszałam podobne opinie o holenderskiej muzyce, ale nie znam się. Słuchałam trochę belgijskiej i nawet mi się

0: Indios Bravos, lubię to. Gutka, lubię to. Indios Bravos, pamiętacie ten kawałek?
1: Lubię to. Zapisuję. Dzięki serdecznie za propozycję.
0: I jesteśmy. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Fajnie, pozdrawiamy cię również.
0: Ode mnie telefon, będę dzwonił do was często.
1: Strzała.
0: Rozświetlajcie ciemność. To moje hasło. Rozświetlajcie ciemność.
1: Jo.
0: Pozdrawiam.
1: Dzięki, cześć. No dobra, no to co? Chyba
2: przechodzimy dalej.
1: No, idziemy dalej. Nie ma co czekać, nie ma co zwlekać. Amalia teraz na naszej antenie.

0: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
1: Autopromocja.
3: 18.30, Michał Dorobisz.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie rozwoju plus, koncert upamiętniający powstanie warszawskie oraz kara dla hiszpańskiego adwokata.
4: Wiadomości.
3: Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że do końca podejmował próby, by porozumieć się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Stwierdza również brak zdziwienia działaniami Morawieckiego, choć twierdzi również, że dokonany przez niego rozłam w PiS nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tylko tym, którzy chcą jej zaszkodzić. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego złożonego z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus, a którzy uważają, że zostali wypchnięci z PiS. Dodał, że klub postanowiło założyć 40 posłów i senator i że będzie to forum do działania Stowarzyszenia Rozwój Plus. 2 sierpnia w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w parku imienia Józefa Sowińskiego odbędzie się koncert Agi Zarian pod tytułem Umiera Piękno, upamiętniający 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Program koncertu związany jest z albumem wokalistki pod tym samym tytułem, który został nagrany w 2007 roku we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i zdobył wówczas Nagrodę Fryderyka. W repertuarze znajdziemy utwory m.in. Ani Świrszczyńskiej, księdza Jana Twardowskiego czy Krystyny Krachelskiej, które zostały napisane w czasie powstania. 840 euro to grzywna, jaką został ukarany hiszpański adwokat na Wyspach Kanaryjskich za wykorzystanie w piśmie procesowym podpowiedzianych przez sztuczną inteligencję nieistniejących sentencji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Przewinienie zostało uznane za poważne, ponieważ zdaniem sądu prawnik naruszył podstawowe zasady wykonywania swojego zawodu i dopuścił się rażącego niedbalstwa, które uchybia godności sądu. Kwota grzywny została wyliczona przez sąd na podstawie przybliżonej kwoty, jaką trzeba zapłacić za subskrypcję przystosowanych dla prawników narzędzi sztucznej inteligencji. Zdaniem sądu, gdyby adwokat korzystał ze specjalistycznego oprogramowania, do pomyłki mogłoby wcale nie dojść. Koszt miesięcznej subskrypcji takiego programu wynosi około 70 euro miesięcznie, więc będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości rocznego abonamentu.

Indios Bravos, nierytmiczny Michał, to jest ta piosenka, którą teraz słyszeliście, a my przechodzimy do kolejnego zestawienia. Zapraszamy do słuchania ostatnie 20 minut programu, który nazywa się...

0: Jazzik.
1: Jazzik, jazzik. Nasza pierwsza propozycja. Ukojenie and relax. Od Opiat, The Phantom i Karol Guagao. Zawitałaś u głęba, może tobie da To jest numer jeden. Możecie do nas napisać lub zadzwonić pod numerem 22 827 7205.
0: Nie, tam nie piszcie.
1: Tam dzwońcie właśnie.
0: Tam dzwońcie, a piszcie na numer 886 971 971. To jest zdecydowanie lepszy trop. Szybciej odpowiemy w ogóle.

0: trochę taki western, ale w wydaniu Praga Północ. Brinda Liwona to jest druga propozycja w tym zestawieniu.
1: Jakbym wjeżdżał furgonetką z żomalami w paskach prezydentów.
0: No to tytuł już znacie, powiedziałam niby dziki zachód, a to jednak wschód Warszawy.

0: wartość niewymierną. Niezła faza, kiedy wrzucasz se 16 na 12, gdy you know mi cieszy się 20. Na bicie jest metro, a nawiasem mówiąc było jeszcze kilku Kanye Westów. Featuringi premium, dzwonię tylko by powiedzieć, że nie mogę gadać ryłu, bo piszę rof.
1: Więc ja rzucam kiery, rzucam czerwo, całe to kogito ergo sum, jedziemy z tą perwą.
2: Zachęcamy do dzwonienia na numer 228-277-205. To już ostatni kwadrans tego programu. Możecie też do nas pisać 886-971-971. Kuba, czy wakacje mogłyby trwać wiecznie? Czy to jednak ponura wizja rzeczywistości? Co sądzisz?
3: Jeżeli zabawa związana z tymi wakacjami trwałaby wiecznie, to tak.
2: Ale wszystko się nudzi. Dosłownie wszystko. Jakkolwiek doskonałej pracy czy zabawy byś nie miał, to ona z każdym dniem coraz bardziej poprzednieje. Takie mam zdanie. Dlatego gdyby wakacje trwały wiecznie, to po prostu stałyby się rokiem szkolnym.
3: Rzeczywiście, to wtedy kiedy byłyby wakacje?
2: Wakacji by nie było.
3: O, nie.
2: I to jest bardzo upiorna wizja, wręcz fatalna. Także na szczęście nie ma problemu, bo ludzie muszą pracować, żeby żyć. Więc taka wizja nas najprawdopodobniej nie czeka w tej cudownej, kapitalistycznej gospodarce. A tymczasem zbieramy wasze głosy. Dziękujemy serdecznie, że z nami jesteście. Dziękujemy, że z nami korespondujecie tekstowo, ale też głosowo. I przechodzimy do zwycięzcy pary poprzedniej, a jest nim PZ i G-Mac. Nie muszę wracać już teraz na naszej antenie.
4: Widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty. This is your life! Right here!
6: Right now! Autopromocja.

Fani zapewne już wiedzą, ale pragniemy powtórzyć te informacje. Zmarł DJ Kawiński, legenda francuskiej sceny muzyki elektronicznej. Na naszej antenie chcemy teraz zaprezentować utwór, który możecie kojarzyć najbardziej między innymi z ostatnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku, czyli Night Call, DJ Kawiński.

0: Serdecznie Wam dziękujemy za ten program. No taką smutną nutą kończymy, ale to smutny dzień dla sceny muzyki elektronicznej. Niemniej program był bardzo dobry. Dzięki serdeczne, Kuba. Kuba Czeremuszkin.
1: Helena Pnarowska po mojej prawej.
0: Dzięki serdeczne za Wasz udział i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnych alternatorach, w kolejnych pasmach Radia Campus.
1: Do zobaczenia.

0: Akademickie Radio Campus. On the streets. Zaprasza Suwak.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak jest. Godzina 19, środa, więc jak zawsze on the streets w kampusie. I powiem wam, kochani, że chyba w sierpniu zrobię sobie lekką przerwę. Tak jest, chyba czas na lekkie wakacje. Mam nadzieję, że zatęsknicie, jak we wrześniu, bądź we wrześniu, albo w październiku wrócę z poczwórną siłą. To będziecie jeszcze bardziej zadowoleni z tych jakże dziwnych i krejzolskich, streetowych audycji, które mam okazję prowadzić właśnie na łamach kampusika. Kochani, dzisiaj będzie troszkę o kinie, o filmie, ale jak zawsze będzie wątek deskorolkowy, bo moim gościem będzie wyjątkowa postać, czyli Paweł Tarasiewicz z kina Amondo, ale zanim z nim porozmawiamy, to jak zawsze mam kilka dobrych polecajek dla was na ten weekend i tak sobie pomyślałem, że jeżeli mam wam polecić jakieś fajne, zajawkowe rzeczy, a jesteśmy w temacie filmowo-kinowym, to polecę wam fajne plenerowe kina. Co wy na to? Mam nadzieję, że wam się to spodoba. I na przykład na placu Defilad pod Pałacem Kultury kino plenerowe w samym centrum i na przykład, o, to jest coś pięknego, w niedzielę jeden z moich ulubionych filmów o godzinie 19 będziecie mogli tam obejrzeć zupełnie za darmo, La La Land. Boże, jak ja lubię ten film. Paweł na mnie patrzy i się śmieje, ale to jest tak, to jest świetna pozycja. Kolejne kino plenerowe, kino na Cytadeli Warszawskiej. I tam z kolei w sobotę, 1 sierpnia o 21:00 będziecie mogli obejrzeć kultowy kanał Andrzeja Wajdy w ramach pokazów właśnie związanych z rocznicą Powstania Warszawskiego. Swojego czasu kiedyś czytałem fajną anegdotę właśnie operatorską o tym filmie, jak to musieli rzeczywiście po tych kanałach tam w dziwny sposób operatorzy ze sprzętem chodzić, żeby nagrać ciekawe ujęcia i no moim skromnym zdaniem wyszło im to znakomicie, więc myślę, że na sobotę jest to dobra taka polecajka, żeby przejść się na świeżym powietrzu, obejrzeć taki właśnie kultowy film Andrzeja Wajdy, Kanał. No i jeszcze mogę wam polecić jedno fajne kino plenerowe w parku Kotańskiego. Tam z kolei w sobotę o godzinie 20:30 będziecie mogli obejrzeć film dla kosmitów, a w niedzielę eksperymentalny dokument Dmuchawce. I to na tyle z moich plenerowych polecajek, ale oczywiście jeżeli nie mielibyście ochoty iść w plener, to zawsze możecie odwiedzić kino Amondo i tam na pewno zawsze coś ciekawego dla was się znajdzie, ale ponieważ zawsze mam dla was też muzyczne jakieś polecajki, tak żeby człowiek samym filmem w weekend nie żył, tylko poszedł gdzieś tam potupał sobie nóżką, no to mam dla was kilka ciekawych opcji festiwalowych. Akurat w okolicach Warszawy mało się w ten weekend dzieje, ale jakbyście na przykład chcieli się wybrać do Bielsko-Białej, to zapraszam, tam mamy świetny festiwal Rap Południe 2026, no i mocny line-up, bo w piątek na przykład Łajcik, Żabson, Malik, Young Multi, Francis, w sobotę PZ, Chivas, Dems i Jarski, w niedzielę Bedoesik, Problem, Kukon i w ogóle Paktofonika. Co ciekawe, będzie to unikalny występ z żywą orkiestrą z okazji 25-lecia albumu Kinematografia, więc całkiem wydaje mi się, że dobra opcja. Rap Południe, jeżeli ktoś by chciał sobie trochę więcej rapu jeszcze w ten weekend, to myślę, że to jest naprawdę opcja spoko, żeby tam się wybrać. Jeżeli byście bardziej w stronę wody, bardziej morskie klimaty, Jastarnia i Półwysep Helski, no to tam jest Saltwave Festival. No i tam będzie też rapowo i tam zobaczycie i usłyszycie Janka Rapowanie, Sokoła, Kukona i Budkę Suflera by Unda. To myślę, że może być bardzo ciekawy performance. Tym bardziej, że Unda już od dłuższego czasu na nowo, jakaś reaktywacja i jeszcze tu Budka Suflera. Jestem bardzo ciekaw tego połączenia, ale pamiętajcie, że jednak dobre, małe, takie przyjemne dla człowieka swojskie kino to jest chyba zawsze dobry wybór. I zaraz właśnie o tym sobie porozmawiamy, bo ja wiem, że Paweł oprócz samego kina też miał tam jakiś mały epizod przedsiębiorczo-skate'owy. Zresztą przed sekundą mi o tym sam opowiedział, więc zaraz pociągniemy go do tablicy i dowiemy się o tym więcej. A wy posłuchacie playlisty dzisiaj właśnie specjalnie stworzonej przez Pawła. Pierwszy utwór to Group Homie i Superstar. Czy chciałbyś coś o tym kawałku nam jeszcze przed wejściem na antenę powiedzieć?
2: Mam takie kawałki, które czasami katuję z rana i to jest kawałek, który katuję ostatnie pół roku. Po prostu wiesz, jak wstanę i idę przez miasto.
1: To na powerek.
2: I uważam, że jest dobry, pozytywny, więc chciałbym takie kawałki, które bardziej nastawią naszych słuchaczy pozytywnie.
1: No to dzisiaj mam nadzieję, że jak ktoś się dopiero obudził i odpalił właśnie naszą audycję, to teraz już w ogóle się obudzi i wyskoczy z łóżka i słuchajcie, no noc jest jeszcze młoda, jeszcze można wiele rzeczy porobić. We are delighted to give you permission to fight.

0: Tak więc jeszcze raz przedstawię mojego gościa, Paweł Tarasiewicz, Kino Amondo. Kino Odnowa, Kino Amondo, Odnowa.
1: Kino Amondo, wcześniej Odnowa.
0: Wcześniej Odnowa, no właśnie, bo tak przed wejściem na antenę sam powiedziałeś mi takiego newsa, o którym nie wiedziałem, że jednak to wszystko, bo to jest jakby od dawien dawna moja teoria, która się właśnie na każdej audycji potwierdza, że jednak to wszystko, te wszystkie biznesy, pomysły, to jednak wszystko gdzieś tam się zaczęło z deskorolki.
1: Dokładnie, to jest racja, prawda? Człowieku, bez deskorolki nie byłby nic, kurde.
0: Mamy to.
1: Ale no to tak, bo wiesz, jak mnie zaprosiłeś tutaj też tak sobie pomyślałem, wiesz, że to jest deskorolka. Trochę jeździłem deskorolce, ale nigdy tak, wiesz, zawodowo bardziej snowboard. I przypomniało mi się, że niektórzy zapominasz w życiu, trochę zapominasz, gdzieś tam wypadają ci. Ja rzeczywiście miałem z ziomkiem Mateuszem Piekarskim, który później był w Odnowie i którym się dalej przyjaźni do dzisiaj, który zresztą na Mokotowie mieszkał, wiesz, z Hemgrumie, z Kumą i tam później te dyski na nich robiłem, tą długą historię. Ale mieliśmy, wiesz, właśnie ciuchy robiliśmy, SICK, S-I-C-K. I wiesz, robiliśmy bluzy 16-17 lat.
0: Nice.
1: I wiesz, własny jakiś tam design, to było mega śmieszne, wiesz, pamiętam, że jeździliśmy gdzieś na Grochu te bluzy, kurde, robić. I wtedy były 4 skate shopy w Warszawie, w których mieliśmy te ciuchy, to był, wiesz, Smolna, Chmielna, Rakowiecka, to był też taki kultowy skate shop,
0: tak,
1: i jeszcze
0: tak,
1: chyba
0: tak.
1: Przy remoncie tam w podziemiach.
0: I zrobiliście dystrybucję do każdego skate shopu,
1: no tam,
0: swojego towaru.
1: No i woziliśmy te bluzy z człowieku,
0: czyli
1: wiesz.
0: No. Pełnoprawny biznes, no.
1: Normalny biznes, tylko wiesz,
0: wszystkie sklepy
1: taki,
0: obskoczone były.
1: Wszystkie sklepy były ogarnięte, wiesz, wtedy naprawdę nie było więcej sklepów w Warszawie skate'owych. I to były czasy, wiesz, wtedy RK to był taki w ogóle, wiesz, Rafał Wiegus, to był pierwszy ten, co w ogóle w ten cały, wiesz.
0: No, ja mam, wiesz, na ręku. Słynny tekst z od firmy R.
1: No to było coś, nie? Tak jakby, wiesz, to było takie. No i to było też nasze, takie oryginalne, wiesz. Tak czy inaczej, oczywiście biznesu z tego. Nawet był taki moment, że ja tam jakiś skate'ów też sponsorowałem, bo przynosiłem im bluzy. Później przyszedłem pod kapitol do nich tam i patrzę, oni mają tam, wiesz, 30 bluz od kurde Mality czy coś, też mi olali, bo wiesz, hajsu im nie dawałem, tylko te ciuchy.
0: No tak, wiesz, trzeba było sobie jakoś radzić.
1: Byliśmy
0: no.
1: Latami pieniądze, to wydawaliśmy na melanż i tak się ten, i wiesz, i w sumie takim momentem, który zamknął nasz super biznes, to było jak weszły kasy fiskalne. Wiem, bo to wcześniej to, wiesz, po prostu przynosiłeś, rozliczałeś,
0: no tak, wszystko na kopertę, na zeszyt,
1: dokładnie,
0: nie było problemu,
1: nie.
0: A tu trzeba było nagle się rozliczyć i no i wiesz, co, i to był punkt kulminacyjny, w którym stwierdziliście, że trzeba zamknąć ten biznes i zająć się branżą filmową, bo to mnie ciekawi, kiedy pojawiła się ta iskierka takiej full zajawy, w której stwierdziłeś, że nie wiem, to oglądanie filmów, robienie filmów, to może być jakiś,
1: wiesz, to była droga, nie?
0: Ciekawszy proces do prowadzenia swojego życia.
1: Wiesz, to była droga, bo ja najpierw chciałem się fotografią zajmować i zajmowałem się trochę fotografią. Później gdzieś mi wjechała ta operatorka, tak, wiesz, bo właśnie Kuba Umieckiego, który tutaj też gościłeś, który jest moim przyjacielem,
0: tak,
1: i
0: tak,
1: który, wiesz, był trochę takim moim mentorem, starszy od ode mnie. I on mnie tak, wiesz, taki, w ogóle ta, wiesz, łódzka szkoła filmowa wtedy się wydawała jakimś w ogóle nie do osiągnięcia, w ogóle celem, nie? Wiesz,
0: 30 jakieś miejsc na
1: tak,
0: nie wiadomo ile.
1: Wiesz, no były tylko
0: kandydatów.
1: Dwie szkoły filmowe, Katowice i Łódź wtedy. No i Łódź była ta kultowa, jak ktoś, nie, wiesz, nie dostało się do Łodzi, to zdawał do Katowic.
0: A to nie było tak, że tak Katowice właśnie, przepraszam, ci przerwałem, że Katowice były takie właśnie bardziej operatorskie?
1: Nie, to,
0: nie,
1: Łódź była jednak zawsze tym, wiesz,
0: że
1: właśnie
0: to.
1: Katowice były właśnie bardziej reżyserskie, pewnie się zaczęły robić, okay. Bo tam i bardziej wolną rękę reżyserzy robili jakieś bardziej swoje rzeczy, a w Łodzi to chyba bardziej katowali ci wykładowcy, wiesz, pod jakieś dramaty polskie. Ale to, wiesz, to jest dalsza droga, no bo tak naprawdę to, wiesz, najpierw, wiesz, snowboard, ziomki, wiesz, to wszystko właśnie, to wszystko zaczęło się od skateboardingu.
0: Pewnie, no, zajaweczka.
1: I później, wiesz, później foty, później właśnie, wiesz, to też już mówiłem kiedyś u ciebie o Tomku Tkaczym, naszym ziomku, który wprost pracował, jak prosto dopiero się zaczynało, więc prosto zaczęliśmy robić tam jakieś foty, robiliśmy na albumy. Wtedy ja założyłem od nowa właśnie z tym samym ziomkiem, co był ten SICK i z grupą znajomych, bliskich przyjaciół, których wszystkich pozdrawiam, wiesz, do których do dzisiaj mamy kontakt. No i ta od nowa to była taka właśnie ekipa, gdzie były, wiesz, graficy, fotografowie, malarka, wiesz, tam bardzo.
0: Grupa artystyczna.
1: Grupa artystyczna. No to był taki trochę pomysł. Robiliśmy parę wystaw, wiesz, wtedy w Warszawie, w różnych miejscach. Wtedy Fabryka Trzciny była takim miejscem, takim, wiesz, fajnym.
0: Oj, mocny odskór. Fabryka Trzciny.
1: Mocny odskór na szmulkach. No i później, wiesz, i tak naprawdę to jakoś płynnie przeszło w to robienie teledysków. No bo wiesz, bo właśnie ten rap polski zaczynał, wiesz, wszyscy potrzebowali teledysków i właśnie przez Tkaczego, który pracował wprost, pierwszy teledysk właśnie Pono Pierdolę, to nawet myślałem, czy ten kawałka nie wrzucić, wiesz, za świętej pamięci Pono, ale tam jest, mówiliśmy o tych przekleństwach, coś, a ten kawałek został cenzurowany, nie ma w ogóle sensu, bo to jest chyba kawałek, gdzieś najwięcej przekleństw
0: tak, tam w tak, tak, zdecydowanie jest tam mocne nadużycie jednego słowa, tytułowego zresztą.
1: Tak, już
0: myślę, że większość naszych słuchaczy wie, o który kawałek chodzi, legendarny utwór, jakby nie patrzeć.
1: No tak, i to był wiesz, pierwszy teledysk, który robiłem, to też było śmieszne, bo to było, no wiesz, taki w ogóle wow, nie robię klip, w ogóle wiesz, nie spałem całą noc oczywiście. No i ten klip w sumie był jakimś hitem, wiesz, tam wszedł na pierwsze miejsca wtedy tych wszystkich czartów ten. No i wtedy zacząłem, wiesz, tak kombinować, kurczę, może do tej Łodzi, nie? I właśnie tą operatorkę, chociaż, wiesz, jarałem się reżyserią i reżyserowałem swoje rzeczy, wszystkie te klipy i wszystkie rzeczy, które robiłem, jakieś shorty też robiłem na YouTube, jakieś takie zajawkowe, ale nie myślałem, że w ogóle można się dostać na reżyserię, to już jest w ogóle, no już kurde, Polański, kosmos. No nie jestem w ogóle, wiesz, reżyseria to w ogóle ten, a już robiłem dobre zdjęcia w miarę i wiesz, i tak w ogóle, no i podszedłem tego egzaminu pierwszy raz, to pamiętam, że byłem w szoku, bo tam są trzy etapy, nie? Doszedłem do trzeciego etapu, no ale wtedy za dużo książek nie czytałem, za bardzo się interesowałem sztuką tą wyższą, a tam masz taki egzamin na końcu, gdzie siedzi, wiesz, 12 osób i cię tam katuje z literatury,
0: tak,
1: z historii,
0: tak, proszę otworzyć
1: sztuki.
0: Tam stronę tom i tom i zacytować,
1: tak, i zacytować
0: 17.
1: Wiesz, a ja tam w ogóle nic, nie, więc...
0: Panie, ty przyszedłem filmy kręcić, a nie cytować pana Tadeusza, tak?
1: Dokładnie, więc to było śmieszne. Nie, to były polewkowe w ogóle, wiesz, ja tak tam przyszedłem. Też tak naprawdę wtedy się najbardziej nauczyłem o historii sztuki w całym życiu, bo już tak katowałem przez dwa lata, bo chciałem się bardzo dostać do
0: tej trzeba szkoły. Trzeba było jednak przykatować, żeby wyjście, przejść kolejny etap, no.
1: I wiesz, trzy razy w ostatnim etapie, za trzecim razem się dostałem i... No i tak. I to,
0: czyli jednak,
1: i to,
0: do trzech razy sztuka.
1: Do trzech razy sztuka, dokładnie,
0: dobrze,
1: tak.
0: Dobrze.
1: Też sobie wtedy powiedziałem, że jak nie dostanę się, to już koniec, ale dostałem się. No i to była też super przygoda, wiesz, no jestem z Warszawy, warszawiak i wiesz, dla mnie to było takie trochę zesłanie na Syberię, no bo ta Łódź wtedy, wiesz, Łódź tam w 2000...
0: Który to był, jakiś końcówka 90?
1: 2007, 2008, no. Tak,
0: przepraszam,
1: ale ja tyle lat.
0: To nie miałem
1: tak
0: sam śmiech.
1: Nie, 60-kę tam.
0: Dobra,
1: trzymam się.
0: Czyli tam... 2006,
1: 2007,
0: tak? Nie, za daleko popłynąłem.
1: Nie, powiedzmy sobie. Nawet 2015, zahaczmy o 2015.
0: Dobra, się tam około 2010.
1: No, tam dobra, przed, dobra. Trochę przed, ale tak, bliżej i wiesz, i to było tak, że wiesz, w Warszawie już zaczęło się być w miarę, wiesz, tak okej, bezpiecznie, nie tam, że codziennie ktoś się próbuje zdziesionować,
0: no tak,
1: sam
0: tak,
1: alkoholizm,
0: tak,
1: wiesz, heroina i tak dalej. A tam, wiesz, Łódź, to wiesz, szaro, buro.
0: A tam pełne 90.
1: 90 totalnie. Chociaż z drugiej strony plus był taki, że wynajęliśmy mieszkanie chyba 180 metrów za 1500 zł, wiesz, z XIX wieku, jeszcze z końca XIX, wiesz, to
0: wysokie
1: niesamowite.
0: Wysokie stropy, drewniane podłogi, fortepian
1: tu,
0: w salonie.
1: Pamiętam, że wymienialiśmy zapałką, kto dostanie jaki pokój, bo tam były trzy pokoje, wiesz, 180 metrów. Mój ziomek tam wybrał ten pokój, tam który miał chyba 60 metrów pokój.
0: Malutki taki.
1: Ja miałem na końcu pokój, to do mnie się szło, wiesz, takim korytarzem, wiesz. Ale to były dobre czasy, wiesz, też oczywiście.
0: No właśnie, nie taka Łódź straszna, tak?
1: No jakbyś nie, teraz, jak, no wiesz, jakby dla mnie to było też...
0: Teraz człowiek przypomina to wszystko, to aż łezka wokół,
1: wiesz,
0: się kręci.
1: Tak naprawdę teraz, jak patrzę z perspektywy, przede wszystkim to ta szkoła miała to do siebie właśnie, że ona w ogóle powstała w Łodzi, dlatego że Warszawa była tak zniszczona po II wojnie światowej, że nie było opcji tutaj stworzenia szkoły, więc zdecydowali się zrobić szkołę filmową w Łodzi. No zresztą powstała w pałacu, wiesz, przedwojennym. Ta pierwsza w ogóle, ta siedziba, to była cały ten budynek. No i wiesz, i to był ten trochę, ten plus, który wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym, że wiesz, to była taka enklawa zamknięta i po prostu, no nie miałeś wyjścia. Siedziałeś z tymi ludźmi, którzy są w tej szkole i z nimi cisnąłeś te filmy i na zajawie. Wiesz, jakby ta szkoła była w Warszawie, to wiesz, po szkole się spotykał z moimi ziomkami z Warszawy.
0: Pewnie
1: i szedł
0: tak,
1: na mena,
0: tak,
1: czy
0: tak.
1: Coś.
0: Może mniej byś tam w ogóle czasu spędzał z tymi osobami, z którymi tak naprawdę,
1: nie?
0: Dzięki tej Łodzi miałeś więcej styczności i tak naprawdę skupiałeś się tylko na tym filmie.
1: Dokładnie,
0: no
1: tak.
0: No bo tu byś pewnie wyszedł ze szkoły i to
1: pewnie bym żadnego
0: do
1: filmu
0: remontu,
1: nie zrobił.
0: Do remontu by się poszło na chwilę albo gdzieś indziej i tak. Bo może tak. Człowiek by mniej skupiał się jednak na tej robocie, a tam jednak stricte to
1: nie
0: siłą
1: było
0: rzeczy.
1: Nie było wyjścia.
0: Mogłeś albo z chłopakami ze szkoły, albo tam z chłopakami.
1: Albo z chłopakami w bramie, wiesz.
0: W bramie, nie. Dokładnie. Kroić warszawiaków.
1: Dokładnie. Więc tam były dwa shifty, nie? Ale ogólnie nie, to były bardzo dobre czasy też, wiesz, no nie tak strasznie dawno temu, ale właśnie plus tej szkoły zawsze powtarzam, że jest ten, że masz, wiesz, że oprócz tego, że to jest stara szkoła, gdzie jeszcze właśnie taśma, stare kamery, masz takie doświadczenie tego, wiesz, analogu, chyba nawet do dzisiaj, z tego co wiem, to połowa tych roczników w Łodzi są z zagranicy. Mm-hmm. I to są ludzie, którzy, wiesz, mają pasję totalną, no bo weź przyjedź, kurczę, z Francji, czy z Kanady, no, czy tam, nie wiem, zawsze z Japonii do Łodzi na 6 lat studiów, bo oni jeszcze mają rok zero, kiedy się uczą polskiego, bo wszystkie wykłady są po polsku. Damn. Więc to jest naprawdę,
0: wiesz,
1: no
0: właśnie z Meksyku. Trzeba być naprawdę takim full zajawkowiczem i poświęcić się temu w 100%. No.
1: Więc wiesz, oni płacą, bo nas, wiesz, nasz Łódź jest oczywiście państwową szkołą, więc dla Polaków jest darmo, ale zagranicznie płacą. Ale ja zawsze mówię, że wiesz, że i dostają się tak gdzieś tam z automatu, że to nie jest taka właśnie konkurencja, jak my tam zdajemy, ale z drugiej strony takie poświęcenie to już jest jakby taka, wiesz, samoistna selekcja, nie wiesz, to jest super. No.
0: I powiedz mi, i czy właśnie to tam w tamtych murach powstał już pomysł na Amondo, na organizację, która...
1: Organizację
0: kulturowo, filmowo, kinowo, zajawkowo.
1: Wiesz co, tak jak dostałem się do Łodzi, to właśnie trochę przystopowałem z teledyskami i robiliśmy te dyski jako od nowa, tak? Z tą samą ekipą. No i głównie te dyski jednak wypromowały tą markę od nowa, bo wiadomo, bo to były po prostu te dyski, które leciały, wiesz, pełno ludzi oglądało, a tam zawsze próbowałem gdzieś zawsze wrzucić tą koszulkę, jakiś raper, coś tam występował. Ale wiesz, miałem właśnie, tak naprawdę to powstało Amondo, to cała ta idea, mi się udało jakoś kompletnym fartem na trzecim roku w Łodzi zrobić sobie wymianę do Australii. Do szkoły filmowej w Australii.
0: Nice.
1: Poznałem jakiegoś crazy hippisa Polaka, który mieszka w Australii, który, wiesz, miał być profesorem w szkole Australii. Ustawiłem się z nim tam jakoś znajoma, ktoś mnie z nim połączył. I wiesz, poszedłem na spotkanie krakowskie przy mieściu, wchodzę, a tam siedzi taki stary hippis, stary z browarem, wiesz, o 12, nie? Ja tak, kurde, no dobra, wypiłem z nim tego piwo, pogadałem z nim, mówię, ten typ mi nic nie ogarni, nie? A ten typ mi ogarnął tą wymianę. Nice. I wszyscy się do mnie śmieli w Łodzi, to było też śmieszne, bo wszyscy się do mnie śmieli, że ja nic nie znam, jak ja Australii. I nagle, jak się dowiedzieli wszyscy inni studenci, że jadę do Australii, stary, do Brisbane, gdzie właśnie surfing w ogóle ten,
0: wow.
1: Z tej Łodzi.
0: To jest jak szedłem. A to dobry transfer w ogóle, Warszawa, Łódź, Australia.
1: Dokładnie, nie?
0: Kto no by pomyślał, wiesz, że aż tak można dziwnie poruszać się po tej planszy.
1: No, wiesz, ja myślę, że wszystko jest wszystko do osiągnięcia i to był jakiś taki... Ja w ogóle już kiedyś byłem w Australii, jeszcze przed Łodzią, tam pracowałem na budowie, coś, wiesz, takie lata ten i chciałem tam wrócić. Tak czy inaczej, wszyscy później studenci szukali sobie wymian, bo wiesz, to nie były czasy Erasmusa w ogóle, mm-hmm. wiesz, i schodzę na dół, a wszyscy siedzą w komputerach i to drugi czegoś szuka, nie, wiesz, bo nie wierzę, że Jadek, że wszyscy wyjadę.
0: Poszła plota, że się da do Australii, nagle wszyscy,
1: dokładnie, nie?
0: Może goś jakieś korepetycje dawać, albo jakieś protipy, wiesz, protipy, inny studentom. Protipy, kurde, na wymianę,
1: no trzeba spotkać starego hippisa, który ma kontakt.
0: Dawaj tu 100 baksów. Wiesz, ja cię ustawię z ziomkiem.
1: Nie, w ogóle ten hippis Jacek, też świętej pamięci, niestety, niesamowity człowiek, w ogóle niesamowity, później mieszkałem u niego i z moją dziewczyną wtedy jeszcze, no i zrobiłem tam i shorta, i dokument, to była niesamowita przygoda, ale w tej Australii siedziałem, miałem to od nowe, zrobiłem takie płyty, wiesz, z moim reelem, wszystko, wiesz, żeby tam szukać też pracy i chodziłem po tych studiach produkcyjnych, wiesz, ten, żeby jakąś słuchę wygranąć, no i ciągle miałem problem z tym od nowa, nie? I wiesz, tłumaczy tym Australijczykom, co to jest od nowa, że to renew, coś tam, od nowa, że to ma dwa znaczenia, ten. I wiesz, a mój kumpel Mateusz właśnie Piekarski, którym miałem tego Sika zresztą, na samym początku te ciuchy robiliśmy, to on, stary, zaprojektował to logo od nowa. Jak sobie ktoś tam kojarzy Amondo, czy no, muszę sprawdzić później, bo to jest taki tip, to mało osób wie. I zaprojektował od nowa i dał do góry nogami.
0: Okay.
1: Ja tak patrzę na tą naklejkę, wiesz, tak mówię sobie, kurde, i tak patrzę i wiesz, obróciłem ją do góry nogami, tak Amondo.
0: Nice. Kurde, zajebiście, wiesz. Ładnie brzmi.
1: Dobrze brzmi, wiesz, tak właśnie
0: fajnie
1: latino.
0: Się czyta.
1: We Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, wszyscy
0: Amondo.
1: Świat. A ja właśnie zawsze chciałem mieć takie, wiesz, projekty, wiesz, międzynarodowe. Więc i wtedy wpadłem na ten pomysł, że wiesz, też był taki, że wiesz, my mieliśmy dużą grupę, ta odnowa to była duża grupa, wiesz, jak to zawsze jakieś tarcia, wszyscy, wiesz, ego, ten, wszyscy artyści, a ja byłem jedynym, który naprawdę chciał tak jakby na maksa z tego zrobić coś więcej i tak widziałem w tym moją drogę w ogóle taką, wiesz, życiową, nie? To dla mnie było pewne, a wszyscy tak trwali bardziej jako taką zajawkę z boku, więc przekładając to na Mondo, miałem także, okej, to już jest moje, założyłem fundację właśnie. I też w sumie w tej Australii, nie wiem skąd mi wpadł ten pomysł, naprawdę nie wiem, stary. I miałem takie myśli, kurde, fajnie by było zrobić takie właśnie małe kino z kawiarnią, nie? Że to było super, takie miejsce spotkań, nie? Bo też jako od nowa też robiliśmy spotkania, właśnie spotkaliśmy się z ludźmi zawsze moje mieszkanie było miejscem otwartym, wszyscy wpadali, kminiliśmy, coś kręciliśmy, coś kombinowaliśmy. I miałem taki pomysł. I zacząłem szukać w necie i wiesz, i wtedy były pierwsze konkursy na lokalną kulturę w ogóle. Pierwszy w ogóle konkurs nagle się okazało, wiesz, jak się jakoś to zgrało.
0: Okej.
1: Więc ja od razu wystartowałem, zajęło to, żeby make it short, no to zajęło to trochę czasu, bo tego pierwszego konkursu nie wygrałem. Później chyba 3 razy braliśmy udział, no i w końcu...
0: Zahaczyło.
1: W końcu zahaczyło, ale wiesz, jakim tym, że poszliśmy, tam się wkurzyliśmy, bo to byłem też taką koleżanką moją jeszcze wtedy, która ze mną działała mocno wtedy i wiesz, i poszliśmy tego biura na Śródmieściu tej kultury, mówimy, o co chodzi, dlaczego my nie możemy dostać lokalu, dlaczego inni dostają, zresztą byliśmy z małolatami, byliśmy, nie mieliśmy 30 lat, nie? I wiesz, i ten typ okazało się, że jest tak jakimś niespełnionym aktorem, nie? Jak on słyszał, że chce robić kino, to on się mega zajawił.
0: Nice.
1: I w ogóle powiedział, dobra, ja wam kurde znajdę typa, no. No wiesz, tego trzeba trafić, nie? To wszystko tak, jest energia tak, ten, tak, nie tak. Wiesz tam. No i wiesz, i nam no, oczywiście SZGM wtedy zaczął nam pokazywać jakieś lokale. Najpierw to były jakieś rudery totalne, no i w końcu pokazanie ten lokal na Żurowie, gdzie jest teraz kino Mondo.
0: I ja myślę, że tu właśnie możemy sobie postawić na sekundę kropkę.
1: Żurawia
0: zaraz
1: 20.
0: Wrócimy do rozmowy i porozmawiamy właśnie sobie więcej o kinie Amondo, o tym, jak wam się udało postawić i przez tyle lat prowadzić małe, niezależne kino w centrum bloku Warszawy. Prawie. A teraz posłuchajcie kolejnego utworu z Pawa Listy. To jest Miss Amor i Azealia Banks.
1: Jakie trochę mocniejsze pierdolnięcie.

0: No dobra, czyli tak, wróciliśmy z Australii, wygrany konkurs, nie za pierwszym razem, ale w końcu udaje się ogarnąć lokal. Od razu to jest ten lokal, w którym twoje kino jest dalej aktywne, tak, czyli tak, Żurawia.
1: Tak. To był, wiesz, to wcześniej tam była niebieska linia. Wiesz, co mnie urzekło, że od razu, bo wtedy Żurawia była, to było 13 lat temu dokładnie ten lokal dostaliśmy w 2013 i wtedy, wiesz, Żurawia nie była taka, no ta część przy Trzech Krzyży zawsze była, no wiadomo, Trzech Krzyży zawsze był miejscem reprezentatywnym Warszawy.
0: Tak, tak.
1: Ale no nie tak jak teraz, ta, wiesz, Żurawia się stała taką ulicą, gdzie jeżdżą takie fury, jak jeżdżą, wiesz.
0: No jest dużo fajnych lokali dookoła.
1: Tak, jest, no, się zrobiła taką mega reprezentacyjną ulicą.
0: Też żyje.
1: No. Więc wiesz, to ja nawet sobie wtedy nie zdawałem sprawy, jaki to jest dobry punkt, wiesz, bo takie miejsce właśnie jak kino, gdzie mamy jakieś specjalne pokazy, spotkania i też ludzie się zjeżdżają z innych miast, czy wiesz, to wiesz, to jest zaraz przy metrze centrum, zaraz przy centralnym, to jest super lokalizacja. No i tak, i wiesz, i ten lokal wzięliśmy. I wiesz, na początku było tak, że okej, no chciałem zrobić kino, ale ja w ogóle nie wiedziałem, jak się robi kino, w sensie, wiesz, robiłem filmy,
0: jak się,
1: ale...
0: Jak prowadzić
1: kino, nie? No bo to jest zupełnie inna strona medalu, nie? Ale myślę, że to jest właśnie też fajne, że mam taką drogę, że

0: takie kultowe filmy totalnie, nie? Wiesz, i Dzikość serca Lyncha. Taki zestaw miał 4-5 filmów, że zawsze leciał na koniec imprezy, ja jakieś te filmy mi tak utknęły w głowie. I to były takie czasy też, że w tych latach 90. miałeś no, niesamowite filmy, wiesz, że czekałeś na film Cronenberga, nie? I to było, że właśnie wyszedł Crash, to my nie mieliśmy 18 lat, to było tak, wiesz, było do 18 lat, było jak się wbić, tam legendy chodziły, bo tam uprawiają seks i mają wypadki samochodowe. I to było, o, wiesz, w ogóle. No i do dzisiaj niesamowite film, oczywiście, wiesz, Cronenberg i tak dalej, no i Lynch też. No ale tak czy inaczej, wracając do tego Mondo, więc ten lokal dostaliśmy. Tak się złożyło, że Kamil Paczulski, który dzisiaj ma Unique Club, Fight Club, jak ktoś kojarzy, to taki, to jest naprawdę, chłopaki tam stworzyli niesamowity klub pod Warszawą i cisną KSW i tak dalej. No i oni właśnie ten klub wtedy wprowadzali się do lokalu, który był po kinie Wrzos w Aninie i ogarnęli nam fotele kinowe z tego kina. Więc one wylądowały u nas i pomogli nam zbudować w ogóle podest. W sensie, wiesz,
1: widownię.
0: Widownię, tak, widownię. No i mieliśmy od razu, wiesz, nie wiem, tak się zrobiło, że mieliśmy od razu salę kinową, nie? Wiesz, taką na freestylu, no ale mieliśmy, nie? Że ten. I wiesz, ja, a reszta przestrzeni była po prostu naszym biurem, bo my też produkowaliśmy, już PiS wtedy istniał, Polski Instytut Sztuki Filmowej, składaliśmy wnioski, robiliśmy właśnie te dyski, jakieś takie, wiesz, rzeczy komercyjne, mniejsze i spotykaliśmy się wśród znajomych filmowców, żeby po prostu oglądać filmy. I tam, wiesz, i w sumie był taki, zrobiliśmy system, że 3 razy w tygodniu puszczaliśmy filmy. Na Facebooku wrzucaliśmy Amondo, wiesz,
1: informacje,
0: tak,
1: wydarzenia.
0: Jakie filmy będą, wiesz, taki okay. program, nie? Który ten, no i głównie to były darmowe projekcje, tam mieliśmy puszkę filmową, tam kto ile wrzucił.
1: Nikt ile nic, ten, nic na tace, nie wrzucał. Na tace.
0: Nikt nie chciał wrzucić. Tam piątkę na ściemie.
1: Gdzieś ten papierek.
0: Tomasz Wróbel zresztą też do dzisiaj przyjaźnimy się i robi, wiesz, grafikę całą, ogarnia Mondo do dzisiaj, wiesz, był takim pierwszym menadżerem, to kojarzysz.
1: Tak, oczywiście, no, oczywiście. Jest, wiesz, też jak kultowa. Nas słucha, to serdeczne pozdrowienia.
0: Pozdrawiamy, wiesz.
1: Dawno tam nie widziałem kolegi, ale mi sobie przypomniał to gdzieś tam niedawno jeszcze.
0: Gdzieś tam gdzieś się tam widzieliście się tam, na pewno.
1: Mijaliśmy się na jakimś koncercie albo coś.
0: I wiesz, i co? No i to było super, wiesz, bo nawet, no to było jedno takie miejsce w sumie, wiesz, wtedy w Warszawie, ale w totalnym undergroundzie. Ale okazało się, że wiesz, tacy prawdziwi zajawkowicze filmowi jakoś się dowiadywały w tym miejscu, nie?
1: Mm-hmm.
0: Wtedy przyszedł Janek Lubaczewski, zresztą Wróbel też go tam zatrudnił trochę, że tam jak my robiliśmy imprezy takie sobie po godzinach, po pracy, to Janka brał i tam, wiesz, był barmanem, miał wtedy 16-17 lat, a dzisiaj pracuje w Nowych Horyzontach, wiesz, jest już, no, prawie 30-letnim, wiesz, można powiedzieć filmowcem, na pewno związanym mocno z filmem. Ale wiesz, szybko, jak to w Polsce, ale w sumie wiesz, jak to jest wszystko z undergroundem, nie? Bo to był underground, a wiesz, underground nie może długo działać, no bo w końcu musisz skomercjalizować, wiesz, musisz zalegalizować, a może nie skomercjalizować, no tak, zalegalizować, tak. Bo jak robisz coś na nielegalu, to w końcu ktoś cię ścignie.
1: Tak jest.
0: A wiesz, no to było na nielegalu w takim sensie, że nie możesz puszczać filmów i zapraszać ludzi, robić otwartych spotkań, jeżeli nie masz
1: licencji. No
0: nie?
1: Tak, trzeba zapłacić dystrybutorowi, tak, albo osobie, która ma prawa do ekranizacji, no tak, normalnie, no, tak jak teraz z mistrzostwami było, tak? Nie można było sobie
0: dokładnie
1: obejrzeć w lokalu.
0: Nie było żadnych mistrzostw
1: za darmo, nie ma tak.
0: Ale wiesz, ale i pojawiły się jakieś, wiesz, jakieś komentarze na Facebooku, że to pirackie kino, coś tam.
1: A, czyli był jakiś taki hejcik,
0: wiesz,
1: tam użytkownik.
0: Ktoś, nie, nawet jawne osoby,
1: napisał,
0: wiesz, jakieś osoby z festiwali, jakieś tam, wiesz, te osoby, które ten, że jak to, że my tutaj puszczamy, wiesz, nawet na imprezach jacyś znajomi, którzy tam dalsi znajomi, ale z filmu właśnie, no, tam twoje pirackie kino, takie uwagi. Ja tak się poczułem, wiesz, no dobra, no to w sumie, wiesz, wiadomo, że to długo nie pociśniemy w ten sposób, a poza tym, no, jeżeli chcemy zrobić kino biletowane, żeby to był, nie chodzi o biznes, tylko żeby to utrzymywało się po prostu, bo tak naprawdę to nigdy...
1: Żeby było legit przede wszystkim.
0: Tak, tak, no i to, wiesz, to wtedy jakoś tak się złożyło, że wtedy powiedzmy kontakt z Aurorą, to jest dystrybutor, który jest tak naprawdę mega prężnym dystrybutorem, teraz mają super filmy, wtedy był trochę mniejszym, ale wiesz, to jest taki drugi po Gutku, jak ktoś kojarzy Gutka, Muranów, kino, no Gutek to jest, wiesz, wielka postać, jeżeli chodzi o polskie
1: Gutek
0: kino.
1: No Gutek Films to jest chyba taki największy dystrybutor filmów.
0: No największy dystrybutor kina artystycznego, tak? Kina, tak, no, wprowadzał, no, tak, bo... tu właśnie Lyncha, czy Cronenberga, czy wiesz, tych wszystkich artystycznych, czy reżyserów, czy Jarmusza. No i zrobił niesamowitą robotę, no ale też zrobił z tego biznes, nie? Czy niesamowity, no bo zrobił i festiwal Nowe Horyzonty. On w ogóle zaczynał od warszawskiego festiwalu, co ciekawe, taki, wiesz, nie wszyscy wiedzą. No tak czy

0: Inaczej, wiesz, Aurora była właśnie takim też odpowiednikiem Gutka trochę i wiesz, i oni szukali też, jak zobaczyli to miejsce, byli kurde, to wiesz, to jest tak super miejsce, to musi
1: trzeba
0: być kinem.
1: Trzeba pomóc.
0: I fajnie. W pewnym sensie oni przejęli to, takim wiesz, kontrolę nad tym, znaczy w sensie, no, otworzyli, w ogóle zrobili hasę.
1: Repertuar
0: zbudowali drugą salę, wiesz, po prostu, bo mieliśmy tylko tą jedną salę. Doinwestowali, tam dostaliśmy jakieś dofinansowanie z PiS-u właśnie wtedy.
1: Żeby rozbudować troszkę bardziej tak. Kino, żeby było, powiedzmy, bardziej przystępne dla zwykłego szeregu widza.
0: Żeby było biletowane, nie?
1: Żeby było legit.
0: I to było spoko, wiesz, i też to mi, dla mnie to było spoko wtedy, bo ja wtedy zacząłem podróżować i robić projekty takie na świecie, wiesz, dokumentalne. I pojawił się też ten Meksyk, w którym mieszkam już pomiędzy Meksykiem a Polską 7 lat. Wiesz, i tak mi to było na rękę. Później przyszedł COVID, wiesz, i w COVIDzie to było, wiesz, bo to wszystko szybko się działo w sumie, wiesz, bo jak oni chyba pojawili się w 2017 albo 2018,
1: to... No to chwilę później był lockdown.
0: I wiesz, i oni też tak było, tak, że oni chcieli już tak, wiesz, bo to wiadomo, był problem z tymi kinami, chociaż nasze to kino gdzieś działo i oni tak chcieli odejść, a ja miałem tam samych mega młodych ludzi, naprawdę, tak sobie teraz patrzę z perspektywy, bo sam wtedy byłem młodszy, nie, ale jak patrzę z perspektywy, że ta cała ekipa nasza, wtedy Amondo, która pracowała, pracowników, bileterów tak zwanych, to mi między, wiesz, 19 a 21, nie?
1: Młodzi adepci sztuki filmowej.
0: No to jest zajawkowicie
1: świeżo
0: młodzi.
1: Świeżo po liceum, po maturze, tak, pierwszy rok studiów.
0: Od razu, wiesz, do Amondo i pracować.
1: Moim zdaniem to jest w ogóle dla takiej osoby, wiesz, dla takiego zajawkowicza, to chyba najlepsza droga, żeby trafić, wiesz, ze studiów albo tam, wiesz, z tego pierwszego czy drugiego roku do miejsca, które jest jakby stricte przez zajawkowicza, dla zajawkowiczów, ale też jest, wiesz, legit, więc
0: jest
1: nie trzeba...
0: Jest fajny szef, dobry ziomek.
1: Dokładnie, parę złotych wpada, można też porobić coś swojego, idealne nie, no, miejsce
0: tak,
1: dla...
0: Muszę się pochwalić, że chyba już trójka naszych pracowników dostała się do Łodzi, nie? Nice. Pracowali u nas za barem nawet, albo właśnie w kinie obsługiwali kino.
1: I w ogóle nie chcieli mieć związanego nic z filmem i nagle proszę, to jest 3 lata
0: ty,
1: za barem
0: dawaj, do Łodzi, co ty tu robisz?
1: I chłop
0: nie.
1: Teraz w wózkiej filmówce pierwszą etiudę robi.
0: Dokładnie.
1: Można połączyć po prostu pracę na barze ze stażem.
0: Ze stażem.
1: W Amondo. Zapraszamy.
0: Jeszcze, to jest taki insight, nasi pracownicy sobie mogą oglądać filmy w naszym własnym kinie, więc no, masz prywatne projekcje.
1: Jeszcze płacą za
0: nie
1: to.
0: Nie powinien tego mówić, bo zaraz będzie mieli kolejkę pod Amondo,
1: właśnie.
0: Wiesz.
1: Proszę nie pisać maili pod adresem amondo@rekrutacja.com.
0: No,
1: bo nikt
0: tak.
1: Wam nie odpisze prawdopodobnie.
0: Nikt, tak. Trzeba naprawdę, wiesz, mieć... Nie no, wiesz, to jest miłe, bo rzeczywiście wszyscy, którzy pracują... Teraz mam super w ogóle ekipę, wiesz, to jest też tak ważne, ale rzeczywiście wszyscy kochają kino i to jest taka podstawa w ogóle, wiesz, ja zawsze się śmieję, że ja tak patrzę, kto jest stworzony tej pracy, to wiem po tym, że jak widzę, że ktoś, pracownik, na przykład, wiesz, po godzinach ogląda sobie film, albo przychodzi w ciągu dnia i puszcza sobie film, to już wiem, że jest okej, nie?
1: Że jest zajawkowiciem
0: prawdziwym, nie? Że wiesz, że nie ma ściemy. Później
1: jak
0: wiadomo,
1: czyta książkę, to do biblioteki,
0: tak,
1: do roboty.
0: Książkę, tam, do buwu tutaj, wiesz.
1: Do buwu na robotę.
0: Więc to jest, wiesz, mamy super ekipę teraz i tak, no jest to takie miejsce właśnie, to też o tym, na tym mi zależało, stworzyć miejsce, w którym mogą się spotkać młodzi ludzie na zajawce i mogą się po prostu gadać o tym, nie? Bo wiesz, bo nigdzie w Warszawie, wiesz, nawet teraz powstało kino w MSN-ie, tak? I wchodzisz i tam nie ma przestrzeni do po prostu do rozmowy, tak? Mm-hmm. Że wchodzisz, wychodzisz z kina.
1: No tak, jest stricte tylko sala i koniec, ekran, krzesełko
0: i ten ludzki kontakt, gdzie wiesz, gdzie u nas, no, osoba, która ci puszcza film, to też od razu była zasada, że u nas są po prostu prelekcje zawsze przed filmem, no i nie ma reklam i nie ma popcornu, bo to jest coś, co wiesz, to jest, wiesz, po prostu popcorn, no, mamy za mało, ja nie jestem fanem popcornu, ale wiesz, poza tym to jest też taki małej sali, jak ci ktoś chrupie obok, jednak żebyśmy o ten film mógł się pamiętać, nie skoncentrować.
1: No, domyślam się, generalnie, czyli ja wychodzę z takiego założenia, że są filmy, na które spoko iść z popcornem, ale są takie, na które raczej no, nie wypada, nie wypada sobie tam coś dziamgać,
0: ja
1: blaskać
0: tak samo,
1: i popijać,
0: wiesz,
1: nie wiem. Pamiętam, jak w Lunie były kiedyś tanie poniedziałki i tam, nie wiem, były bilety chyba po 5 zł, tam dobre 10 lat temu. Tam to się normalnie dantejskie sceny. No, pamiętam, jak kiedyś babeczka usiadła, dwa siedzenia przed nami, normalnie Chinola odpaliła na wynos i po całej sali się, wiesz, rozeszło.
0: No, tam, no u nas się też zdarzają.
1: Ludzie
0: miejsce,
1: w zimę
0: to...
1: tam przychodzili po prostu kimać sobie, bo ciepło. Nie, naprawdę. Mieliśmy kiedyś właśnie grupkę
0: inne
1: znajomych,
0: czasy, no.
1: Gdzie chodziliśmy regularnie na te tanie poniedziałki. No, w zimę 5 zł zł za jakiś fajny film, no w grupie znajomych, jakby super. Ale no naprawdę czasami mocna przeginka tam szła, taka naprawdę mocna, no.
0: Pewnie dlatego, że zdjęli, nie? Nie wiem, czy zdjęli, czy nie, ale...
1: Wydaje mi się, że dalej chyba są te tanie poniedziałki, bo i są w Kinotece są i w Muranowie właśnie, w tych kinach studyjnych chyba dalej to funkcjonuje. Słuchaj, myślę, że puścimy kolejny utwór i za chwilę jeszcze porozmawiamy sobie o mankamentach i o tej całej przebudowie, rozbudowie i o repertuarze przede wszystkim, bo myślę, że to też może zaciekawić wiele osób, co wy gracie w swoim kinie. Ciekawe. Ale zanim o tym porozmawiamy, kolejny utwór, tym razem w Hansę, prosto z Marsylii. Dwa słowa o tym, co zaraz usłyszymy.
0: Tak, no wiesz, no ja też z Francją miałem wspólnego właśnie dzisiaj, jeszcze miałem jakiś wywiad wcześniej w związku z rapem francuskim ja tym trochę robię dysków, robię też dla Francuzów i mówię po francusku i dużo jeździłem do Francji, wiesz, i właśnie Marsylia jest takim moim ulubionym miastem we Francji, czy w Europie w ogóle i właśnie I Am zespół z Marsylii, dość klasyczny zespół, ale nie wszyscy słuchacze tak znają rap francuski, wiesz, taki puszczy kawałek mega klasyczny, Petit Frère, czyli o małym mały brat, który trochę też krytykuje właśnie małolatów, którzy chcą być gangsterami, wiesz, to są lata jeszcze koniec 90., więc ale też polecam klip I Am Petit Frère, czarno-biały klip, który jest świetnym filmem sam w sobie i właśnie bardzo wizualnym, trochę w stylu Nienawiści, którą też puszczamy w Amondo, który też na pewno dużo zahacza o subkulturę. Więc polecam ten kawałek i klip, przesłuchajcie sobie
1: go
0: z Marsylii prosto.

0: Powolutku zbliżamy się do końca audycji, ale na szczęście mamy jeszcze trochę minut, żeby zadać kilka bardzo ważnych pytań, na które może pewnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale to nie ja będę odpowiadał, tylko mój serdeczny gość, czyli Paweł Tarasiewicz z kina Amondo. Tak jak sobie rozmawialiśmy, te 13 lat od powstania fundacji, powiedzmy te, nie wiem, 12-11 lat od pierwszego filmu, bo to też ciężko zliczyć, tyle lat na rynku, jesteście małym kinem, niekomercyjnym, nie puszczacie filmów, które puszczają olbrzymie kina, te multiplexy. Macie jakąś, czy ty masz jakiś, nie wiem, taki przepis na to, jak utrzymać się tak długo na rynku, bo też pewnie wiem, że no, to nie jest łatwe zadanie.
1: No, na pewno jest ciężko, wiesz, mamy mało czasu, więc mówię
0: szybciutko. Jak ninja.
1: Wiesz, tak naprawdę jest taka,
0: wiem,
1: że
0: ale
1: głównie,
0: nie powiem.
1: No właśnie, nie powiem, nie. Ogólnie, wiesz, ogólnie tak naprawdę to utrzymujemy to kino głównie z wynajmów eventów, nie imprez. Bo wiesz, z biletu za 20 parę złotych, gdzie połowa idzie do dystrybutora i masz 30 miejsc, to możesz szybko policzyć, wiesz, to
0: no
1: jest
0: tak
1: ciężko.
0: Nie, ale ma z tego pęgi.
1: Ale powiem, że COVID bardzo dobrze wpłynął na kino, w takim sensie, że ludzie po COVID jednak chcą się spotykać, doceniają te spotkania, wiesz, międzyludzkie, wiesz, i rozmowę, i to miejsce jest takim miejscem, więc to miejsce jest doceniane bardziej, myślę. I po drugie, pojawiło się pełno dystrybutorów i pojawiła się w ogóle moda na stare filmy, wiesz, tak jakby pojawiło się pełno starych tytułów, co jest super, bo nasza widownia jest też taka wymagająca i lubi dobre, stare kino też, więc tak jakby, wiesz, no po prostu jest jakiś w ogóle wysyp, jest, wiesz, Amadeusz, Milczenie owiec teraz wchodzi, Nagi Instynkt, wiesz, no w ogóle takie tytuły lat 90., nawet 2000 właśnie wracają, więc to jest tak jak teraz popatrzyłem na program, bo programuje w ogóle Karol Katyński, który robi tą całą najcięższą robotę, programuje to kino i wiesz...
0: No właśnie, bo to jest też moim zdaniem ważny wątek dla słuchaczy. Jakie filmy mniej więcej można u was obejrzeć? Jaki jest klucz
1: No klucz
0: tego...
1: jest przede wszystkim, że sami wybieramy filmy, że wybieramy filmy takie, które my lubimy, ale też oczywiście patrzymy, wiesz, no nie możemy wybrać filmów, których nikt nie przychodzi, więc to co mówiliśmy
0: poza anteną.
1: Poza anteną, dzięki. To mówiliśmy właśnie o Nienawiści, która jest hitem u nas, naszej widowni, francuskim filmie La Haine też, który jest właśnie z tych samych czasów, co kawałek, który przed chwilą leciał. Wiesz, są takie filmy, które u nas, no po prostu, teraz Opętanie znowu wróciło, Żuławskiego, który jest, wiesz, klasykiem kina, w ogóle niesamowitym filmem, który w Cannes zdobył nagrodę za reżyserię, Izabela Adjani, tam w ogóle, wiesz, niesamowita rola. Więc spróbujemy tam, ale też przede wszystkim cykle, tak? U nas są cykle. Jest DKF, dyskusyjny klub filmowy, co poniedziałek. Mega polecam. Na siódmą. Film zawsze niespodzianka, więc wbijajcie, bo to są filmy, których nigdzie nie zobaczycie. Jest niesamowita prelekcja robiona przez Michała Konarskiego, który jest w ogóle filmoznawcą. Mega młody chłopak, ale ma taką wiedzę, że szok. Super opowiada o kinie. Później jest dyskusja, więc możecie też mieć właśnie zbić się tak jakby z tą rozmową o filmie. To jest fajne, tak?
0: No właśnie, bo to jest super wątek, że jak się idzie do takiego multiplexu, oglądasz film, wychodzisz i nara.
1: No tak, a
0: tu
1: my
0: jednak
1: tutaj próbujemy, no.
0: Zostajesz jakby w takim małym gronie, gdzie można właśnie z drugą osobą, nie wiem, nawiązać jakiś kontakt, wymienić się spostrzeżeniami, przede wszystkim jakby odbyć rozmowę.
1: Dokładnie.
0: A nie gdzieś tam z tym filmem wrócić sobie do domu samemu i nie wiecie, że na przykład żadnej takiej głębszej refleksji z kimś do przegadania.
1: Dokładnie tak jest, też mamy spotkania z filmowcami, mamy klub dyskusyjny, klub filozoficzny, klub filmowy, mamy feministyczny klub filmowy, mamy, wiesz, dużo tych klubów i to jest też zupełnie inna widownia jest do każdego. Mamy Grindhouse, tutaj mam koszulkę Grindhouse.
0: Jest koszuleczka.
1: Takich filmów klasy B, klasy Z,
0: o,
1: wiesz, pojechanych
0: super,
1: ze Stanów.
0: Uwielbiam.
1: To jest na polewkę, puszczamy to właśnie w piątki, wiesz, przed imprezą, to jest super na start, polecam. Teraz mamy, wiesz, mamy też ekran trzeci w naszej sali klubowej, bo tak napomknąłeś, że się rozbudowaliśmy.
0: Rozrastamy się,
1: wiesz, jak taki potwór, ale pozytywny potwór filmowy, więc sala klubowa jest taka, że mamy wielką witrynę, na nią jest ekran, ekran, mamy ogródek i można oglądać film z dwóch stron w ogóle, tak jakby ekran jest dwustronny i teraz będą dużo projekcji, które są plenerowe tak naprawdę.
0: Super. Na które mega zapraszam. Kolejna polecajka plenerowego kina.
1: Tak, Wamondo. Ekstra. To będzie najlepszy plener w ogóle ever. Polecam mega, wiesz, no my programujemy, cały czas kombinujemy, wiesz, bo też jest to jest fajne, to mnie trochę też nakręca w tym kinie, że cały czas musisz kombinować, żeby coś nowego zaprezentować widzom, bo teraz jakbyś zobaczył właśnie, pomknąłeś o kinotece, to właśnie nasz pracownik Michał Konarski teraz pracuje w kinotece i programuje od nas, wiesz, tam poszedł. Więc wiesz, MSN, nowe kino, które ma wiesz, zasób finansowy, może puszczać co chce, wiesz, same artystyczne kino, wiesz, więc tak naprawdę jest, i Luna też ma fajny program teraz, wiesz, kiedyś naprawdę byśmy trochę jedynym kinem, które na przykład w ogóle odświeżało stare filmy, że wiesz, bo masz tak, że puszczasz film, jest dwa tygodnie, miesiąc w kinach, znika i później już go nie ma. A my to robiliśmy, wiesz, bo ludzie nie zawsze zdążą pójść na film. Teraz inne kina też to robią, więc cały czas właśnie ten Grindhouse to jest coś, czego nie ma nikt i to jest też coś nowego u nas od roku. Wiesz, cały czas kombinujemy, jak tutaj zaskoczyć. Ja w ogóle też walczę o to, żeby było trochę filmów z angielskimi napisami, też polskich filmów, bo mamy dużo ekspatów
0: tak,
1: żyjących w Warszawie.
0: Tak, to też fajny ukłon w stronę osób anglojęzycznych.
1: Wiesz, ja mam dziewczynę z Meksyku i jak ona tu, jesteśmy razem tutaj, to nie możemy pójść na żaden film, który nie jest anglojęzyczny albo hiszpańskojęzyczny, no wiesz, tak, bo ona nie może czytać
0: ciężko,
1: po polsku.
0: Ciężko jest raczej z polskimi filmami, z angielskimi napisami, no. Rzeczywiście, wiesz, jest taki cek, to jest w ogóle super,
1: no,
0: super
1: próbuję, wiesz, ale to już nie chcę wchodzić, mam mało czasu. To jest niestety też ciężka akcja, bo ciężko jest te filmy wydobyć, bo filmy wszystkie polskie są w WFDIF, oni mają prawa do tego i ciężko jest ich namówić, żeby nam dali za małe pieniądze, bo my jak mam 30 miejsc, ja nie mogę płacić za licencję,
0: no pewnie,
1: 500
0: tak.
1: złotych. Nie?
0: No to trzeba tam wysłać może chłopaków na
1: rozmowę. No właśnie, może coś tam, wiesz, tych...
0: Żeby pogadali.
1: Z Łodzi tam z bramy tych ziomków też tam mam, ale ogólnie, wiesz, nie, no to jest taka fajna rzecz, że po pierwsze kontakt z mega młodymi ludźmi, mega zajawką i cały czas tym kinem, który jest tak żywe, to mi daje to Amondo i też cały czas taki, wiesz, ta misja, żeby cały czas kombinować, jak tu jeszcze zaskoczyć. No i teraz właśnie znowu mamy alkohol, winko wieczorem, uważam, że to jest najlepsze miejsce w Warszawie na randkę, wino i kino.
0: Rendezvous,
1: bierzesz dziewczynę lub chłopaka, wiesz, niespodziewanie.
0: Rozmawiacie, oglądacie,
1: chillujecie. Ja idziemy do kina, a jak to kino? Tu jest kino, wiesz, bo dużo ludzi. Mamy
0: tak,
1: też salę VHS.
0: To jest takie troszkę ukryte, jakby. Trzeba
1: ludzi
0: sobie...
1: Ludzi nie wie, bo przychodzi na to, bo
0: no właśnie, no właśnie, ja myślę, że to jest dobra lekcja terenu dla wszystkich słuchaczy. Kino Amondo na Żurawiej.
1: Jeszcze mamy salę VHS w piwnicy, o której mało osób wie, gdzie mamy VHS-y, kolekcję 300 VHS-ów, które możesz wynająć na prywatny
0: pozycja.
1: Ten kineskopowy telewizor i mega miejsce, też polecam. Pytajcie się już w kinie Amondo.
0: Dokładnie. No niestety, no czas niestety, leci nieubłaganie, więc będziemy powoli zmierzać się ku końcowi, ale jeszcze mam do ciebie jedno pytanie, takie koniec, na sam koniec finito, takie fatality. Jakbyś miał wymienić jeden tytuł, filmowy, który miałby polecieć na sam koniec, już tak, wszystko się już
1: na
0: kończy.
1: Na moim pogrzebie, czy co?
0: Nie ma już nic zupełnie. Jeden taki, że po prostu, słuchajcie, musicie to obejrzeć teraz ze mną, a później już możemy gasić światła, kurtyna i do domu.
1: No słuchaj, chyba jednak to będzie, wiesz, Dzikość Serca, albo nie, przepraszam, powiem inaczej. Taki ponadczasowy, ponad w ogóle o ludzkości, w ogóle ten jest Człowiek z kamerą, Ziga Vertov, lata 20. Socrealizm, rosyjskie kino, awangardowo, eksperymentalne. Mega polecam jeszcze z soundtrackiem Cinematic Orchestra. To jest najlepszy film, który nigdy się nie znudzi i jest niesamowity. No ja mówisz, że jeden, więc ja już tutaj bym płynął dalej,
0: może być tylko
1: ale
0: jeden,
1: tak, człowiek,
0: może być...
1: z kamerą, to jest coś, co jak zobaczyłem właśnie na kacu, na zajęciach z muzyki w filmie chyba w Łodzi, trafiłem, już nie chciałem iść. Usiadłem i słuchaj, i wyszedłem i byłem już innym człowiekiem, nie? Więc...
0: No i mam nadzieję, że wy również po obejrzeniu tego filmu będziecie innymi, lepszymi. Tak, bardziej otwartymi ludźmi, a jeszcze na sam koniec dodam, że mamy małą niespodziankę, już niebawem będę o tym mówił, bo będzie chciałbym zorganizować kino skate'owe w kinie Amondo i myślę, że mamy już to prawie dopięte, więc jak kiedyś ktoś powiedział, piątka, szufla, strzała. My się z wami żegnamy.
1: Na koniec Team Maja.
0: Tak jest, Team Maja leci w wasze ucho i mam nadzieję, że do zobaczenia już niebawem w kinie Amondo, a ja wracam do was po krótkich wakacjach. Cześć! Pozdrawiam.

0: 107.1 FM.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

proste. Stoję przed wami, chcę się tułać, chcę się bawić. Tyle lat już czekali, żeby zbawić świat. Płaski kraj, ziemia kula, chcemy hulać jak natura. Chcemy być zamiast bywać, póki

Dobry wieczór, mówi Szymon Weiss, witam w Trialogu. Bez żadnego trybu startuję od Kraftwerk sprzed 20 lat.

0: of Visions.
1: Land of Visions.
0: Planet of Visions.

nadzieję, że was nie zanudziłem taką długą wersją, którą w zasadzie sam chwilę temu zmontowałem. Polegało to na tym, że pierwszą wersję bezperkusyjną po prostu bezszwowo skleiłem z tą drugą, która ma perkusję, a dzięki temu przez 8 minut budowałem napięcie, albo właśnie je dekonstruowałem, by po 8, w 9 minucie weszła perkusja i trzymała was do 14. Boże, ale emocje. Tak, ale skoro emocje, dynamika, to może aerodynamika i tym żartobliwym sposobem jesteśmy w moim ulubionym utworze zespołu Kraftwerk, który się nazywa Aerodynamik.

To niesamowite, jak naprawdę oszczędne miksy, oszczędnie brzmiące dźwięki potrafią mieć naprawdę dużą energię. To jest kunszt mikserski, inżynierski, także zapominamy o tym często i słuchamy dubstepu. Nie wiem, czy ktoś bardzo lubi i czy ktoś słyszał kiedykolwiek Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Tutaj jest utwór numer 3 z albumu I Can Hear the Birds. Nazywa się Bandina. On bardzo mi przypomina klimatem. Tę niestety pierwszą część mojego bootlegu Kraftwerk, który dla was na dziś skleiłem.

Być może pamiętacie takiego producenta francuskiego Jackson and His Computer Band, który w 2006 wydał gigantyczny i bardzo przełomowy album Smash. Niedawno sobie o nim przypomniałem, włączyłem płytę na CD. Płyta była stara i poszarpana, skakała jak diabli w odtwarzaczu CD, a ludziom w domu się wydawało, że tak ma być. O Jacksonie and His Computer Band długo nie było słychać. Byłem przekonany, że jego dwubiegunówka, czyli zejście z tego giganta, który miał w 2006, uniemożliwia mu w ogóle robienie muzyki, albo że, nie wiem, poddał się jakimś próbom samobójczym. Natomiast 2008 jest album Glow, też wydany w Warp Records, i na nim w zasadzie z niespełna 50 minut muzyki warto wspomnieć dwa niestety max utwory. Reszta to jest taki trochę próba wejścia w pop i bynajmniej nie jest to już tak gigantyczne jak ten przełomowy materiał z płyty Smash. Więc zapraszam do odsłuchania tych dwóch utworów. Pierwszy nazywa się Seal.

standardowo nasz dżingiel pojawia się dokładnie w połowie audycji, czyli dzisiaj, czyli teraz macie godzinę 21:30. Jeszcze jeden utwór Jacksona. To jest już 12 z albumu, ostatni. Trochę jest bardziej taneczny i w zasadzie całkiem niezły. Nazywa się Billie.

Ładne, prawda? Przyznacie. Trochę żonglerka, rozmaitymi stylami, troszkę takiego breakbeatu, big beatu w stylu Bobiego, a troszkę acidu. No, odważne w każdym razie. No, ale z tym albumem donikąd tak naprawdę, albo nie dotarł tak bardzo, jak z tym pierwszym do ludzi Jackson and His Computer Band. W każdym razie ciągle jest to wartościowy materiał. Nasz sąsiad, Julek Tarasiuk i kolega ze szkoły i też sąsiad z miasta wysłał mi dziś dosłownie swój materiał z albumu Exhaust. Długi album,

12 utworów, wszystkie ponazywane po polsku, z wyjątkami. Tytuły, które dla was zagram, brzmią jednocześnie bardzo, bardzo roboczo i poetycko. Na przykład dwa o tym samym tytule, z tym, że jeden ma kwantyfikator part 1, a drugi part 2, Mokry Synth.

ładne, brudniutkie. Cieszę się, że mam to na dysku. Będę sobie słuchał zawsze, kiedy się obudzę o godzinie 4:13 w nocy. Moim ulubionym trackiem Julka Tarasiuka jednak jest 097 TFGH. Naturalnie.

0: Jeśli pamiętacie WIRO Music, to jest muzyk, którego może słyszeliście na Masow w tym roku. W każdym razie już graliśmy jego rzeczy i teraz tak trochę spontanicznie, a w zasadzie już ta decyzja zapadła przy wcześniejszej selekcji. Zagram jego utwór Apex, który jednocześnie jest bardzo głęboki i jednocześnie pięknie rozstrojony, co bardzo trafia w mój specyficzny gust. I tym w zasadzie się żegnam z wami, ponieważ nasz czas dobiega końca.
1: Kampus.

0: fight, ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego

0: macza. W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal?
1: Radio Campus. There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left.

exactly. I swear down, there's nobody.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Radio Campus. Out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Wurde, ar, toaleta.

0: wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
1: Where are toilet?